0: razy. Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Była młodą wdową z szóstką dzieci. Do tego nie mieszkała już na swoim zamku, tylko w posiadłości teścia, będąc całkowicie zależna od dobrej woli jego samego oraz towarzyszącej mu na każdym kroku metresy, czyli de facto jego kochanki. Gdyby jeszcze wyszła ponownie za mąż, ale nie. Joanna Franciszka de Chantal chciała po prostu dobrze wychować swoje dzieci, a potem jako wdowa oddać się do dyspozycji Bogu. I tak oto ze zwykłej, młodej i raczej zadowolonej z życia arystokratki stała się ikoną ascezy i umartwienia. Na szczęście pod tą maską całkowitej surowości, która straszliwie drażniła jej otoczenie, było tyle autentycznego bólu po stracie i tyle pragnienia bliskości Boga, że nie uszło to uwagi pewnego Bożego człowieka, świętego Franciszka Salezego, który poznał baronową de Chantal w roku 1604. I było to najważniejsze spotkanie w jej życiu, bo pokazało jej Boga, który pragnie bardziej miłosierdzia niż ofiary. A jeśli już prosi o tę ofiarę, to ma nią być przede wszystkim skruszone, wewnętrznie umartwione i wypełnione Bożą obecnością serce. Serce zdolne do litowania się nad bliźnimi, a nie do samoumęczania i siebie, i ich. W przypadku świętej Joanny Franciszki de Chantal owa litość zaowocowała nową zakonną rodziną, której charyzmatem był nieustanny modlitewny szturm do nieba za tych wszystkich, których normalnie, zanim spotkała świętego Franciszka Salezego, nieustannie by strofowała i próbowała wyprowadzić na ludzi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: kiedy przeżywasz trudne chwile, wezwij Maryję. Odmów tę prostą modlitwę: Maryjo, Matko Jezusa, bądź w tej chwili moją matką. Muszę przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus zaznacza, że cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie. Jakby chciał zwrócić uwagę, że relacje też należą do wieczności, że rzeczywistość ziemska i niebiańska przenikają się, a nasze zachowanie ma wpływ na obie. Jednak nawet dbając o relacje na wieczność, nie możemy chcieć naprawiać kogoś na siłę. Mamy podejmować kolejne próby rozmowy i pojednania, ale na końcu być gotowym zaakceptować wolność drugiego. W której relacji trudno mi uszanować wolność drugiego?

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Reklama.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm, tylko

0: No to co, zaczynamy środę, minęła godzina siódma, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Sprawa POSUM trafia do prokuratury. W Dolsku powstał nowy żłobek. W tym wydaniu informacji powiemy także o wyjątkowej wystawie w Lesznie. Afery w poznańskim ośrodku specjalistycznych usług medycznych ciąg dalszy. Wczoraj aktywiści poznańskiego rozbratu złożyli zawiadomienie do prokuratury okręgowej o popełnieniu przestępstwa.
3: Nadużyciu władzy przez funkcjonariusza. Do tego mamy również dwa wykroczenia, czyli zamiana umów o pracę umowami cywilnoprawnymi oraz wykroczenie dotyczące omijania kolejności przyjęcia, które obowiązują w ustawie przyjmowania ze środków publicznych.
2: Mówi była pracowniczka POSUM-u Małgorzata Rakowska. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu sygnalistka zgłosiła, że rejestratorkom kazano dopisywać przy nazwiskach niektórych pacjentów zatrudnionych w spółkach miejskich lub magistracie oznaczenie VIP, dzięki czemu szybciej dostawali się do specjalistów. Przychodnia temu zaprzeczyła i zwolniła Rakowską. Ta zapowiedziała, że będzie domagała się powrotu do pracy. Do całej afery odniósł się już także prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Więcej o tym w kolejnym wydaniu informacji. Rodzice w Dolsku wreszcie mają miejsce, do którego mogą posłać swoje pociechy. W gminie powstał pierwszy samorządowy żłobek. Przystań Malucha, bo tak nazywa się placówka, jest przygotowana na przyjęcie 30 najmłodszych mieszkańców. W najbliższym czasie planowane jest jeszcze ogrodzenie tarasu oraz powiększenie parkingu po drugiej stronie budynku. Inwestycja kosztowała ponad 3 200 000 zł, z czego ponad 2 miliony stanowi dofinansowanie z KPO i środków rządowych.
1: Informacje kulturalne.
2: To ostatnia szansa na zobaczenie ekspozycji O czym mówią kwiaty w Muzeum Okręgowym w Lesznie. Finisaż wystawy odbędzie się w tę niedzielę o godzinie 16. Będzie to okazja do tego, aby jeszcze raz przyjrzeć się kwiatom w różnych odsłonach, zaznacza Jakub Piwoński z muzeum.
4: Wystawa składa się głównie z obrazów malarstwa polskiego i z rzemiosła artystycznego, także jest wzbogacona o różnego rodzaju elementy, ale nie tylko, bo na wystawie można też zobaczyć fragmenty starych druków. Generalnie motywem przewodnim są kwiaty. Rozpiętość jest szeroka, kolory szeroki i wszystko odnosi się do symboliki kwiatów, ich znaczenia w kulturze.
2: W programie zapowiedziano oprowadzanie kuratorskie oraz warsztaty wykonywania pająków ludowych, podczas których uczestnicy poznają tę tradycyjną formę dekoracji i stworzą własną kompozycję. Wystawę będzie można jeszcze oglądać przez tydzień.
1: Informacje ze świata.
2: Papież Leon XIV złożył kondolencje rodzinom ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Do 224 wzrosła liczba ofiar wstrząsów, a kilkaset osób zostało rannych. W telegramie do przewodniczącego kolumbijskiego episkopatu Leon XIV podkreślił, że jest głęboko zasmucony wieściami o trzęsieniu ziemi. Papież zapewnił, że będzie modlił się za zmarłych i rannych w wyniku kataklizmu. Leon XIV przekazał też wyrazy współczucia rodzinom opłakującym śmierć bliskich. Przypomnijmy, że do trzęsienia ziemi doszło w poniedziałek. Wstrząsy uszkodziły wielopiętrowe budynki w Cali i Pereirze. Pod gruzami budynków wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 14 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 5 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. No i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment, w okolicach godziny 7.15, kartka z kalendarza, ta historyczna. Skupimy się na wydarzeniach, które wydarzyły się 12 sierpnia, ale w przeszłości. No ale zanim kartka z kalendarza, no to pogramy i pogramy utwór, który faktycznie już taką solidną kartką z kalendarza jest, no bo ma on już ponad 30 lat, ale nadal brzmi pięknie. You Too, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Tak zaczynamy środę muzycznie. Mamy nadzieję, że będziecie mieć po prostu dobry dzień. A skoro zaczynamy od You Too, no to musi być dobry dzień. Prawda? Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach, czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 12 sierpnia. Zaczynamy od roku 1845. We Wronkach urodził się Zygmunt Celichowski, prawnik, historyk i działacz społeczny związany z Poznaniem i Kurnikiem. Rok 1919 weszła w życie ustawa Sejmu Ustawodawczego o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Ministrem byłej dzielnicy pruskiej został Władysław Sejda. Teraz już przechodzimy do roku 1968. Zmarł Zygmunt Piękniewski, poznański działacz komunistyczny i społeczny, rewolucjonista z 1905 roku, uczestnik walk I i II wojny światowej, powstaniec warszawski, założyciel i współzałożyciel organizacji i partii robotniczych. No i na koniec przygotowałem dla Was dwa wydarzenia zagraniczne. Rok 1492, bardzo mocno zanurzamy się w historię, ale Krzysztof Kolumb wówczas odkrył Kanary. A także na koniec jeszcze przygotowałem dla Was rok 1848. Zmarł George Stevenson, angielski konstruktor i wynalazca, założyciel pierwszej na świecie fabryki parowozów, która została rozpoczęta w roku 1823. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna jutro w okolicach godziny 7:15. A już teraz Was zapraszam do tego, abyście nas poinformowali przez SMS-a albo przez Instagrama radiowego czy przez naszego radiowego Facebooka o informacjach drogowych, które mogłyby się wydarzyć w tym momencie w stolicy Wielkopolski albo na wielkopolskich trasach. Jeżeli coś wiecie, dawajcie nam znać. Nasz numer SMS do kontaktu 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi. A propos kierowców, 7:30, audycja Bezpiecznie do celu. Zapraszam Was do wysłuchania nowego odcinka tego programu.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs jazdy na autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
3: Maciej Gładysz, witam serdecznie. Zapraszam na nasz radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dziś w naszym studiu Marcin Kukawka, Hej Szkoła Jazdy. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam.
3: Dziś chcemy porozmawiać o zjawisku, które miejmy nadzieję będzie znikać z naszych dróg coraz szybciej, czyli jazda na zderzak. Bardzo swego czasu popularne, modne chyba wśród szczególnie młodszych kierowców. Z czego wynika taka jazda? Skąd to się wzięło, że niektórzy uważają, że ona jest fajna, bezpieczna, wygodna?
4: Myślę, że na wstępie podkreślmy, że nie jest ani bezpieczna, ani wygodna, ani fajna. Natomiast gdybym miał się doszukiwać jakiejś genezy takiego postępowania, no to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to już myślę, że minione czasy, sytuacja, kiedy poruszaliśmy się tylko i wyłącznie drogami jednojezdniowymi, dwukierunkowymi i kiedy ktoś rozpędzał tego swojego małego Fiata, tudzież syrenę, po to, żeby w ostatniej chwili zmienić pas ruchu, wyprzedzić przed sobą jadącego trabanta i zjechać przed nim z powrotem. Natomiast no, żyjemy w czasach, kiedy podróże wyglądają zupełnie inaczej, dysponujemy innymi samochodami, jeździmy w dużej mierze drogami szybkiego ruchu, czyli drogami, gdzie mamy rozdzielone jezdnie, mamy kilka pasów ruchu. W zasadzie drogi jednojezdniowe to jest najczęściej tylko i wyłącznie dojazd do punktu docelowego kilka, kilkanaście kilometrów od drogi szybkiego ruchu czy od autostrady, więc z całą pewnością takie jeżdżenie no nie powinno być w tej chwili praktykowane. Pamiętajmy również o tym, że samochody, którymi w tej chwili jeździmy, rozwijają prędkości kilkukrotnie większe i to są użytkowe prędkości, one są kilkukrotnie większe od prędkości tej wspomnianej wcześniej syreny małego Fiata czy też Trabanta, więc na pewno z takiej jazdy powinniśmy się wyleczyć.
3: Czyli odpowiedni dystans powinniśmy zachować.
4: Tak, odpowiedni dystans to jest klucz do bezpieczeństwa i co ciekawe, dopóki ktoś na własnej skórze czy we własnym samochodzie nie doświadczy, ile to znaczy ten odpowiedni dystans, to trudno nawet sobie to wyobrazić, bo taki bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu to są co najmniej 2 sekundy, lepiej gdyby to były 3, a nawet 4 sekundy, ponieważ no, 1 sekunda to jest absolutne minimum na czas reakcji, 2 sekunda to jest na jakieś, powiedzmy, rozeznanie błędów, które my popełniliśmy lub ktoś popełnił, no i 3 sekunda zostaje nam wtedy na przykład na jakieś działanie. I no, tutaj scenariusz eksperymentu na drodze jest bardzo prosty, jadąc za poprzedzającym nas pojazdem, bez względu na prędkość, jeżeli on, ten poprzedzający pojazd przejeżdża obok jakiegoś stałego elementu przy drodze, drzewo, znak drogowy i tak dalej. Policzmy sobie 121, 122, 123 i zobaczmy, w którym momencie miniemy ten sam element. Najczęściej po 121 już jesteśmy za tym elementem, co mniej więcej oznacza, że utrzymujemy około sekundę odstępu, czyli w sytuacji awaryjnej, powiedzmy, że z poprzedzającego nas pojazdu coś spada na drogę lub ten pojazd gwałtownie hamuje, w zasadzie nie zdążymy zareagować.
3: Jak to wygląda w kilometrach przejechanych? Czy 1 sekunda, ile to mniej więcej kilometrów jest, jak... No właśnie mamy taką sytuację, o której pan mówił. Coś spadnie
4: i... Możemy sobie bardzo łatwo to przeliczać. Może zacznę od najłatwiejszego przelicznika. 90 km na godzinę to jest 25 metrów na sekundę. W zasadzie dowolnie wybraną prędkość w kilometrach na godzinę dzielimy przez 3,6 i mamy w metrach na sekundę. No i odwrotnie, wykonując mnożenie, mamy w kilometrach na godzinę. Prędkość dopuszczalna na autostradzie, która wynosi 140 km na godzinę, to jest 39 metrów na sekundę. To jest prawie 40 metrów na sekundę, no więc naprawdę dużo. W czasie każdej sekundy pokonujemy spory odstęp. 40 metrów, niecałe 40 metrów, no to jest co najmniej 10 długości przeciętnego samochodu, więc jakby to jakby dopiero może pokazuje, jaki tak naprawdę ten odstęp powinien być, żeby było bezpieczne.
3: Warto pamiętać, że to z jednej strony czas reakcji, czyli ta pierwsza sekunda, no to już jest 40 metrów, zanim potem zahamujemy, wykonamy czynności i zanim nasz samochód wyhamuje, no to mijają kolejne metry.
4: Tak, no oczywiście. Tutaj jakby myślę, że również zaskakującym dla wielu byłoby to, że kiedy zauważamy sytuację jakąś awaryjną, coś zadziało się przed nami na drodze i jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zatrzymać pojazd, to proszę sobie wyobrazić, że najczęściej droga hamowania, czyli ten ostatni element, kiedy już układ hamulcowy samochodu działa i kiedy koła hamują, to jest najczęściej najkrótszy element tej całej układanki. Właśnie czas reakcji jest jakby no kluczowym, bym powiedział, elementem. Później czas zadziałania układu hamulcowego, później jeszcze to, czy kierowca, który kieruje, potrafi skutecznie hamować, czy też nie. Bo niestety wielu kierowców, kupując chociażby nowy, nowoczesny samochód wyposażony w setki różnych systemów bezpieczeństwa, no sprawdza, wiadomo, jak gra radio, żeby było przyjemnie, no niektórzy sprawdzają przyspieszenie tego pojazdu. Są też tacy, którzy pewnie sprawdzają prędkość, jaką ten pojazd jest w stanie rozwinąć. Chyba nie znam osoby, która pochwaliłaby się, że pojechała na pustą drogę sprawdzić, jak ten samochód hamuje. Czyli musimy przyjąć taki scenariusz, że dla wielu osób hamowanie awaryjne, na przykład na autostradzie, będzie niestety pierwszym hamowaniem awaryjnym w życiu. Więc tu też pewien margines na ewentualne błędy powinien zostać zostawiony.
3: No i na to wszystko nakładają się jeszcze warunki atmosferyczne, które są na zewnątrz.
4: Oczywiście, no one mają ogromne znaczenie i z jednej strony nazwijmy to trudne warunki atmosferyczne w postaci opadów deszczu, opadu śniegu, opadu jakichś innych jeszcze form wody lecących z nieba, tak to nazwijmy, one będą sprawiały, że nawierzchnia robi się śliska i najczęściej droga hamowania się wydłuża, ale pamiętajmy również o tym, że upały takie, jakie mieliśmy niedawno, one również mogą niekorzystnie wpływać na drogę hamowania, czyli bardzo rozgrzany asfalt, bardzo rozgrzane opony, bardzo rozgrzane hamulce w samochodzie, no bo to wszystko idzie w parze, one również drogę hamowania wydłużają.
3: Mówił pan o tym, że najlepiej jest odliczać od tych 120, ale ktoś powie, nie mam podzielności uwagi, skupię się na liczeniu, nie będę się skupiał na jeździe. Czy są jeszcze jakieś inne metody, jak można tą bezpieczną odległość wyliczyć?
4: No odpowiem tu przewrotowo, musi zawsze jeździć z pasażerem, który będzie mu cały czas odliczał na głos. Natomiast powiem tak, mamy słupki hektometryczne przy drodze, które są ustawione co 100 metrów. Możemy na to zwracać uwagę. Jeżeli nie mamy pewności, no to lepiej ten odstęp zawsze zachować większy niż odrobinę za mały, tak? Więc jeżeli mamy jakąś wątpliwość. Myślę mimo wszystko, że dla każdego normalnego kierowcy, który porusza się po naszych drogach, takie odliczenie sobie w głowie co jakiś czas nie jest niczym uciążliwym. Są również miejsca na drogach, gdzie są swego rodzaju znaki na tych drogach poustawiane czy namalowane, pokazujące jakby odległość, ale szczerze mówiąc myślę, że to odliczenie mniej absorbuje uwagę kierowcy niż nawet zwracanie uwagi na te znaki. Nowoczesne samochody, którymi się coraz częściej poruszamy, często w ramach urządzeń typu aktywny tempomat mają również na tablicy wskaźników informacje o tym, w jakiej odległości przed nami porusza się poprzedzający nas pojazd. Bardzo często również pokazują prędkość, z jaką ten pojazd się porusza. Taka może ciekawa rzecz dla słuchaczy, nie każdy jeździ samochodem ciężarowym. Proszę sobie wyobrazić, że nowoczesne samochody ciężarowe czy autobusy, w zasadzie wszystkie mają na wyświetlaczu komunikat dla kierowcy, z jaką prędkością jedzie poprzedzający samochód i w jakiej od nas znajduje się odległość. To zostało wprowadzone po to, aby ten kierowca właśnie w sposób taki racjonalny mógł oszacować, jaką utrzymuje odległość, no bo wiemy, że samochody ciężarowe jednak drogę hamowania mają jeszcze dłuższą niż samochody osobowe.
3: czyli nie jeździmy na zderzak, nie podjeżdżamy pod maskę drugiego samochodu, zachowujemy ten bezpieczny dystans, bezpieczną odległość, tak byśmy mogli wszyscy bezpiecznie z tej drogi korzystać.
4: Tak, absolutnie tak. Myślę, że jest to kluczowy element, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa w każdych warunkach na drodze i jeżeli będziemy utrzymywali odpowiednie odstępy od poprzedzających pojazdów, to z całą pewnością powinniśmy unikać wypadków czy kolizji.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Poranna prasówka.
1: Siódma 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Rok szkolny za pasem, a uczyć nie ma komu. W Poznaniu 960 wakatów. W poznańskich szkołach pozostaje blisko 1000 wakatów. Urzędnicy uspokajają, że większość z nich zniknie przed wrześniem, ale związkowcy wskazują na problem z pozyskaniem młodych nauczycieli. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Iga demoluje rywalkę, Ewa ze srebrem Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Toronto rywalka Igi Świątek, Rosjanka Diana Schneider, nie miała nic do powiedzenia. A także Ewa Swoboda ma srebrny medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów. Złoto przegrała o zaledwie 0,02 sekundy. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Morawiecki jest nadal w PiS. Po stronie inicjatywy Rozwój Plus nie ma przekonania o sukcesie, przekonuje rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, a także Europa albo klimat, albo zamożność. Etyczny biznes i czystą energię trudno pogodzić z konkurencyjną gospodarką, dowodzi Hubert Salik. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz przechodzimy już do dziennika Gazeta Prawna. Czy fundacje służą optymalizacji? Czy fundacje rodzinne są zakładane po to, aby fundator mógł zaoszczędzić na podatku od sprzedaży udziałów polskich spółek? Dane Krajowego Rejestru Sądowego tego nie potwierdzają. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. I na koniec Gazeta Polska Codziennie. Białoruski przyjaciel Polaków. Zmarł Aleksander Milinkiewicz. Aleksander Milinkiewicz, jeden z liderów białoruskiej opozycji, zmarł wczoraj w wieku 79 lat. Jak zauważył w rozmowie Aleś Zarembiuk, szef Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, Milinkiewicz to nie tylko lider opozycji demokratycznej, laureat Nagrody Sacharowa, lecz także wielki człowiek i bardzo bliski przyjaciel Polaków. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro w okolicach 7.45. Najbliższe informacje już o godzinie 8.00 przedstawi je Ania Hajduczek. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: także o zbliżającym się Bittersweet Festival. Prezydent Poznania komentuje wciąż trwającą aferę w poznańskim ośrodku specjalistycznych usług medycznych. Przypomnijmy, że zwolniona rejestratorka twierdzi, że w przychodni kazano jej dopisywać przy niektórych nazwiskach skrót VIP, dzięki czemu urzędnicy lub ich rodziny mogli szybciej dostać się do specjalistów. Pytany o sprawę wczoraj Jacek Jaśkowiak stwierdził, że sygnalistka należy do tej samej grupy osób, która podczas czerwcowej sesji Rady Miasta rzuciła w niego tortem. Jego zdaniem cała sprawa jest prowokacją. Dodatkowo określił działania sygnalistki jako prymitywne i głupie, a o członkach rozbratu powiedział, tu cytat, że są durniami. Poznański Szpital Wojewódzki znakuje narzędzia chirurgiczne za pomocą chipów. Ten innowacyjny system funkcjonuje w lecznicy od listopada 2025 roku. Składa się z czytników oraz znaczników zawierających chipy. Łączą się one za pomocą fal radiowych. Dyrektor szpitala Dawid Murawa zwraca uwagę na pozytywne aspekty wprowadzonej modyfikacji.
1: Będzie powodował skrócenie czasu pracy centralnej sterylizacji centralnego bloku operacyjnego, jeżeli chodzi o pracowników obu jednostek, o 40% oszczędność czasu, jeżeli chodzi o liczenie narzędzi, opakowanie narzędzi, o weryfikację tego jakby całego procesu.
0: Pojawiają się jednak także problemy. Znaczniki używane w szpitalu początkowo odpadały ze względu na obowiązujące normy dotyczące sterylizacji narzędzi. Powodem miało być zbyt szybkie podgrzewanie ich do wysokich temperatur. Pracownicy poradzili już sobie z tym problemem. Marianki mają szansę stać się nowym przysmakiem Wielkopolski. To ciastka, które mają upamiętniać znanego poznańskiego cukiernika Mariana Webera, który zmarł rok temu. Cech Cukierników i Piekarzy zorganizował konkurs na recepturę tego przysmaku. Zwyciężyła Łazarska Cukiernia, która przygotowała marianki z płatków owsianych, sezamu, żurawiny i mięty. Cech chce, aby każdego roku w okolicach 15 sierpnia ciastka pojawiały się w licznych wielkopolskich cukierniach i piekarniach.
2: Informacje kulturalne.
0: Trzydniowe wydarzenie zbudowane na nostalgii. Takim hasłem organizatorzy określają drugą edycję Bittersweet Festival. Od jutra w poznańskim parku Cytadela zagości ponad 40 artystów. Celujemy raczej w słuchacza w średnim wieku, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus rzecznik imprezy Szymon Litkę.
3: Do tych, powiedzmy, osób plus 35 mamy takich artystów jak Robbie Williams, mamy takich artystów jak Ciara. To mamy też tą nostalgię taką trochę bliższą do takich osób, powiedzmy, w naszym wieku, którzy w tej muzyce zakochiwali się, będąc w liceum, i dlatego mamy takich artystów jak Lord, jak Chet Faker, jak Major Lazer. No myślę, że to są artyści, których na pewno warto tutaj wspomnieć. No i przede wszystkim, myślę, poza Robbie Williamsem jako headlinerów będziemy mieli zespół Gorillaz oraz 21 Pilots, czyli no myślę, że to już są naprawdę gwiazdy światowego formatu, które wystąpią w Poznaniu.
0: Impreza potrwa do soboty. Na Cytadele może przyjść nawet 40 tysięcy festiwalowiczów.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 17 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 5 minut po godzinie 8 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek, która w tym momencie wyszła z naszego radiowego studia, ale spokojnie, Ania wróci oczywiście na nasze serwisy informacyjne o 9, a nawet i szybciej, bo przecież o godzinie 8.30 poprowadzi poranną rozmowę, także już niedługo znowu Anię usłyszycie. Ja jestem z wami razem z Anią w sumie do godziny 12, a co za moment na naszej antenie? Za moment na naszej antenie minie

audycja 5 minut z Bogiem, no ale zanim ten program pojawi się na antenie Radia Emaus, no to będzie utwór, który trwa no prawie 5 minut, no bez 33 sekund to trwa 5 minut, więc można by powiedzieć, że tutaj dobrze się wpisuje w taki utwór zapowiadający, powiedzmy sobie, audycję 5 minut z Bogiem. Mark Ronson, gościnnie Bruno Mars, Uptown Funk, tak zaczynamy ósmą muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
2: Trzeba odwagi, by powiedzieć komuś prawdę, gdy potrzebne jest upomnienie. Jeszcze bardziej potrzebna jest jednak miłość, aby słowa nie raniły, nie upokarzały i nie niszczyły człowieka. Upomnienie wypowiedziane z troski pomaga odnaleźć dobro, które zostało zagubione, i naprawić to, co zostało zepsute. Tylko wtedy staje się szansą na przemianę serca, pojednanie i odbudowanie relacji. Można też sprawić, że upominający i upominany zaczną się razem modlić. Pomyśl, ile jest we mnie miłości, gdy zwracam komuś uwagę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 8. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy zespół Destiny's Child, a przed chwilą pojawił się Joe Cocker, Summer in the City. Muzyka za nami, przed nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Pomimo, że dla wielu z nas lato jest czasem wypoczynku i zabawy, dla zwierząt to jest jeden z trudniejszych okresów w roku. Pierwsza kwestia to upały, które wrócą do nas pod koniec tygodnia, ale w okresie wakacyjnym do schronisk trafia także więcej porzuconych psów i kotów. O sytuacji naszych pupili w te wakacyjne dni porozmawiamy dzisiaj o godzinie 8.30 z kierowniczką schroniska dla zwierząt w Poznaniu, Katarzyną Frąckowiak. Zapraszamy do wysłuchania porannej rozmowy, która wystartuje już o godzinie 8.30, ale zanim rozmowa, no to pogramy Of Monsters and Men, Little Talks w tym momencie.

0: to z Radiem Emaus. Poranny gość.
1: 8:30 na zegarach, przed mikrofonem Ania Hajduczek, a w studiu Radia Emaus dzisiaj poranny gość, pani Katarzyna Frąckowiak, kierowniczka poznańskiego schroniska dla zwierząt. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I o sytuacji zwierząt w okresie letnim właśnie będziemy sobie dzisiaj trochę rozmawiać. Od wielu lat tak naprawdę media w tym okresie wakacyjnym piszą, że do schronisk trafia więcej zwierząt niż zwykle w ciągu roku, jest więcej tych porzuceń. Proszę powiedzieć, czy w Poznaniu jest podobnie?
2: No właśnie nie. Troszkę walczymy z tym stereotypem. Rzeczywiście kiedyś tak było, że tych porzuceń było więcej. Mówiło się, że porzucają osoby, bo jadą na wakacje, potem odbierają te zwierzęta. W tej chwili przepisy i myślę, że pewna odpowiedzialność, też nagłośnienie pewnych spraw powoduje, że jednak ludzie tego nie robią, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Jeśli chodzi o porzucenia zwierząt i zachowania w stosunku z nich takie, że lądują w schronisku i nie są odbierane, no to rzeczywiście dzieje się to przez cały rok. Naprawdę nie mamy w okresie letnim liczb, które byłyby wzrastające. Po prostu to się dzieje. Czasami psy się po prostu gubią, koty również. Mamy taki okres wakacyjny, gdzie mamy grille, mamy spotkania, mamy jakieś wyjścia i czasami też, no niestety, nie zauważamy, że wymknie nam się nasz podopieczny. Wtedy oczywiście w schronisku ląduje takie zwierzę, ale ono jest odbierane przez właściciela. Ja mogę powiedzieć tylko taką smutną prawdę, że przez cały rok zwierzęta są porzucane i tutaj nie mamy jakichś bardzo skokowych liczb, jeśli chodzi o okres letni.
1: Mhm. Czy to oznacza, że my może jesteśmy jakoś bardziej świadomi względem poprzednich lat, kiedy teraz już bierzemy zwierzęta, że nie robimy już tego tak impulsywnie, jak zdarzało się jeszcze kilkanaście lat temu, na przykład jako na prezent dla dziecka?
2: Zdecydowanie tak. Myślę, że bardzo w to wierzę. Bardzo w to wierzę, to taki cel pracy w schronisku, że wierzymy w to, że jednak ta edukacja, ta mówienie o tym, zaznaczanie, jakie to jest ważne, żeby tego nie robić, jaka odpowiedzialna jest adopcja, powoduje, że rzeczywiście wydaje mi się, że troszkę jesteśmy bardziej odpowiedzialni. Myślę, że też pomagają tutaj media społecznościowe, różne informacje napływające z zewnątrz. Gdzieś jak się tutaj skroluje, jednak to można przeczytać o różnych sprawach i o różnych problemach potem, kiedy się taką sytuację zrobi, czy porzuci się zwierzę. Bardzo ważne w tym wszystkim jest to, żeby pamiętać, że schronisko nie przyjmuje zwierząt właścicielskich. To nie jest tak, że możemy mieć przez rok psa, a potem mówimy dzień dobry, nie chcę, bo coś się wydarzyło. Musimy poznać bardzo szczegółowy powód, dlaczego tak się stało. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają, gdzie pomagamy takim osobom, gdzie sytuacja rodzinna, zdrowotna bądź jakakolwiek inna powoduje, że to jest naprawdę lepsze wyjście, żebyśmy pomogli znaleźć lepszy dom dla takiej osoby. Jednak no te zwierzęta właścicielskie nie są po prostu przyjmowane. Najpierw proponujemy drogę znalezienia domu, pomocy i staramy się, żeby i tłumaczymy, co to oznacza dla tego też zwierzęcia i też czasami dla wszystkich członków rodziny, bo czasami ktoś podejmuje taką decyzję, nie myśląc o konsekwencjach, jeśli chodzi o dzieci, o starsze osoby, więc to też, to o tym też bardzo często mówimy. Ja myślę, że jest coraz lepiej, aczkolwiek to się zdarza. Mamy dużo takich telefonów. Mm. Telefony rzeczywiście są takie też próbujące troszkę nas przymusić, bądź tutaj jakoś tak zaszantażować. Natomiast jakoś sobie z tym radzimy.
1: A jeśli chodzi o procedury adopcyjne w schronisku, one w tym okresie wakacyjnym działają niezmiennie tak jak w ciągu roku?
2: Tak. Jeśli chodzi o procedury adopcyjne, działamy cały czas tak samo. Jeśli chodzi o adopcję psa, no to składamy ankietę przedadopcyjną, kota również, królika również. Natomiast jeśli chodzi o adopcję psa, no to jest trochę dłuższy proces. To jest trochę dłuższy proces, po prostu mamy troszkę więcej zapoznań niż jedno. Czasami mamy psa rezydenta, czasami mamy rodziny, które potem trzeba przedstawić. My też pracujemy z tymi zwierzętami, więc czasami takie powolne wdrożenie w ten nowy dom, w te zapoznania po prostu powoduje, że no nie mamy zwrotów i ten pies już po prostu jest w bezpiecznym domu i też nasi no, osoby, które adoptują, które są dla nas bardzo ważne, no, są również zadowolone z tego, z tej całej procedury, no i z adopcji psa.
1: Wspomniała pani na początku rozmowy, że zdarza się mimo wszystko, że w tym okresie wakacyjnym gdzieś nam ten pies, kot ucieknie, na przykład podczas jakiegoś grilla, jakiegoś wydarzenia. Jeżeli spacerujemy gdzieś na przykład po parku i widzimy jakieś zwierzę, które się błąka dłuższy czas, nie widać nigdzie w pobliżu właściciela, co my możemy zrobić?
2: No przede wszystkim, tak jak pani powiedziała, to jest bardzo dobry punkt, czyli rozejrzenie się jednak dookoła, czy ktoś tam nie biega, albo ktoś jeszcze nawet nie wie, że siedząc na kocu, że ktoś tam się tutaj, jakiś pies, no troszkę jednak oddalił. To jest pierwsza rzecz, więc takie troszkę nawoływanie i sprawdzenie, czy naprawdę gdzieś w okolicy jednak ten pies nie ma właściciela. Druga sprawa to na pewno spojrzenie, jeśli uda się z daleka, czy ma adresatkę i czy w ogóle jest taki, który, no, że podejdzie do nas, tak? To też jest bardzo ważne, nie każdy pies podejdzie, czasami są psy bardzo lękliwe, czasami mogą być z powodu tego też agresywne, tak więc też dbajmy o swój tutaj komfort. Natomiast jeśli taki pies do nas podejdzie, bądź biega w jakiejś okolicy, no to dzwonimy na nasze służby, czyli na Straż Miejską Miasta Poznania, na Ekopatrol. I tutaj też o tym mówimy, ponieważ możemy wtedy sprawdzić chipa. Być może to zwierzę ma chipa, jest zarejestrowane. Czasami po prostu chodzi o to, że nie warto wieść go w tym stresie do schroniska, przewozić, bo może czasami starczyć wykonać telefon po prostu do właściciela i wtedy już znajduje szczęśliwie się w domu. No tak to po prostu bywa. Mi też uciekł pies, więc jakby ja się zawsze śmieję, że to nie można tutaj też nikogo oceniać, po prostu ratujmy. Znaczy, u nas się akurat wymsknął spod furtki. Nie myślałam, że się przyciśnie. Oczywiście nic się nie stało, też szukaliśmy z bijącym sercem i wiecie, też ma adresatkę, ma chipa i wszystko, no, ale ten moment takiej paniki jest u każdego równy, myślę. Więc jakby, tu u nas to trwało 5 minut, a i tak to pamiętam. Więc jakby no różne sytuacje się dzieją. Ja najbardziej obawiam się tego, że takie zwierzę może wpaść pod samochód. To dla mnie jest takie bardzo... Mamy takie przypadki w schronisku, też również koty, więc dla mnie to już jest takie bardzo, bardzo trudne, ponieważ no mogą być z tego bardzo poważne konsekwencje. Dlatego bardzo pilnujmy tych naszych podopiecznych, tych naszych pupili ukochanych, bo potem po prostu no możemy... mogą być po prostu z tego też również konsekwencje dla nich zdrowotne, no czasami jeszcze bardziej przykre.
1: Czyli pilnujemy zwierzęta, staramy się nie spuszczać ze smyczy, jeżeli jesteśmy gdzieś w miejscu publicznym. Z racji tego, że w wielu miejscach w Polsce pod koniec tego dnia powrócą te upały, to może powiedzmy jeszcze na koniec, przypomnijmy takie najważniejsze zasady, co możemy zrobić w tym okresie, kiedy jest gorąco, żeby naszym pupilom było trochę lżej.
2: No, przede wszystkim pamiętajmy o świeżej wodzie, o tym dostępie do wody. To chodzi o zarówno psy, jak i koty, jak i króliki, jak i wszystkie nasze podopiecznych tutaj w domu. Natomiast pamiętajmy o zacienionym miejscu. Jeśli chodzi o psy, pamiętajmy o tym, aby jednak wychodzić z nimi w godzinach porannych i późno popołudniowych, wieczornych. Pamiętajmy o nagrzanym asfalcie, o tym, że tutaj łapki no, mogą się odparzyć i to jest bardzo nieprzyjemne. Pamiętajmy bardzo i chrońmy swoich starszych podopiecznych, czyli starsze psiaki, ale również szczenięta, czyli te wszystkie zwierzęta, które no są jeszcze bardziej niż normalnie nieprzygotowane jakby do takich upałów. Na pewno nie bawmy się jakoś bardzo też tak energicznie w tym czasie. Odpuśćmy po prostu tą zabawę. No to zależy oczywiście od psa. Natomiast ja tutaj również zalecam oczywiście pod opieką i pod nadzorem na przykład maty chłodzące. Pamiętajmy, że możemy trochę wychłodzić zwierzę, jeśli się przegrzeje. No o tym, żeby nie zostawiać w samochodzie, nawet powinnam nie wspominać. Po prostu takich rzeczy się nie robi. Natomiast bardzo ważne, żeby również o tym pamiętać, czasami po prostu nie zapomnieć. I cały czas obserwujmy. Ponieważ upały są tak również jak dla człowieka zdradliwe. Następuje szybkie przegrzanie organizmu. Tak więc każdy niepokojący sygnał ze strony zwierzęcia, czyli jakieś no nie wiem, zachowywanie jakieś takie, które nie zawsze się dzieje, tak? Czyli jakieś takie słanianie się na nogach, dychanie, jakieś takie zachowania, których wcześniej nie było, no trzeba na to zwracać uwagę, bo po prostu być może się coś takiego wydarzyć, że należałoby się jednak udać do swojego lekarza weterynarii.
1: I o tym wszystkim przypominała nam dzisiaj kierowniczka schroniska dla zwierząt w Poznaniu, pani Katarzyna Frąckowiak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 9 minut zostało do godziny 9:00. Za nami na naszej antenie kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl, zakładce godzina, także w naszej aplikacji mobilnej. Za nami także trzy utwory, gdzie na froncie były wokalistki Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, później Shania Twain, That Don't Impress Me Much, a przed chwilą pojawiła się Sabrina Carpenter i Espresso. Przed nami punktualnie o godzinie 9:00 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz po zagranicznej sekwencji pogramy po polsku i tym razem będzie na froncie męski wokal. T-Love, 100 gramy ten utwór w tym momencie na naszej antenie.

0: Wszyscy na posterunku, godzina 9, czas na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznaniacy będą mieć mniej lotów do Warszawy. Zbliża się kolejne sprzątanie świata. Już w sobotę święto Wojska Polskiego.

0: ruszyły zapisy do poznańskiej edycji akcji Sprzątania Świata. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
1: W stolicy wielkopolskiej akcji Sprzątania Świata zaplanowano od 7 do 20 września. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest SOS dla wody, niech będzie wolny od śmieci. Szczególna uwaga będzie więc zwracana na odpady wyrzucane do rzek, jezior, stawów czy strumyków. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 września za pomocą formularza zgłoszeniowego. Urzędnicy miejscy zapewniają udostępnić wolontariuszom worki oraz rękawiczki. Po posprzątaniu wybranego terenu uczestnicy będą musieli wysłać do Wydziału Gospodarki Komunalnej zdjęcie zebranych śmieci. Zostaną one wówczas udostępnione na mapie akcji. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
0: W poznańskim Starym Zoo powstaje japoński ogród wyobraźni. To inwestycja wybrana przez mieszkańców w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. W zachodniej części zoo przygotowywane są miejsca pod nowe nasadzenia. Postępują też prace przy alejkach spacerowych, które zyskują nawierzchnię mineralną lub kamienną. Trwa również remont mostku. Powstały już fundamenty altany herbacianej. Jej konstrukcja zostanie wykonana z drewna sprowadzonego specjalnie z Japonii, a w altanie będzie można organizować m.in. spotkania poświęcone parzeniu herbaty. Docelowo w ogrodzie pojawi się więcej zieleni oraz kolejnych miejsc do siedzenia.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Lotnicy z bazy w Krzesinach od tygodni przygotowują się do warszawskiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Piloci samolotów F-16 trenują w Powidzu, gdzie szlifują współpracę z załogami innych maszyn. To ostatnie dni przygotowań do wojskowej defilady. Za kilka dni zobaczymy efekty ćwiczeń, mówi kapitan Sonia Popko z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
3: Przeloty pokazane. No tutaj akurat w formacjach, więc to troszeczkę inaczej wygląda. Będzie nas więcej. Połączone loty z innymi samolotami, które również wezmą udział. Więc tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
0: W sobotę nad Warszawą będzie można zobaczyć w powietrzu kilkadziesiąt maszyn. Będą to śmigłowce i samoloty różnych typów. W Trójmieście z kolei odbędzie się parada morska.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 17 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 5 minut po godzinie 9. Kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. No i zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment, o 9.15, kolejny w tym tygodniu konkurs poranny. Mam nadzieję, że znowu, czy też właściwie jak zawsze, będzie wiele zgłoszeń. Nagroda czeka już obok mnie, czeka także zagadnienie konkursowe, ale ja póki co nic nie zdradzam. Nie ma tak łatwo, słuchajcie, nie ma tak łatwo. 9.15 startujemy z porannym konkursem. No ale zanim konkurs, to oczywiście pogramy Green Day 21 Guns. Tak zaczynamy 9.00 muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Добрый день. Поранный конкурс.
1: 9:15 на naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie dzisiaj na pytanie związane z jednym z naszych nietypowych świąt. Kartki z kalendarza na dziś jeszcze nie było, ale jednym z nietypowych świąt jest Dzień Pracoholików. No i w związku z tym zadaję wam pytanie w konkursie, jak się nie przepracowywać, jak się nie przepracowywać? Takie pytanie wam zadaję w konkursie porannym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. 7148, numer SMS, w treści Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, jak się nie przepracowywać, jak się nie przepracowywać? O to was pytam w dzisiejszym porannym konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was mocno kciuki, startujemy z porannym konkursem.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Konkurs poranny trwa. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wygrać, 7148 wysyłacie SMS w treści. Wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak się nie przepracowywać. Jak się nie przepracowywać? Takie pytanie wam zadaję, ponieważ dzisiaj jednym z nietypowych świąt jest Dzień Pracoholików. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj nagrodą w konkursie książka Piotra Zychowicza Polacy. 7148, powtarzam, 7148 to jest numer SMS. W jego treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, jak się nie przepracowywać. Jak się nie przepracowywać? O to was pytam w dzisiejszym porannym konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Do kogo trafi dzisiaj książka Piotra Zychowicza Polacy? No właśnie, czekamy na wasze zgłoszenia jeszcze przez jakiś czas. No i ja powoli czekam na Anię Hajduczek, która na 9.30 odwiedzi nasze radiowe studio i powie i zajawi, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. No ale zanim Ania zawita do studia, zawita na naszą antenę Taylor Swift i Blank Space, zapraszam was do wysłuchania tego utworu.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
7: Dziewiąta 30 na naszych radiowych zegarach. W studiu już Ania Hajduczek. Dzień dobry, cześć Ania.
8: Hej, hej.
7: Pięknie ciebie gościć w studiu. Jak tam nastrój w środku tygodnia?
8: Już trochę zdradzę może trochę kuchni radiowej. Rozmawialiśmy z Kubą przed wejściem na antenę tak naprawdę od rana, że trochę jest ciężko, no, ale jest bardzo ładna pogoda za oknem. Dzisiaj wieczorem też fajne zjawiska na niebie.
7: Tak, tak.
8: Zaćmienie słońca, później rój Perseidów. Także myślę, że tak trzeba się pozytywnie nastrajać i myślę, że jakoś damy radę.
7: Oczywiście, jak nie my, to kto? Cytując klasyka, spróbujemy was pozytywnie nastroić. Jesteśmy z wami do godziny 12, no ale zanim jakby to powiedzieć, kolejna para prezenterów przejmie stery na antenie, no to jeszcze oczywiście serwisy informacyjne, najbliższy już o 10, a nie zdradzę, jakie tematy będą królować dzisiaj.
8: Z racji tego, że jest środek tygodnia, to my już zawsze wtedy pomału zapowiadamy, co dzieje się w weekend, z racji tego też, że są wakacje, to myślę, że warto też trochę o takich tematach powiedzieć. Oczywiście na pewno będziemy przypominać o festiwalu Bittersweet, który już jutro rozpoczyna się na poznańskiej Cytadeli i będzie trwał do soboty, ale jeśli ktoś lubuje się w jakichś innych klimatach, to na przykład w piątek w Licheniu, także już tutaj wyjeżdżamy za Poznań, misterium poświęcone życiu Matki Boskiej, a na imię jej było Maryja, także to zapowiemy też jutro, z tego co wiem, to będzie to tematem rozmowy porannej, także od razu zachęcamy do słuchania naszej anteny o 8.30. Jeśli chodzi o kolejne weekendy, to na przykład 29 i 30 sierpnia Dni Twierdzy Poznań, takie cykliczne wydarzenie, też myślę, że warto już pomału zapowiadać. No i też zajrzymy trochę, co dzieje się w Poznaniu, jeżeli chodzi o inwestycje. Tutaj między innymi budowa ogrodu japońskiego w Starym Zoo, czyli coś, o czym była już mowa w serwisie informacyjnym o 9 rano, ale też w innej części Poznania, mianowicie na Ratajach, trwa projektowanie na razie skateparku. Skatepark, który już istnieje. O nim było dosyć głośno kilka miesięcy temu, bo przez chwilę pojawił się strach, że zostanie on zlikwidowany, a teraz trwają prace nad zaprojektowaniem go, żeby został całkowicie przebudowany. Więc zobaczymy też, jakie są pomysły na to dosyć wyjątkowe i duże miejsce.
7: I to wszystko póki co. Czy jeszcze coś masz w zanadrzu w tym momencie?
8: Na pewno będzie więcej tematów, ale tutaj nie będę już uchylać więcej. Myślę, że trzeba słuchać nas po prostu uważnie i będziemy na bieżąco mówić, co dzieje się w Poznaniu i okolicach.
7: Tak jest, a z tego, co możemy usłyszeć, no to właśnie z jednej strony Bittersweet, a z drugiej strony, jeżeli ktoś chce poszukać innych wydarzeń, no to nie tylko w Poznaniu je znajdzie. Ania Hajduczek, bardzo ci dziękuję.
8: Dzięki również.
7: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak się nie przepracowywać. Takie pytanie wam zadaję, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Pracoholików. A koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja przypominam, dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. 7148, powtarzam, 7148, numer SMS. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jak się nie przepracowywać. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Do kogo trafi książka Polacy Piotra Zychowicza? No właśnie, zgłoście się w konkursie. Zapraszam was do tego bardzo gorąco. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Jak się nie przepracowywać?

0: lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wziąć udział, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak się nie przepracowywać. Jak się nie przepracowywać? Takie zagadnienie dzisiaj jest w konkursie porannym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dziś do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148 numer SMS, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, jak się nie przepracowywać. Jeszcze raz powiem pytanie, po raz ostatni. Jak się nie przepracowywać? Takie pytanie dzisiaj zadaję wam w konkursie porannym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Trzymam za was mocno kciuki, macie jeszcze 6 minut na rozwiązanie konkursu. Po utworach rozwiązanie już konkursu podam, powiem kto zwyciężył, no ale póki co pogramy. Nawet się zgadza, bo dużo słońca za naszymi radiowymi oknami, a tam słońce, gdzie my? Wiktor Dyduła.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Piotra Zychowicza Polacy. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia w konkursie. Dzisiaj pytałem was, jak się nie przepracowywać, no bo dzisiaj mamy właśnie Dzień Pracoholików. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia, ale wygrywa dzisiaj Łukasz. Zresztą bardzo wiele odpowiedzi tego typu padło, ale dzisiaj właśnie wygrywał Łukasz, który napisał krótko, jak się nie przepracowywać, wziąć miesięczny urlop. Łukasz, chyba faktycznie jesteś już zmęczony swoją robotą, ale gratuluję ci wygranej w konkursie porannym. Książka Piotra Zychowicza Polacy jest już twoja. Obserwuj swój telefon, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją nagrodę. Przed nami o 10:00 najnowsze informacje Radia Emaus. Przedstawi je Ania Hajdówczyk, także zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Pink.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
4: 10 na zegarach, a skoro mamy pełną godzinę, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
5: Awaria na przejazdach kolejowych na Naramowickiej i Umultowskiej. Pomoc z Poznania trafi do Libanu. W informacjach przypomnimy także o wyjątkowych zjawiskach na niebie. Sygnalizacja na kolejowych przejazdach na północy Poznania nie działa. O sprawie poinformowali dziennikarze Radia Poznań. Mieszkańców tej części miasta od kilku dni budzą głośne sygnały pociągów. To dlatego, że rogatki na przejazdach na ulicach Naramowickiej i Umultowskiej nie opuszczają się, a sygnalizacja świetlna nie działa. Maszyniści muszą więc ostrzegać w ten sposób kierowców o nadjeżdżającym pociągu. Przedstawiciel PKP PLK

0: Boryka się z kryzysem humanitarnym, mówi Anna Mikołajczyk z fundacji.
1: Wysyłamy łóżka szpitalne, namioty, łóżka polowe. Są też opatrunki, mleko dla dzieci, pomoc szkolna, takie plecaki, które podarowała jedna z firm. Także ogrom dobra, zresztą takiego, o które sami żołnierze poprosili na miejscu, ponieważ są tam, widzą te potrzeby, rozmawiają też z szefami gmin i tych wiosek, które zostały zniszczone. Dlatego pomoc, którą wysyłamy, jest absolutnie celowana.
0: Fundacja wysyła dary do Libanu od kilku lat i współpracuje w tej sprawie z wojskiem, które jest na miejscu. Kolejny samolot z darami wyleci z Powidza we wrześniu.
2: Informacje z regionu.
0: Rodzice w Dolsku wreszcie mają miejsce, do którego mogą posłać swoje pociechy. W gminie powstał pierwszy samorządowy żłobek. Przystań Malucha, bo tak nazywa się placówka, jest przygotowana na przyjęcie 30 najmłodszych mieszkańców. W najbliższym czasie planowane jest jeszcze ogrodzenie tarasu oraz powiększenie parkingu po drugiej stronie budynku. Inwestycja kosztowała ponad 3 200 000 zł, z czego ponad 2 miliony stanowi dofinansowanie z KPO i środków rządowych. To będzie najgłębsze zaćmienie słońca widziane z terenu Polski od 27 lat. Dziś wieczorem czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl, do którego trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Jak zaznacza popularyzator astronomii Karol Wójcicki, ze względu na porę zaćmienia musimy znaleźć odpowiednie miejsce, aby móc je obserwować.
3: Musimy pamiętać, żeby na miejsce obserwacji wybrać miejsce, w którym widok nie będą nam zasłaniały drzewa, domy, jakieś zabudowania, bo potrzebujemy po prostu mieć otwartą linię horyzontu. Tu najlepiej wybrać się więc na obserwację albo nad morze, albo na jakąś rozległą łąkę nad pola. Może wejść na jakąś górę, z której można zobaczyć też horyzont, albo wjechać na ostatnie piętro wysokiego budynku, żeby też mieć świetny widok na linię widnokręgu, bo to tam właśnie będzie widać najlepiej.
0: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się pomiędzy 19.10 a 19.18, a jego maksymalna faza nastąpi pomiędzy 20 a 29. Po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy. W nocy czeka nas maksimum roi Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 19 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biomet jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Minut po godzinie 10:00 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12:00. No i zapraszamy do tego, abyście zostali razem z nami. Już za moment będzie mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim będziemy zmierzać zarówno z tą audycją, jak i do tego mini programu, no to cofniemy się do pierwszej połowy lat 2000, no bo wówczas swoją wielką karierę rozpoczął zespół Maroon 5. No i pamiętam na przykład, kiedy pojawiały się single, pojawił się singiel na przykład This Love, który zresztą często również gramy na naszej antenie, ale również pamiętam ten utwór, który będziemy grać się w tym momencie. Później ten zespół zaczął grać troszeczkę inaczej, nadal był topowy, ale inaczej zabarwiony, no ale jednak te początki Maroon 5, myślę, że wielu z was wspomina całkiem dobrze. Nazwa zespołu została już wymieniona, Maroon 5, przed wami She Will Be Loved na samym początku 10:00 na antenie Radia Emaus. No to co, dzień dobry, miejcie dobrą resztę środy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus zaznacza, że cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie. Jakby chciał zwrócić uwagę, że relacje też należą do wieczności. Że rzeczywistość ziemska i niebiańska przenikają się, a nasze zachowanie ma wpływ na obie. Jednak nawet dbając o relacje na wieczność, nie możemy chcieć naprawiać kogoś na siłę. Mamy podejmować kolejne próby rozmowy i pojednania, ale na końcu być gotowym zaakceptować wolność drugiego. W której relacji trudno mi uszanować wolność drugiego?

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 19 minut po godzinie 10. Za nami na naszej antenie Dawid Podsiadło, a także Sylwia Grzeszczak. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy środę, 12 sierpnia, 224 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Lech, Klara, a także Joanna. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Światowy Dzień Słonia, Międzynarodowy Dzień Młodzieży, a także święto, o którym wspominałem co nieco w naszym konkursie, bo dzisiaj mamy Dzień Pracoholików. Przysłowie na dziś mamy dwa, ale czytam wam przysłowie numer jeden. Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha. Zdanie na dziś pochodzi dzisiaj od świętego Jana Pawła II. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Ważne zdanie na środę 12 sierpnia, my powolutku gramy dalej. Było pograne po polsku, no to tym razem wybieramy się za naszą granicę. Daniel Pauter i Bad Day w tym momencie.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: W środku dnia.
1: 25 minut zostało do godziny 11. Za nami Michael Jackson i Billie Jean, a przed nami punktualnie o godzinie 10.45 kolejna w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie, w której zaprezentuję wam wydarzenia z muzycznej historii, które wydarzyły się 12 sierpnia, a wydarzyło się troszeczkę, na razie nic nie zdradzam, ale 10.45, mam nadzieję, że się słyszymy, mam nadzieję, że się widzimy na naszej muzycznej podróży w czasie. No to co? Gramy dalej, tym razem pogramy po polsku. Będzie Piasek, a właściwie Robert Chojnacki i Piasek, a także goście Budziką Śmierć.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Muzyczna podróż w czasie. Trzy wydarzenia przygotowałem dzisiaj dla Was. Najpierw rok 1991, premiera albumu zespołu Metallica, Black Album, no i z tego krążka zagramy Nothing Else Matters. Rok 94, rozpoczął się festiwal Woodstock 94, a wśród zespołów, które tam zagrały, chociażby pojawiła się grupa Spin Doctors, no i zagramy ich najbardziej znany utwór, czyli Two Princes. I na koniec rok 2001, Atomic Kitten uplasował się na pierwszym miejscu listy albumów w Wielkiej Brytanii z debiutanckim krążkiem Right Now. No i z tego krążka zagramy utwór Eternal Flame, chociaż w oryginale wykonuje ten utwór zespół The Bangles. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Metallica, Nothing Else Matters, później Spin Doctors i Two Princes, a na koniec Atomic Kitten i Eternal Flame. Muzyczna podróż w czasie startuje za moment, ale o godzinie 11 wystartują najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Ania Hajduczek. Zostańcie z nami, a teraz wyruszamy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Muzyczna podróż w czasie już za nami, a przed nami najnowsze informacje, bo w tym momencie minęła godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Do kupna czy adopcji zwierząt podchodzimy coraz bardziej odpowiedzialnie. Na poznańskich Fyrtlach stanęły nowe parkomaty. Papież składa kondolencje rodzinom ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Widać pozytywne zmiany w kwestii porzucania czworonogów. Jeszcze niedawno w okresie wakacyjnym liczba zagubionych pupilów wzrastała. Katarzyna Frąckowiak ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu w rozmowie porannej Radia Emaus zwracała jednak uwagę, że obecnie można zaobserwować większą świadomość na temat opieki.
3: W tej chwili przepisy i myślę, że pewna odpowiedzialność, też nagłośnienie pewnych spraw powoduje, że jednak ludzie tego nie robią, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Jeśli chodzi o porzucania zwierząt i zachowania w stosunku z nich takie, że lądują w schronisku i nie są odbierane, no to rzeczywiście dzieje się to przez cały rok. Naprawdę nie mamy w okresie letnim liczb, które byłyby wzrastające. Schronisko nie przyjmuje zwierząt właścicielskich. To nie jest tak, że możemy mieć przez rok psa, a potem mówimy dzień dobry, nie chcę, bo coś się wydarzyło. Musimy poznać bardzo szczegółowy powód, dlaczego tak się stało.
2: Gdy znajdziemy samotne zwierzę, nie oznacza to zawsze, że zostało ono porzucone lub jest bezdomne. W pierwszej kolejności należy rozejrzeć się dookoła po to, by sprawdzić

0: i zakończyć naliczanie opłaty po powrocie do samochodu. Kierowcy mogą również otrzymać bilet parkingowy na wskazany adres e-mail. Łącznie zmodernizowano 375 parkomatów.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
0: W Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej Pośredniczki Łask w Harbielinie już jutro rozpocznie się uroczysty odpust. Odbywa się on pod hasłem Maryja wzywająca do przemiany serca. Pierwszy dzień będzie poświęcony strażakom, mówi proboszcz parafii świętego Jakuba Większego Apostoła w Dłużynie, która zarządza sanktuarium, ksiądz Wojciech Rzeźnik.
2: Wieczorem o 18:00 mszą w intencji strażaków, od 20:00 za adorację do 21:00 przy ołtarzu polowym. W piątek dzień chorych. Modlimy się w intencji chorych. Na każdej mszy można otrzymać sakrament chorych. A dzień taki szczególny, odpustowy, to 15 dzień, czyli w tym roku sobota. Mszę o 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00.
0: W ostatni dzień odpustu w niedzielę o godzinie 11:30 zostanie odprawiona msza święta w intencji dzieci pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka. Papież Leon XIV złożył kondolencje rodzinom ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Do 250 wzrosła liczba ofiar wstrząsów, a kilkaset osób zostało rannych. W telegramie do przewodniczącego kolumbijskiego episkopatu Leon XIV podkreślił, że jest głęboko zasmucony wieściami o trzęsieniu ziemi. Papież zapewnił, że będzie modlił się za zmarłych i rannych w wyniku kataklizmu. Leon XIV przekazał też wyrazy współczucia rodzinom opłakującym śmierć bliskich. Przypomnijmy, że do trzęsienia ziemi doszło w poniedziałek. Wstrząsy uszkodziły wielopiętrowe budynki w Cali i Perejrze. Pod gruzami budynków wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 18 kresek na plusie. W tym momencie występują przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20:24. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będą wyglądać temperatury w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie 26 stopni Celsjusza, w piątek 28, w sobotę znowu upały 33 stopni Celsjusza, a w niedzielę maksymalnie 27.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 11 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowała się właśnie Ania Hajduczek, której bardzo dziękuję za wszystkie serwisy informacyjne od godziny 7 do godziny 11. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, czyli będziemy uczyć się, jak poprawnie mówić, ale zanim zaczniemy godzinę 11 od zespołu One Republic, Counting Stars. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Marysia z Melbourne, bardzo daleko, pyta, czy poprawne jest zdanie już niedługo nowa premiera w Teatrze Polonia. Zdaniem pani Marysi tak, ale zna ona takich, którzy twierdzą, że nie. Tutaj jest mały uśmieszek internetowy, który pokazuje, że trochę bawi panią Marysię, że niektórym się to sformułowanie nie podoba. Nie podoba im się zapewne dlatego, że wiedzą, że premiera może być tylko raz. Co prawda dzisiaj czasem się zdarza, że mamy premierę prasową, potem jeszcze jakąś inną premierę, tak jak gdybyśmy chcieli tych premier trochę więcej wprowadzić. Mamy także prapremierę, czyli granie po raz pierwszy sztuki w ogóle, nie tylko na jakiejś scenie. Także z tymi premierami trochę się pochachmęciło. Niemniej jednak premiera powinna się odbywać raz. A czy może być wobec tego nowa? Ależ oczywiście, że może być, bo dotyczy już innej sztuki. Jest jakaś premiera, potem ona już minęła, ta sztuka jest grana i teraz mamy nową premierę, więc nową sztukę po raz pierwszy grano. My czasem mamy pewne inne skojarzenia myślowe. Jak wiemy, że coś oznacza grane po raz pierwszy, to potem się fiksujemy na tym i myślimy, że nic, przysłowie premiera, żadna informacja o nowości nie może się pojawić. Oczywiście może, tylko dotyczy nowego zupełnie spektaklu. I wtedy nowa premiera będzie zupełnie poprawnie.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus.
1: 21 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a muzycznie usłyszeliśmy wielki polski rockowy klasyk z lat 80., czyli Lady Punk i Mniej niż Zero, a przed chwilą pojawił się w sumie też klasyk, ale bardziej popowy i z nowszych czasów, Ania Dąbrowska, Z Tobą Nie Umiem Wygrać. No ja mógłbym tak powiedzieć, jeżeli chodzi o naszą ramówkę, no bo o godzinie 11.30 no musi być serwis kulturalny i oczywiście będzie. Przedstawię wam parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z poznańską kulturą, no to zapraszamy 11.30. No ale zanim kultura, no to muzyka. James Morrison i Nelly Furtado, Broken Strings.

0: toku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: James Morrison i Nelly Furtado, a także Phil Collins to muzycznie za nami, a po muzyce kultura musi być. Serwis kulturalny w tym momencie startuje na naszej antenie. 11.30. Przygotowałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia. Najpierw warsztat, pracownia fotografii, kompozycja w fotografii. Start wydarzenia godzina 17. Miejsce to Fyrtel Główna. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Siatka trójpodziału, złota proporcja, spirala Fibonacciego, mocne punkty, różne rodzaje kontrastów, środki ciężkości, a nawet śledzenie ruchów oka. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to spis treści podręcznika alchemicznego, ale podczas nadchodzącego spotkania uczestnicy warsztatu przekonają się, że wszystkie te pojęcia odnoszą się do bardzo ważnego aspektu obrazu kompozycji. Chętnie omówią podstawowe zagadnienia związane z kompozycją, a w szczególności skupiając się na ich zastosowaniu w fotografii. Prowadzenie warsztatu Tomasz Sokołowski. Start wydarzenia godzina 17, miejsce Fyrtel Główna, a warsztat nosi nazwę Pracownia Fotografii, Kompozycja w Fotografii. Wstęp na ten warsztat jest wolny. Kolejne wydarzenie również ze wstępem wolnym, ale tym razem będzie to wykład. Wykład w ramach lata ze szpiegami, ukryte w widoku publicznym. Start wykładu godzina 17. Miejsce to Centrum Szyfrów Enigma. Centrum Szyfrów Enigma zaprasza na trzeci wykład funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach lata ze szpiegami. Podczas wykładu uczestnicy poznają sztukę kamuflażu stosowanego przez tajne służby. Również będą szyfry proste i steganografia. Uczestnicy dowiedzą się, na czym polega różnica między kryptografią, ukrywaniem treści, a steganografią, czyli ukrywaniem istnienia komunikatu. Również jak wykorzystywano przedmioty codziennego użytku do transportu danych. Uczestnicy zobaczą arcyciekawe eksponaty, kamuflaże z aparatami, guziki, zapalniczki i zegarki z wbudowaną optyką. Również uczestnicy poznają atramenty sympatyczne i listy z ukrytą treścią. Nie wiem jak wy, jestem bardzo zaciekawiony tym wykładem, a jest to wykład w ramach cyklu Lato ze szpiegami, ukryte w widoku publicznym. Start wykładu godzina 17, miejsce to Centrum Szyfrów Enigma. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na koniec również wydarzenie ze wstępem wolnym, tak akurat się złożyło w dzisiejszym serwisie kulturalnym, ale tym razem będzie to wydarzenie plenerowe. Wydarzenie w ramach cyklu Lato ze Stradą. Tym razem wybieramy się aż na Strzeszyn, a na Strzeszynie o godzinie 19 wystąpi zespół Sedno. I ten zespół wystąpi na terenie zielonym przy górce między ulicą Owidiusza i ulicą Horacego. Wstęp, tak jak powiedziałem, jest wolny. A grupa Sedno to jest zespół stworzony w 2022 roku przez czterech absolwentów Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. No i sam zespół łączy bardzo różne style, bo z jednej strony pojawia się jazz, z drugiej strony minimal techno, a z drugiej strony elementy etniczne. Skład zespołu to Adam Bławicki, Filip Miguła, Rafał Krzywoż, a także Dawid Opaliński. Prywatnie wam powiem, miałem okazję widzieć zespół Sedno jakiś czas temu. Panowie robią robotę, warto się wybrać. Ja wiem, że Strzeszyn może i jest daleko, chociaż niektórzy, którzy słuchają nas na Strzeszynie, to będą mieć całkiem blisko, ale warto się wybrać na zespół Sedno, bo naprawdę będzie to kawał dobrego, około jazzowego grania. Start koncertu, godzina 19. Miejsce to teren zielony przy górce między ulicą Owidiusza i ulicą Horacego. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, tak jak i wolny jest serwis kulturalny, który w tym momencie, przynajmniej ten przedpołudniowy, kończy swoje działanie. Kolejny już o godzinie 16.30. Już teraz Was na niego bardzo gorąco zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie pojawił się Ronan Keating, później zespół Take That, a Polskę reprezentowali na naszej playliście Sanach, a także Mrozu. Bardzo wam dziękuję za poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkoja, jak się odmeldowuje. Razem ze mną była Ania Hajduczek, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus. A już od godziny 12 mikrofon Radia Emaus przejmuje Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. My się słyszymy tak samo jutro. Na sam koniec poranka Depeche Mode. Enjoy the silence. Trzymajcie się. Na razie.

0: muzyka w środku dnia. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Gród w Grzybowie zaprasza na turniej wojów. W Poznaniu trwa budowa japońskiego ogrodu wyobraźni. W tym tygodniu ma zapaść decyzja o przywróceniu programu CPN. Rezerwat archeologiczny Gród w Grzybowie zaprasza na grzybowski turniej wojów. Dla odwiedzających zaplanowano atrakcje zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i pasjonatów wczesnego średniowiecza. Zapowiada Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
4: Warsztaty kulinarne, wypieki kołaczy na miodzie, zielarstwo, rymarstwo, wikliniarstwo, kowalstwo, pokaz wytopu żelaza, budowa pieca hutniczego, oczywiście Grzybowska Akademia Małego Archeologa, która jest adresowana do naszych najmłodszych odbiorców, strzelanie z kuszy, miniatur katapult i onagerów, gry i zabawy historyczne, malowanie twarzy oraz strefa dla dzieci. Oczywiście turniej zręcznościowy dla wojów.
3: Festiwal rozpocznie się w sobotę 22 sierpnia o godzinie 13 i potrwa do 18. W niedzielę natomiast zabawa będzie trwać od 11 do 16.
1: Informacje z Poznania.
3: W zachodniej części Starego Zoo trwa budowa japońskiego ogrodu wyobraźni. Jednym z najważniejszych obiektów przyszłego ogrodu będzie drewniana altana herbaciana, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: W ramach prac przewidziana jest m.in. altana herbaciana, która będzie mogła służyć jako takie miejsce kontemplacji i spotkań związanych z parzeniem herbaty. To będzie altana o takiej lekkiej konstrukcji i tradycyjnym wyglądzie, podkreślającym inspirację Dalekim Wschodem. W otoczeniu planowane są też kamienne latarnie, misy i do altany będzie prowadzić ścieżka z nawierzchni mineralnej.
3: Roboty budowlane prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo japoński ogród wyobraźni będzie mieć powierzchnię blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Od 14 do 16 sierpnia w poznańskiej komunikacji będą obowiązywały zmiany. W piątek 14 sierpnia komunikacja będzie funkcjonować według roboczego rozkładu jazdy, natomiast nocna według rozkładu jazdy na noce z soboty na święto. W sobotę 15 sierpnia oraz w niedzielę 16 sierpnia wszystkie linie komunikacyjne będą funkcjonować według świątecznego rozkładu jazdy. W dniu święta Wojska Polskiego autobus numer 102 będzie kursował co 60 minut w godzinach od 10 do 16 i będzie miał zmienioną trasę z dworca głównego na Tatrzańską, bez wjazdu do Muzeum Broni Pancernej.
1: Informacje z kraju.
3: W tym tygodniu ma zapaść decyzja o przywróceniu programu CPN. Ministerstwo Energii rozmawia z Ministerstwem Finansów w sprawie obniżek cen na stacjach. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski mówił w Polskim Radiu 24, że mechanizm obniżający ceny paliw powinien obowiązywać już wcześniej.
6: Paliwo, z którym mamy największy problem, którego ceny są najwyższe, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią. Na benzynę może rzeczywiście nieco spaść, więc to nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże. Tutaj te ceny mogą pozostać na podobnych poziomach, zwłaszcza jeżeli chodzi o diesel.
3: Rozważane jest wprowadzenie CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. W tej chwili za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. Są to najwyższe ceny w tym roku. Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. Skutkowało to obniżeniem cen paliw o złotówkę na litrze.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Nawet jakbym wam teraz powiedział, że biometr jest korzystny, to chyba dla kierowców po tych informacjach o cenach paliw może niekoniecznie. Jeśli chodzi o warunki biometeo dzisiaj, to one nie są korzystne, ale nie są też niekorzystne, bo są dzisiaj obojętne. Z wyjątkiem, tam jest taka mała gwiazdka, nie dotyczy osób, które czekają na zaćmienie słońca. Taka sytuacja zdarza się raz na kilkadziesiąt lat, więc jeśli ktoś na to czeka, to niezależnie od warunków biometeo dzisiaj się doczeka, bo słońce, no to prawda, ale też niebo na to pozwoli, bo mamy dzisiaj prawie

Bezchmurne niebo, więc spektakl będzie można oglądać w pełnej krasie. Przypominam o zabezpieczeniu wzroku tylko, żeby go sobie nie popsuć, patrząc na słońce, które będzie zaciemniane. Nie zaciemni się tak całkiem, jeśli chodzi o nasze miasto i Polskę, ale jeśli ktoś chciał zobaczyć w pełnej krasie zaćmienie słońca, to jest taki pas przebiegający też przez Europę, między innymi przez Hiszpanię, Islandię. No i tam, jeśli ktoś teraz jest, to będzie miał dzisiaj, mógł dzisiaj tego doświadczyć. 7 km na godzinę, taki wiatr w porywach dzisiaj, taka prędkość wiatru, ale momentami może sięgać 12 km na godzinę. To niewiele, to prawda, to nie są porywy wiatru, tylko raczej porywki. A jeśli chodzi o maksimum temperaturowe dzisiaj, no to 23 stopnie to będzie maksimum, koło godziny 16-17. Wtedy taką temperaturę na termometrach zobaczymy.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. 8 minut, a w zasadzie już prawie 9 minut po godzinie 13. Słuchacie radia Emaus. Lilio, czy dzisiaj warunki biometeo u ciebie?
1: No, zobaczymy o zachodzie słońca. Wtedy wszystko wyjdzie
0: na jaw. Jakim zachodzie? Najważniejsze zjawisko dzisiaj związane ze słońcem to zaćmienie.
1: Ale ono będzie tuż przed zachodem słońca.
0: No dobrze, ale to się, jak zachwycisz się zaćmieniem, to już ten zachód słońca to będzie tak jakieś tam poboczne wydarzenie, które niekoniecznie będzie pewnie cię zachwycało.
1: Oj tam.
0: Dobrze. Oj tam, zatem zaczynamy. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański i to będzie popołudnie w naszym towarzystwie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
2: Trzeba odwagi, by powiedzieć komuś prawdę, gdy potrzebne jest upomnienie. Jeszcze bardziej potrzebna jest jednak miłość, aby słowa nie raniły, nie upokarzały i nie niszczyły człowieka. Upomnienie wypowiedziane z troski pomaga odnaleźć dobro, które zostało zagubione, i naprawić to, co zostało zepsute. Tylko wtedy staje się szansą na przemianę serca, pojednanie i odbudowanie relacji. Można też sprawić, że upominający i upominany zaczną się razem modlić. Pomyśl, ile jest we mnie miłości, gdy zwracam komuś uwagę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Kiedy to się zacznie? Gdzie to obserwować? Takie pytania padają co chwilę praktycznie. Chodzi o oczywiście zaćmienie słońca, które dzisiaj będzie można obserwować między innymi w Polsce. Są takie kraje w Europie, gdzie będzie można zobaczyć prawie całkowite zaćmienie słońca. U nas maksymalny efekt, jeśli chodzi o to częściowe zaćmienie słońca, będzie można zaobserwować w godzinach wieczornych. Najwcześniej o godzinie 19:11 ten proces rozpocznie się w Gdańsku, jak podaje polsatnews.pl. Maksymalna skala zakrycia nastąpi tuż przed zachodem słońca, dlatego obserwacja ostatniej fazy zaćmienia nie będzie możliwa, no bo to słońce będzie już częściowo schowane za horyzontem. Jeśli chodzi o Poznań, moi drodzy, to przygotujcie się na godzinę 9:15. Wtedy ten początek zaćmienia słońca rozpocznie się w Poznaniu, a maksymalna faza zaćmienia nad Poznaniem nastąpi o 20:07. Bądźmy na to przygotowani, żeby tego nie przegapić, bo jak przegapimy, no to znowu będzie trzeba czekać kilkadziesiąt lat. No i pytanie, czy ktoś to jeszcze będzie mógł jeszcze raz zobaczyć. No bo pewnie, żeby to na naszym terenie w Polsce zobaczyć, to nie będzie to takie proste.

0: Ksiądz Bartłomiej Dolata będzie gościem już za chwilę Michała Jóźwiaka w audycji Zapytaj Księdza. No i Michał zapyta księdza. O co zapyta? Bądźcie blisko, bo ta audycja już za chwilę punktualnie o 12:30.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie o popularne dosyć sformułowanie. Często to słyszymy podczas homilii i kazań. Co to znaczy mieć relację z Panem Bogiem, skoro Go ani nie widać, ani nie słychać, nie możemy Go w sposób bezpośredni doświadczyć? To w jaki sposób budować z Nim relację i jak rozpoznać, czy tą relację mamy?
2: Mieć relację z Bogiem to nie tylko wierzyć, że On istnieje. To by trzeba na samym wstępie powiedzieć, bo to byłoby trochę za mało. Żyć tylko w przekonaniu, że Pan Bóg istnieje. Ale mieć relację z Bogiem to żyć w takim przekonaniu, że Bóg mnie zna, że Bóg mnie kocha, że przemawia do mnie przez swoje słowo, że zaprasza mnie do odpowiedzi. I tą odpowiedzią na to Boże zaproszenie jest wiara, która wyraża się na przykład przez modlitwę, wyraża się przez życie sakramentalne, albo też przez konkretne wybory, które podejmuję każdego dnia, a one są podejmowane w świetle Ewangelii. Myślę, że takie dwa przykłady ze świętego Augustyna mogą nam trochę pomóc zrozumieć, co to znaczy mieć relację z Bogiem. Pierwsze to jest zdanie z wyznań, które jest bardzo, bardzo znane. Kiedy Augustyn wspomina: stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. I w tym zdaniu święty Augustyn mówi o głębokim pragnieniu, które jest wpisane w serce człowieka, bo możemy szukać tego ostatecznego spełnienia w sukcesie, możemy szukać w pracy, w uznaniach, relacjach i tak dalej, ale żadna rzeczywistość stworzona nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć na to pragnienie nieskończonej miłości. Dopiero na to pragnienie odpowiada relacja z Bogiem, która nie usuwa problemów z naszego życia, ale nadaje kierunek temu właśnie niespokojnemu sercu. Dlatego święty Augustyn mówi, że to serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu, czyli dopóki nie będzie miało tej żywej relacji z Bogiem, to ciągle będzie czegoś poszukiwać. A drugie takie zdanie świętego Augustyna, które kierunkuje nas w odpowiedzi na to pytanie, co znaczy mieć relację z Bogiem. To jest zdanie, które Augustyn wypowiada, bardzo krótkie: kochaj i czyń, co chcesz. I wcale tam to nie oznacza, że rób co wszystko, na co masz ochotę, ale Augustyn mówi, że z prawdziwej miłości ma wypływać zarówno milczenie, jak i mówienie. I to wpływa na taki decydujący korzeń czynu. Jeżeli korzeniem naszego czynu jest miłość szukająca prawdziwego dobra drugiego człowieka, no to owoc też będzie nas prowadził ku dobru. No i to daje nam bardzo praktyczny obraz relacji z Bogiem, bo ktoś może przeżywać intensywne na przykład emocje religijne, a jednocześnie być pogardliwy, agresywny, obojętny wobec swoich bliskich. No i pytanie o autentyczność jego relacji z Bogiem. No Augustyn w taki obrazowy sposób mówi, że miłość ma ręce, które się wyciągają do drugiego człowieka i ta niewidzialna więź, ta relacja z Bogiem staje się widzialna w sposobie traktowania ludzi. Więc jeśli mam dobrą relację z Bogiem, to ona będzie się przekładać na moje życie codzienne. Ale może się też okazać tak, że pielęgnuję w sobie te relacje z Bogiem, ale mam takie poczucie Jego nieobecności. I to wcale nie oznacza, że tej relacji nie ma, bo podobnie jak w relacji przyjaźni, więź jest oparta nie tylko na emocjach, ale przede wszystkim na wierności. Pan Bóg uczy nas czasami tej wierności. My korzystamy z sakramentów, modlimy się, wybieramy dobro zgodne właśnie z własnym sumieniem, zgodne z Ewangelią, a niczego nie odczuwamy. To nie oznacza, że tej relacji nie ma, ale jest to zaproszenie do relacji głębszej. Dlatego też święty Augustyn nam tutaj bardzo mocno dopomaga w tym, żebyśmy szukali tej relacji z Panem Bogiem, nie pokładali tej relacji tylko w tym, co ziemskie, ale przede wszystkim właśnie kierowali swoje serca ku Bogu, bo On daje prawdziwe spełnienie miłości, która jest nieskończona.
0: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Jaki macie plan na dzisiaj? No oprócz tego, że wieczorem wszyscy oglądamy zaćmienie słońca, no bo to chyba jest pewne. Co? A w nocy? A w nocy dzisiaj Perseidy jeszcze, o tym też nie zapomnijcie.

Widzę na horyzoncie zbliżający się punkt. No i ten punkt to Lilia Łada, bo ona już za chwilę, już za niecałe 4 minuty przedstawi informacje Radia Emaus.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Coraz mniej porzuconych zwierząt w poznańskim schronisku. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na misterium. Minister Maciej Berek zrezygnował ze stanowiska. Widać pozytywne zmiany w kwestii porzucania czworonogów. Jeszcze niedawno w okresie wakacyjnym liczba zagubionych psów wzrastała. Katarzyna Frąckowiak ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu zwraca uwagę, że obecnie można zaobserwować większą świadomość na temat opieki.
3: W tej chwili przepisy i myślę, że pewna odpowiedzialność, też nagłośnienie pewnych spraw powoduje, że jednak ludzie tego nie robią, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Jeśli chodzi o porzucenia zwierząt i zachowania w stosunku z nich takie, że lądują w schronisku i nie są odbierane, no to rzeczywiście dzieje się to przez cały rok. Naprawdę nie mamy w okresie letnim liczb, które byłyby wzrastające. Schronisko nie przyjmuje zwierząt właścicielskich. To nie jest tak, że możemy mieć przez rok psa, a potem mówimy dzień dobry, nie chcę, bo coś się wydarzyło. Musimy poznać bardzo szczegółowy powód, dlaczego tak się stało.
2: Gdy znajdziemy samotne zwierzę, nie zawsze oznacza to, że zostało ono porzucone lub jest bezdomne. W pierwszej kolejności należy rozejrzeć się dookoła, by sprawdzić, czy właściciel nie znajduje się w pobliżu. Gdy uznamy, że zwierzę jest bezdomne, możemy samodzielnie przywieźć je do schroniska lub zadzwonić do Straży Miejskiej, która sprawdzi, czy posiada chip.
1: Informacje z Poznania.
2: Ogród zoologiczny w Poznaniu apeluje do mieszkańców o pomoc. Chodzi o zdjęcie, które otrzymał i opublikował w mediach społecznościowych. Zostało zrobione przed restauracją ogrodu przy ulicy Gajowej prawdopodobnie w 1937 roku. Pracownicy ogrodu proszą o pomoc poznaniaków w rozpoznaniu osób na zdjęciu i ustaleniu okazji, z której ta fotografia została zrobiona.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Tak Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej nazywa misterium, a na imię było jej Maryja. Odbędzie się ono w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 20.30. Ukażemy sceny z życia Matki Boskiej, mówi kustosz Sanktuarium Licheńskiego, ksiądz Sławomir Chomącik.
4: Pierwsza scena to tak zwana protoewangelia, która ma osadzenie w Księdze Rodzaju, gdzie już jest zapowiedź Matki Najświętszej, a potem te wydarzenia, które są zawarte w Ewangelii, czyli zwiastowanie, nawiedzenie, narodzenie Pana Jezusa, cud w Kanie Galilejskiej, scena pod krzyżem, ale jest także takie wydarzenie, o którym Biblia nie wspomina, czyli spotkanie

0: Berek ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, zapytany o potencjalne poparcie jego kandydatury przez Lewicę, odparł, że jest taka szansa.
1: Żałuję, że odchodzi z rządu. Rozumiem, że są nowe wyzwania i są nowe funkcje i zobowiązania. Czy to będzie Trybunał, czy to będzie coś innego, to są decyzje, które będzie podejmował pan minister Berek w najbliższych tygodniach. Lewica zawsze z przychylnością podchodzi do kandydatur prodemokratycznych, pro praw człowieka, prokonstytucyjnych, którzy wyrażali swoją wolę co do pracy w różnych instytucjach, więc ja przed nikim nie zamykam drzwi, ale nie wiem, jaka będzie ostatecznie wola pana ministra Berka.
0: Maciej Berek od grudnia 2023 roku pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a później wszedł w skład Rady Ministrów.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Temperatura rośnie, teraz na termometrach w Poznaniu już 21 stopni, a temperatura odczuwalna, uwaga, 24 stopnie Celsjusza, więc to jest naprawdę sporo, mimo że na termometrach widzimy zmyłkę, że 21 tylko, a proszę bardzo, tu cieplej. Do tego, moi drodzy, wietrzyk delikatny teraz, 9 km na godzinę. No proszę, czy ktoś w ogóle poczuje 9 km na godzinę, to chyba jest prawie że żaden wietrzyk. A jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, no tu już imponująco, 1029 hektopaskali, jakość powietrza w Poznaniu dobra, ale co więcej, widoczność też dobra, no i przed zachodem słońca będzie idealna widoczność, bezchmurne niebo, będzie można obserwować wyjątkowe wydarzenie na naszym nieboskłonie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wymyśliłem, co należy zrobić, żeby zapytać kobietę o wiek, bo to przecież nietaktowne pytać kobietę o wiek i to takie trochę może nawet niegrzeczne momentami gdzieś tam w rozmowie.
1: Ale zależy jak się, od kobiety, bym powiedziała.
0: Ale jakby się zapytać, czy widziałaś już kiedyś zaćmienie słońca, no to takie jest wymowne dość, bo ono nie co dzień się zdarza.
1: Tak, ale margines wtedy wiekowy jest taki dość rozległy. Nie wiem, czy to ci daje jakąś informację.
0: Ale te widełki warto sobie zostawić. Takie pytanie na koniec. Widziałaś kiedyś może już zaćmienie słońca?
1: No widziałam i co?
0: No dobrze. Podobało ci się?
1: To teraz nie. Teraz
0: a było całkowite?
1: No właśnie, teraz powinieneś zapytać częściowe czy całkowite.
0: No właśnie, a widziałaś całkowite?
1: Nie powiem.
0: Dobra, nie powie. Lilia Łada nie powie, ale dzisiaj będziemy mieli, może nie całkowite, ale w znacznym stopniu będziemy widzieć zaćmienie słońca w Polsce. W Poznaniu również, mówiłem jakie to będą godziny, od 19 się wszystko 15 zacznie, 19.15 początek, a maksymalna faza zaćmienia słońca nad Poznaniem 20.07. Nie przegapmy tego, prawda? Prawda?
1: Prawda, oczywiście, że prawda.
0: Nie przegapimy, oczywiście.

0: 89,8 MHz w Poznaniu i okolicach, 90,2 MHz w Lesznie, 90,4 MHz to częstotliwość naszego nadawania w Nowym Tomyślu i jeszcze 106,2 MHz to częstotliwość dla Śremu i okolic Śremu. Tam na tych częstotliwościach Radio Emaus słyszeć możecie, ale oczywiście jeśli macie internet gdzieś obok, gdzieś przy sobie, to zawsze możecie nas słuchać, nawet jeśli jesteście po drugiej stronie kuli ziemskiej albo gdzieś nawet w kosmosie, a jest tam zasięg internetu, to też możecie słuchać Radia Emaus. Wtedy polecam aplikację mobilną Radia Emaus. Najwygodniej się słucha wtedy Radia Emaus, ale możecie też wejść na naszą stronę internetową radioemaus.pl i tam też jest taki specjalny klik, który możecie zrobić, żeby słuchać radia na żywo.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Teraz będzie piosenka o takich małych spotkaniach, ale takich małych spotkaniach, które mogą powodować, że czujemy się dużo lepiej, że czujemy się szczęśliwi. Małe szczęścia, Robert Jansson. Czy to w ogóle jest o tym? Nie mam pojęcia, ale myślę, że takie małe szczęścia składają się zawsze na duże, wielkie szczęście i na wielką radość.

kiedy podejmuje się ważne decyzje. To czasami podejmuje się je na zawsze. W zasadzie powinno się tak być, żeby podejmować je na zawsze, że jeśli to jest odważna decyzja dotycząca na przykład naszych uczuć, miłości, to zrób to na zawsze. This Romeo is bleeding.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: kiedy przeżywasz trudne chwile, wezwij Maryję. Odmów tę prostą modlitwę: Maryjo, Matko Jezusa, bądź w tej chwili moją matką. Muszę przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

przed nami wielka impreza muzyczna na poznańskiej Cytadeli. Szymon Litke z Good Taste Production opowiadał o Bittersweet Festiwalu u nas na antenie. Jeśli chcecie posłuchać tej rozmowy, ja odsyłam do strony radioemaus.pl, tam w zakładce Gość Dnia rozmowa z Szymonem Litke z Good Taste Production na temat już zbliżającego się wielkimi krokami, już tuż Bittersweet Festiwalu, który odbędzie się na poznańskiej Cytadeli. Ale oczywiście na naszej stronie internetowej macie dostęp do wszystkich naszych zasobów, podobnie jak w aplikacji mobilnej Radia Emaus, do której ściągnięcia serdecznie zachęcam, bo to bezpłatna aplikacja i możecie wtedy korzystać z naszych zasobów, gdziekolwiek tylko jesteście, a poza tym tam też macie możliwość słuchania na żywo tego, co dzieje się u nas w radiu. Jest tam odpowiednia ikonka, którą należy przycisnąć i wtedy gdziekolwiek tylko jesteście, a jest tam zasięg internetu, to słyszycie to, co dzieje się aktualnie na żywo w studiu Radia Emaus.

0: muzyka w Radiu Emaus.
1: Wiem, że nie zagrają do końca tego utworu panowie z grupy U2, ale pomyślałem sobie, że na chwilę przed godziną 14, dlaczego by nie mieli zaśpiewać i zagrać? No proszę.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W Poznaniu wkrótce rozpoczną się Dni Twierdzy. Do Europy wracają czarne pszczoły. Nowa fregata Wicher już ochrzczona. W ostatni weekend wakacji 29 i 30 sierpnia odbędzie się 14. edycja Dni Twierdzy Poznań. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
2: W ramach wydarzenia będzie można odwiedzić ponad 20 poznańskich obiektów fortecznych, schronów i innych budowli związanych z militarną historią miasta. W programie znalazły się m.in. oprowadzania, spacery historyczne, prezentacje wystaw, pokazy sprzętu wojskowego i uzbrojenia oraz gra terenowa. Nie zabraknie również pokazów sprzętu militarnego i uzbrojenia, a także prezentacji formacji z różnych epok. Wstęp do większości obiektów będzie bezpłatny. Szczegółowy program z opisami prezentowanych obiektów i wydarzeń jest dostępny na stronie Wizyt Poznań. Natalia Grudzień, Radio Ema.

0: Lato to czas, kiedy możemy zaobserwować więcej pszczół. Jak się okazuje, nie tylko tych miodnych. W Poznaniu można spotkać również zadrzechnie fioletowe, czyli tak zwane czarne pszczoły. Co ciekawe, ten gatunek jeszcze do niedawna był uznawany w Polsce za wymarły. Możemy zauważyć wiele różnic pomiędzy pszczołą czarną a pszczołą miodną, zaznacza Sandra Kaźmierczak z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Jeżeli mamy ją porównać do pszczoły miodnej, czyli do powiedzmy takiej popularnej Mai, którą wszyscy znają i kochają, to jest to właśnie pszczoła samotnicza, czyli nie buduje takiej kolonii, nie buduje rodziny z królową, robotnicami i trutniami, tylko wygląda to tak, że jest samiec, samica jest w okresie rozrodczym, kopulują, samica niestety musi się zająć budową gniazda, do tego potrzebuje martwego drewna, w którym drąży tunelem, tam składa mieszaninę nektaru z pyłkiem, nie produkują miodu.
0: Ekspansję tych owadów obserwujemy nie tylko w Polsce, ale również na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Wyższe temperatury, zwłaszcza od maja do końca lata, gdy pszczoły się rozmnażają i pobierają pokarm, sprawiają, że żyje im się w Polsce coraz lepiej.
2: Informacje z Poznania.
0: Jutro rozpocznie się wymiana nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z Bukowską do skrzyżowania z Matejki i Szylinga. Prace zostały podzielone na 3 etapy. W pierwszym roboty będą prowadzone na północnej jezdni ulicy. Możliwy będzie wjazd w ulicę Bukowską oraz dojazd do ulicy Zejlanda. Nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w ulicę Szylinga. Remont potrwa do 2 września. Jego koszt to ponad 1 000 000 zł.
2: Informacje z kraju.
0: Chrzest nowej fregaty Wicher to historyczny moment dla polskich stoczniowców, mówił prezes zarządu Gdyńskiej Stoczni Wojennej Marcin Rynglewski. Okręt, który zasili polską marynarkę wojenną, jest pierwszym powstającym w programie Miecznik. Podczas dzisiejszej ceremonii chrztu Wichra w Gdyni Marcin Rynglewski podkreślał, że powstanie nowego okrętu to zasługa wszystkich pracowników.

0: Program Miecznik został ogłoszony wiosną 2021 roku i od razu zakładano w nim duży udział rodzimego przemysłu obronnego.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Zadrzechnie fioletowe. Jak tylko zobaczę, to muszę koniecznie to od razu powiedzieć komuś, że widziałem zadrzechnie fioletowe. No, ciekawe, czy one w ogóle są fioletowe. 20... Ile stopni na termometrach mamy teraz? 22 stopnie na termometrach w Poznaniu, a odczuwalna temperatura 23 stopnie Celsjusza. Dobra jakość powietrza, wysokie ciśnienie atmosferyczne, 1029 hektopaskali. No i od godziny 16:23... całkowicie bezchmurne niebo, przygotowujące się do pięknych pokazów na nieboskłonie już dziś wieczorem. Najpierw zaćmienie słońca, a potem Perseidy. Podczas nocnych obserwacji warto sobie dzisiaj posiedzieć i patrzeć na nieboskłon, bo tam będzie się naprawdę mnóstwo działo, a jeśli chodzi o zasłonięcie nieba chmurami w nocy, no to może tak 40% zaledwie zostanie przysłoniętych raz po raz. Będzie chłodno i sucho w nocy, bo w nocy zaledwie 12 stopni Celsjusza, a więc o 11 stopni mniej niż teraz, a jeśli chodzi o jutro, jutro w ciągu dnia też prawie bezchmurne niebo i 26 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tu Radio Emaus, nadajemy dla Was z Poznania. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, to już prawie 6 minut po godzinie 14. Lubisz Grzegorza Ciechowskiego, jego twórczość?
1: No ba, kto nie lubi?
0: Kombinat widziałaś, spektakl Kombinat.
1: No oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. A teraz będzie utwór, który ja bardzo cenię. On w ogóle porusza najgłębsze takie przestrzenie mojego serca gdzieś tam. Utwór, który za chwilę usłyszymy, odchodząc... No po prostu uważam, że to jest majstersztyk poezji Grzegorza Ciechowskiego i muzycznie też jest niesamowity.

pełna bólu. Pełna miłości, ale takiej niespełnionej miłości piosenka. Utwór Kasi Cerekwickiej, wykrzyczany wręcz, a nie wyśpiewany. SOS. To jest takie SOS dla miłości. No i teraz pytanie, jaka jest reakcja jego na ten utwór? Bo jeśli zareagował, jeśli coś zrobił, no to jest jeszcze szansa. Ale jeśli nie zareagował, no właśnie. Elia Kazan powiedział, że żeby jakiś układ mógł trwać, trzeba co jakiś czas zrywać go i czekać, aż się odrodzi sam z siebie, bo jeśli się nie odrodzi, to może i nie powinien trwać dalej. To Elia Kazan z książki Układ, a teraz u nas na antenie przenosimy się do ciepłej i gorącej Kalifornii, ale u nas też wcale nie tak zimno. 23 stopnie dzisiaj nawet.

0: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Na koncercie Stinga miałem okazję być już dwukrotnie, ale znam takich, co byli więcej razy na koncercie Stinga. Natomiast na ten koncert, na koncert grupy Oasis, to bardzo chętnie bym się wybrał. No bardzo chętnie. Ale czy to w ogóle jest możliwe?

To dla tych, co w pracy. No a niektórzy na wakacjach. I teraz jak koleżanka albo kolega z pracy jest na wakacjach i wy macie dwa razy tyle pracy, no bo gdyby byli tutaj, to mielibyśmy jeszcze jednego pracownika więcej, albo pracowniczkę. A tu proszę bardzo, trzeba ogarniać więcej tematów, bo kogoś brakuje. A tu proszę bardzo, Chris Rea jeszcze śpiewa, że plaża niedaleko, że w ogóle takie rzeczy na plaży, można odpoczywać. I... Ach, no pewnie wielu z was już po urlopie, albo czeka na urlop jeszcze, albo czeka na kolegę, czy koleżankę, żeby czym prędzej wrócił z urlopu, żeby rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady. Chociażby w Bieszczady, może niekoniecznie na plażę.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus zaznacza, że cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie. Jakby chciał zwrócić uwagę, że relacje też należą do wieczności. Że rzeczywistość ziemska i niebiańska przenikają się, a nasze zachowanie ma wpływ na obie. Jednak nawet dbając o relacje na wieczność, nie możemy chcieć naprawiać kogoś na siłę. Mamy podejmować kolejne próby rozmowy i pojednania, ale na końcu być gotowym zaakceptować wolność drugiego. W której relacji trudno mi uszanować wolność drugiego?

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Zadrzechnie fioletowe, one ze mną zostaną od ostatnich informacji Radia Emaus. Pytanie, co nowego teraz będzie miała dla nas Lilia Łada, bo to już za 5 minut kolejne informacje Radia Emaus. Zadrzechnie fioletowe, pszczoły rebeliantki, takie anarchistki bardziej, bo one bez królowej żyją. No, czyli tak dość odważnie, jak na tego typu owady. Entomologowie, czy entomolodzy pewnie mogliby więcej na ten temat powiedzieć. Ja jedynie z tych zdawkowych informacji, które usłyszałem dzisiaj na antenie Radia Emaus, mogę cokolwiek na ten temat rzec. Czytam teraz w tym temacie, ale znalazłem też artykuł na stronie nationalgeographic.pl o tym, że przed 1,5 miliona laty żyły w lodowym więzieniu. Kto taki? W krwawych wodospadach Antarktydy odkryto prastare organizmy. Pod lodostwem Taylora na Antarktydzie odkryto tętniący życiem ekosystem, który trwa w izolacji od co najmniej, uwaga, 1,5 miliona lat. Eukariotyczne organizmy przystosowały się do ekstremalnych warunków panujących w żelazistej solance o charakterystycznym czerwonym kolorze. Wygląda to, jakby lodowiec krwawił, ale odsyłam na stronę nationalgeographic.pl. Ciekawa to informacja, ciekawy to opis tego, co tam można znaleźć w lodach Antarktydy. A tam jeszcze mnóstwo rzeczy się kryje pewnie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: Czy 84% to jest sporo? No ja myślę, że sporo, a tyle właśnie procent powierzchni Słońca zostanie zakryte. O tym między innymi teraz Lilia Łada, 10 sekund po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zwolennicy zmiany prawa łowieckiego zbierają podpisy. Dziś wyjątkowe święto dla miłośników astronomii. Rekordowe zainteresowanie podróżami pociągiem w czasie tych wakacji. Tylko do końca sierpnia potrwa ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga Polowanie! Zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Szczegóły przedstawi nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Aby inicjatywa trafiła pod obrady Sejmu, organizatorzy muszą zgromadzić minimum 100 tysięcy podpisów. Jak zaznaczają koordynatorzy akcji, ich celem nie jest całkowity zakaz myślistwa, lecz ograniczenie przywilejów i poprawa bezpieczeństwa. Inicjatorzy zwracają uwagę na niebezpieczne incydenty w lasach, takie jak mylenie ludzi ze zwierzyną, polowania pod wpływem alkoholu oraz brak jasnego oznakowania terenów łowieckich. Autorzy projektu domagają się nowelizacji przepisów. Wśród głównych postulatów znalazły się zwiększenie odległości polowań od zabudowań mieszkalnych, wprowadzenie obowiązkowych i regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych, całkowity zakaz polowań dewizowych, czyli komercyjnych odstrzałów organizowanych dla klientów z zagranicy. Inicjatorzy podkreślają, że nowa ustawa jest niezbędna, aby obywatele znów mogli czuć się w polskich lasach bezpiecznie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Dziś na miłośników astronomii czekają dwa wyjątkowe zjawiska. Wieczorem dojdzie do zaćmienia Słońca. Pas całkowitego zaćmienia przebiegnie przez północną Hiszpanię, Islandię i Portugalię, ale także w samym Poznaniu aż 84% powierzchni Słońca zostanie zakryte. W nocy z kolei czeka nas maksimum roju Perseid, czyli popularnych spadających gwiazd. Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza zachęca, by obserwować to, co dzieje się na niebie.
4: W czasie kolejnych dni mamy dobrą pogodę i tych meteorów z roju Perseid będzie coraz więcej. Czyli na razie powiedzmy, nie wiem jakie są szacunki, ale zakładam, że może 10 kilka na godzinę już będzie spadało i po prostu im bliżej będziemy tego 12 sierpnia, w ciągu nocy coraz więcej ich się będzie pojawiać.
2: Połączenie zaćmienia Słońca i roju Perseid jednego dnia to wyjątkowa okazja do obserwacji nieba, ponieważ kolejna taka sytuacja może nie zdarzyć się przez wiele lat. Od 1 września uczestnicy niektórych wydarzeń organizowanych przez grupę MTP, jak Budma, Meble Polska, Poznańskie Targi Książki czy Targi Edukacyjne, będą mogli korzystać z przejazdów komunikacją miejską w Poznaniu w ramach biletu na imprezę targową. To kolejna odsłona wspólnej akcji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu i grupy MTP, której celem jest zachęcanie gości targowych do wyboru transportu publicznego. Podczas przejazdu na liniach ZTM należy posiadać bilet w formie elektronicznej lub wydrukowanej, kartę wystawcy albo identyfikator.
1: Informacje z kraju.
2: Rekordowe zainteresowanie koleją w czasie tegorocznych wakacji. Spółka PKP Intercity podsumowała czerwiec i lipiec. W tym czasie z połączeń obsługiwanych przez przewoźnika skorzystało 17 milionów 800 tysięcy pasażerów. W samym lipcu spółka przewiozła 9,5 miliona osób. To o 9% więcej niż przed rokiem. Jak mówi Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity, jest to zasługa m.in. coraz bogatszej oferty.
5: Tego lata uruchamiamy 560 połączeń każdego dnia.

0: coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Sprawdziłem warunki biometeo, bo chciałem zobaczyć, czy w ogóle biomet się w ogóle trochę ogarnął, jak mówi młodzież, wiedząc o tym, co będzie się dzisiaj działo, że jednak powinien być korzystny. A tu proszę bardzo, on cały czas taki obojętny. Jakoś obojętne mu jest to, co będzie się działo na nieboskłonie, że to w ogóle rzadko się zdarza, że to w ogóle nie ma znaczenia. Biomet dzisiaj neutralny i nie chce być inny, ale w nocy ma być korzystny. A więc chyba idzie w stronę Perseidów. Perseidy dzisiaj w nocy się pojawią. No, będzie dzisiaj kumulacja, także pewnie warto oglądać, tym bardziej, że niebo się pięknie odsłoni. Wiatr będzie delikatny, maksymalnie 5 km na godzinę w nocy, a jutro w ciągu dnia też prawie bezchmurne niebo i jutro niekorzystne warunki biometeo. No ciekawe, jak się ktoś dzisiaj w nocy naogląda spadających gwiazd i jeszcze zaćmienie słońca będzie widział, to na pewno jutro będzie zachwycony tym faktem. I nawet jeśli coś mu jutro nie pójdzie, to myślę, że biomet będzie miał korzystny. Tak sobie myślę.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Trzymam w rękach książkę. Książkę, która jest stworzona po to, żeby odkryć na nowo ponadczasowe powieści. Tę książkę wydało wydawnictwo Rebis i jest to pasjonująca podróż w poszukiwaniu siebie oraz sensu i radości życia. Jedz, módl się, kochaj mówi o tym, co może się zdarzyć, kiedy bierzemy odpowiedzialność za własne zadowolenie z życia. Opowiada również o przygodach, jakie mogą się przytrafić kobiecie, która nie chce już dłużej powielać utartych schematów. Jest to opowieść, która poruszy każdego, kto kiedykolwiek obudził się rano z nieodpartym pragnieniem zmian. Elizabeth Gilbert to uwielbiana na całym świecie pisarka, autorka właśnie tego, między innymi bestsellerowego Jedz, módl się i kochaj. No i ta książka dzisiaj do wygrania w konkursie popołudniowym. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus, no i jeszcze bardzo praktyczną rzecz, czyli smycz rzecz. No to jest taki gadżet, który na pewno się przyda. Jakbyście chcieli klucze sobie przyczepić i ich nie zgubić, to jest idealna smycz do tego celu. Myślę, że inne smycze nie dorównują tej smyczy w ogóle, więc weźcie to też pod uwagę. A zatem książka autorstwa Elizabeth Gilbert, Jedz, módl się, kochaj. Do tego dwie zakładki Radia Emaus i ta smycz, o której wspomniałem, książka wydana przez wydawnictwo Rebis. To są nagrody, które możecie wygrać dzisiaj w konkursie popołudniowym. A jest to jak zwykle konkurs, który ma w swoim środku zagadkę. No i wy do tej zagadki musicie dotrzeć, a w zasadzie do rozwiązania musicie dotrzeć, wysyłając SMS-y pod 7148, 7148 za złotówkę i 23 grosze. Tylko złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS wysłany na 7148. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które, uwaga, wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź. Taki, który wiele zniesie. Taki, który wiele zniesie. To pierwsza podpowiedź. Druga podpowiedź. W środku rozwiązania 1 plus 2. W środku rozwiązania 1 plus 2. A na końcu rozwiązania, to trzecia podpowiedź, na końcu rozwiązania książę. Antoine de Saint-Exupérego. Na końcu rozwiązania książę Antoine de Saint-Exupérego. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki i wynika to słowo z podpowiedzi, które będę wam podawał stopniowo. Na razie znacie trzy podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź, taki, który wiele zniesie. Druga podpowiedź, w środku rozwiązania 1 plus 2. I trzecia podpowiedź, na końcu rozwiązania książę Antoine de Saint-Exupérego. Na końcu rozwiązania książę Antoine de Saint-Exupérego. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Jeśli będą problemy, to nie martwcie się, za chwilę kolejne podpowiedzi się tutaj pojawią.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy trwa. Możecie wygrać dzisiaj książkę wydaną przez wydawnictwo Rebis. Jedz, módl się, kochaj. Książkę, którą napisała Elizabeth Gilbert. No i do tego dwie zakładki Radia Emaus. I jeszcze, jakby tego było mało, dorzucam smycz Radia Emaus. I to jest pakiet, który odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji. Przypomnę, że na odbiór nagród jest 14 dni. Tak mówi regulamin. 7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Złotów i 23 grosze. Tyle trzeba zapłacić za taki jeden SMS. To niedużo, prawda? Zważywszy na nagrody, a poza tym na dobrą zabawę. Mam nadzieję, że to przede wszystkim jest dobra zabawa. W treści wiadomość konkursowa musi zaczynać się od słowa zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. No i prowadzi do tego słowa kilka podpowiedzi. Pierwsza z tych podpowiedzi brzmi taki, który wiele zniesie. Taki, który wiele zniesie. To pierwsza podpowiedź. Druga podpowiedź. W środku rozwiązania 1 plus 2. W środku rozwiązania 1 plus 2. Kolejna z podpowiedzi. Na końcu rozwiązania książę Antoine de Saint-Exupéry'ego. Na końcu rozwiązania książę Antoine de Saint-Exupéry'ego. No i teraz może jeszcze jedna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania zaimek używany w niektórych środowiskach zamiast pan-pani dość często stosowany był w PRL-u. Na wstępie rozwiązania zaimek używany w niektórych środowiskach zamiast pan-pani dość często stosowany był w czasach PRL-u. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że w końcu uda Wam się bardzo szybko wydedukować.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: kiedy przeżywasz trudne chwile, wezwij Maryję. Odmów tę prostą modlitwę: Maryjo, Matko Jezusa, bądź w tej chwili moją matką. Muszę przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Moi drodzy, konkurs popołudniowy trwa. Możecie dzisiaj wygrać książkę Elizabeth Gilbert, wydaną przez wydawnictwo Rebis. Jedz, módl się i kochaj. I to jest piękna opowieść o tym, jak oddać się swoim marzeniom. Myślę, że o tym to przede wszystkim jest książka. No i o miłości, jakby nie było. Moi drodzy, jeśli chcecie wygrać tę książkę i dwie zakładki i jeszcze smycz Radia Emaus, to postarajcie się rozwiązać zagadkę. Kilka podpowiedzi już znacie, ale rozumiem, że może iść ciężko, więc za chwilę uzupełnię waszą bazę danych. 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y konkursowe. Złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje taki SMS. Wysyłany do Radia Emaus na konkurs, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Taki, który wiele zniesie. Taki, który wiele zniesie. Kolejna podpowiedź. W środku rozwiązania 1 plus 2. W środku rozwiązania 1 plus 2. Na końcu rozwiązania książę Antoine de Saint-Exupéry'ego. No tu trzeba wydedukować, o co tutaj chodzi. Na końcu rozwiązania książę Antoine de Saint-Exupéry'ego. Na wstępie rozwiązania zaimek używany w niektórych środowiskach zamiast pan, pani. Dość częsty w PRL-u był. Dość często w PRL-u był używany. No i teraz uwaga. Kolejna podpowiedź brzmi: większość dzisiejszego hasła, gdyby tylko odrzucić początek, większość dzisiejszego hasła, tak bez początku, nie wypuszczały z uścisku. Nie wypuszczały z uścisku. To większość dzisiejszego hasła. Większość hasła, gdyby nie brać pod uwagę początku hasła, nie wypuszczały z uścisku. Tak byśmy mogli powiedzieć. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie. Złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS wysłany na 71,48. Konkurs jeszcze trwa, więc możecie spróbować wziąć w nim udział.

0: Konkurs popołudniowy.
1: To już ostatni moment, żeby wysłać SMS na konkurs i spróbować wygrać dzisiaj książkę Elizabeth Gilbert Jedz, módl się i kochaj, wydaną przez wydawnictwo Rebis. Do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus. To jest pakiet nagród, który otrzyma zwycięzca albo zwyciężczyni dzisiejszej zabawy. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wysłać SMS pod 7148, pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. Tylko tyle kosztuje ten SMS. Złotówkę i 23 grosze i ani grosika więcej, a w treści trzeba wpisać słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które mam nadzieję, że wydedukujecie. Pierwsza podpowiedź, która do niego prowadzi: taki, który wiele zniesie. Taki, który wiele zniesie. To pierwsza podpowiedź. Kolejna: w środku rozwiązania 1 plus 2. W środku rozwiązania 1 plus 2. Następna podpowiedź: na końcu rozwiązania książę Antoine de Saint-Exupérego. Na końcu rozwiązania książę Antoine de Saint-Exupérego. Jeszcze jedna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania mamy zaimek używany w niektórych środowiskach zamiast pan, pani. Dość często stosowany był w czasach PRL-u. Kolejna z podpowiedzi. Większość hasła, gdyby nie patrzeć na początek hasła, większość hasła to stwierdzenie nie wypuszczały z uścisku. Czemu ja mówię nie wpuszczały? Większość hasła nie wypuszczały z uścisku. Tak moglibyśmy powiedzieć. Dotyczy to większości naszego hasła. Nie wypuszczały z uścisku. No i jeszcze jedna podpowiedź. Odporny na działanie czynników zewnętrznych, czynników fizycznych. Tak też można by podpowiedzieć, o co tutaj dzisiaj chodzi. Odporny na działanie czynników fizycznych, czynników zewnętrznych. Czyli jaki, skoro odporny? 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: No to zaraz przekonamy się, czy po drugiej stronie jest ze mną Agnieszka. Halo, Agnieszko, jesteś tam?
2: Halo, tak, jestem.
1: Witam cię serdecznie. Moja droga, dzień dobry. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Teraz jestem na spacerze z Tamin w Parku Drwęskich w Poznaniu.
1: O, proszę bardzo. Czyli jesteśmy blisko, czyli w parku w Poznaniu. Myślałem, że gdzieś daleko, bo może czasami nas z bardzo odległych miejsc słuchacie, jeśli chodzi o naszych słuchaczy. Takie grono mamy słuchaczy, że naprawdę w różnych miejscach nas słuchacie, słuchacie Radia Emaus. Moja droga, no ale my nie o tym, nie o zasięgach naszych, tylko teraz przechodzimy do zagadki, bo tu czeka na ciebie nagroda i książka i dwie zakładki i jeszcze smycz. Wystarczy tylko, że za chwilę postarasz mi się odpowiedzieć na te pytania, które ja ci zadam. W środku 1 plus 2, czyli co w środku mamy?
2: 3.
1: Oczywiście, że 3. Znajdziemy w środku rozwiązania 3, no ale to jeszcze nam nie rozwiązuje zagadki. Na końcu książę Antoine de Saint-Exupéry'ego, co tutaj chodzi?
2: Mały. Tytuł książki, tak.
1: Mały książę, tak. Antoine de Saint-Exupéry'ego. Tak. Doskonale sobie poradziłaś, idealnie. Na wstępie mamy zaimek używany w niektórych środowiskach zamiast pan, pani. Dość często był stosowany w PRL-u. O jaki zaimek chodzi?
2: Towarzysz, towarzyszka.
1: Tak, ale gdybyś powiedziała do kogoś tak właśnie bardzo oficjalnie, to możesz mówić do niego per...
2: Wy.
1: Perwy, oczywiście, że tak. I to wy jest na początku dzisiejszego rozwiązania. Trochę ci musiałem pomóc, moja droga. Dobrze, no ale mam nadzieję, że teraz będzie już łatwiej.
2: A to ja mogę dodać, dlaczego wpadłam na to, że jest wy na początku.
1: Gdyż?
2: Bo była podpowiedź cierpliwy, tak? Cierpliwy.
1: Nie było podpowiedzi cierpliwy, ale no dobrze.
2: Dobra, bo jechałam akurat samochodem z pracy i może coś mi... Ale wiedziałam... Dobrze.
1: Ale dobrze, brnij. Ja to chętnie tego posłucham, bo to ciekawe te wywody twoje. No cierpliwy, to by w sumie pasowało w sumie, bo może być taki cierpliwy w tym swoim cierpieniu.
2: Proszący, cierpliwy. No dałabym sobie rękę uciąć, że padło coś takiego.
1: Dobrze, ale to no teraz... padło coś takiego, które... Padła taka podpowiedź jeszcze, że większość dzisiejszego hasła, gdyby nie brać pod uwagę początku, nie wypuszczały z uścisku, czyli co robiły?
2: Trzymały,
1: oczywiście, że trzymały, bo nie wypuszczały z uścisku. No a teraz tak, taki, który wiele zniesie, odporny na działanie czynników zewnętrznych, czynników fizycznych, czyli rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest jakie słowo?
2: Wytrzymały,
1: oczywiście, ale się po prostu trzymałem cię w napięciu do końca, Agnieszko. Wymęczyłem cię tu troszeczkę na antenie, ale mam nadzieję, że wybaczysz mi to. Moja droga, gratuluję ci serdecznie, bo bardzo szybko ci poszła dzisiaj ta dedukcja i książka Elizabeth Gilbert Jedz, módl się i kochaj, to już jest twoja nagroda, także mam nadzieję, że się cieszysz. Pięknie wydana książka przez wydawnictwo Rebis w sztywnej okładce, no i do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus, to jest pakiet szczęścia dla ciebie dzisiaj w tym konkursie i mam nadzieję, że jesteś zadowolona. Moja droga, przekazuję tobie teraz głos. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedziała, jak i kiedy odebrać nagrodę, a teraz masz czas na to, żeby kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: Nie wiem, czy mnie słucha, ale serdecznie pozdrawiam mojego świeżego męża Wojtka.
1: Świeży mąż Wojtek, no super. Tak. Pięknie to powiedziałaś. A jest obok ciebie gdzieś tam?
2: Nie, bo właśnie wraca z pracy, więc mam nadzieję, że dołączy do spaceru, ale jest w drodze z pracy.
1: Cudownie. Świeży mąż Wojtek. Tak pięknie to powiedziałaś. Agnieszka, która pozdrawiała swojego świeżego męża Wojtka. Świeżo upieczonego pewnie męża Wojtka, tak moglibyśmy powiedzieć. Tak, gratuluję ci serdecznie, Agnieszko, raz jeszcze. Gratuluję twojemu mężowi, takiej żony, która tak szybko rozwiązała zagadkę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy was serdecznie i za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i państwa w redakcji. Także dziękuję bardzo i cieszę się z nagrody.
1: Cudownie. Miłego dnia.
2: Miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchacie Radio Emaus. Jest punktualnie 16. Czas na informacje w naszym radiu.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rozpoczęły się prace projektowe skateparku Wyspa. Protest przeciwników Bittersweet Festival przed Cytadelą. Wyciekły dane 19 milionów Polaków. W Poznaniu ruszyły prace projektowe nowej odsłony skateparku Wyspa na osiedlu Piastowskim. Zlokalizowany na Ratajach obiekt zyska zupełnie nowe urządzenia do uprawiania sportów miejskich. Zostanie on całkowicie przebudowany na betonowej płycie dawnego basenu o powierzchni do 1800 m2.
3: Będzie to miejsce przeznaczone do jazdy na deskorolkach, rowerach BMX, rolkach czy też na hulajnogach wyczynowych. Powstanie nowoczesna przestrzeń sportowo-rekreacyjna dostosowana do potrzeb użytkowników na różnych poziomach zaawansowania. Przewidziane są tam m.in. elementy rozpędowe i najazdowe umożliwiające nabieranie prędkości i wykonywanie różnych ewolucji.
2: Informuje Paulina Nowicka, szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Proces projektowy potrwa około pół roku. Wszystkie rozwiązania są na bieżąco konsultowane z przedstawicielami lokalnego środowiska skejtowego, aby obiekt odpowiadał na ich potrzeby. Opracowywana dokumentacja to pierwszy krok przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: W Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej Pośredniczki Łask w Harbielinie już jutro rozpoczyna się uroczysty odpust. Odbywa się on pod hasłem Maryja wzywająca do przemiany serca. Pierwszy dzień będzie poświęcony strażakom, mówi proboszcz parafii świętego Jakuba Większego Apostoła w Dłużynie, która zarządza sanktuarium, ksiądz Wojciech Rzeźnik.
4: Wieczorem o 18:00 mszą w intencji strażaków od 20:00 za doradcę do 21:00 przy ołtarzu polowym. W piątek dzień chorych. Modlimy się w intencji chorych. Na każdej mszy można otrzymać sakrament chorych. A dzień taki szczególny, odpustowy to 15 dzień, czyli w tym roku sobota. Mszę o 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00.
2: W ostatni dzień odpustu 16 sierpnia o godzinie 11:30 zostanie odprawiona msza święta w intencji dzieci pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka z okazji uroczystości odpustowy w Harbielinie. Odpust zakończy apel maryjny o godzinie 21:00.
1: Informacje z Poznania.
2: Dziś o 16:30 przed Parkiem Cytadela od strony Alei Niepodległości rozpocznie się protest zorganizowany przez społeczników z grupy nieformalnej Strona Czynna. Uczestnicy manifestacji wyrażają sprzeciw wobec sposobu organizacji festiwalu Bittersweet, który, jak twierdzą, narusza wcześniejsze ustalenia i zobowiązania podjęte wobec mieszkańców. Zdaniem organizatorów protestu przygotowania do festiwalu prowadzą do niszczenia zieleni parkowej oraz rozjeżdżania terenu Cytadeli przez ciężki sprzęt. Protestujący podnoszą także kwestię uciążliwości dla mieszkańców sąsiadujących z terenem festiwalu i apelują do organizatorów festiwalu oraz władz miasta o rewizję warunków użytkowania parku.
1: Informacje z kraju.
2: Wyciekły dane około 19 milionów Polaków, poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier na konferencji prasowej zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z tym incydentem.
5: Podjęte zostały natychmiastowe działania, które skupiają się wokół tej sytuacji krytycznej i cyberincydentu. Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem służb specjalnych, panem ministrem Siemoniakiem, z panią minister zdrowia i z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, panem Mirosławem Wróblewskim.
2: Do incydentu doszło w firmie MyDoktor, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Stara się jak może pogoda. Robi co może, żebyśmy mogli pięknie obserwować dzisiaj cały spektakl, który będzie na nieboskłonie i wieczorem, i w nocy także, bo jeśli chodzi o popołudnie, no to już od godziny praktycznie 16 z minutami będziemy mieli bezchmurne niebo. Całkowicie bezchmurne.

chodzi o pozostałe wiadomości pogodowe, no to to, że ciśnienie atmosferyczne wysokie, ale czy będzie rosło, czy będzie spadać? No to też jest dobre pytanie. Sprawdźmy, będzie raczej rosło, bo 1027 hektopaskali teraz, a jeszcze dzisiaj ma wzrosnąć do 1028 hektopaskali i w nocy na tym samym poziomie ciśnienie atmosferyczne się utrzyma. Jutro spadnie nieco znowu do 1027 hektopaskali. Dzisiaj biomet obojętny, oczywiście nie dotyczy miłośników astronomii, bo ci mają przekorzystny biomet. My mamy przekorzystny biomet, bo ja też do miłośników astronomii się zaliczam. W nocy będzie korzystny, a nawet przekorzystny, no a jutro ma być niekorzystny, podobno biomet. Ja w to nie wierzę.

0: A pani redaktor, to zalicza się raczej do miłośniczek astronomii, czy do nie do miłośniczek astronomii?
1: Ogólnie rzecz biorąc, jestem miłośniczką astronomii, ale lubię się wyspać. I to jest ten problem.
0: A to trudne jest bardzo być miłośniczką astronomii i lubić się wyspać, bo przecież w nocy głównie te obserwacje.
1: No i na tym polega problem. Jestem rozdarta wewnętrznie.
0: Ale to wiesz, to dzisiaj musisz się rozedrzeć tak, żeby jednak zobaczyć co nieco na nieboskłonie, bo taka sytuacja zdarzy się raz na kilkadziesiąt lat, więc to no halo.
1: No więc właśnie się zbieram. Zbieram się.
0: Zbierz się. Lilia Łada zbiera się przed tym, co będzie się działo wieczorem na nieboskłonie. No i w nocy też dzisiaj Perseidy przecież, no to też tego nie można przegapić, bo dzisiaj największa kumulacja roju Perseidów, czyli tych tak zwanych spadających gwiazd, które no właśnie w nagromadzeniu sporym będą dzisiaj w nocy. Arkadiusz Szymański to ja jestem miłośnikiem astronomii i dzisiaj na pewno nie pośpię, bo będę oglądał i bo lubię tego typu widowiska. A najlepsze obserwacje w Poznaniu to tam, gdzie ciemne niebo jest. Halin na przykład w okolice Poznania, to tam warto się udać. Albo okolice Puszczy Zielonka, no też myślę, że warto.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Była młodą wdową z szóstką dzieci. Do tego nie mieszkała już na swoim zamku, tylko w posiadłości teścia, będąc całkowicie zależna od dobrej woli jego samego oraz towarzyszącej mu na każdym kroku metresy, czyli de facto jego kochanki. Gdyby jeszcze wyszła ponownie za mąż, ale nie. Joanna Franciszka de Chantal chciała po prostu dobrze wychować swoje dzieci, a potem jako wdowa oddać się do dyspozycji Bogu. I tak oto ze zwykłej, młodej i raczej zadowolonej z życia arystokratki stała się ikoną ascezy i umartwienia. Na szczęście pod tą maską całkowitej surowości, która straszliwie drażniła jej otoczenie, było tyle autentycznego bólu po stracie i tyle pragnienia bliskości Boga, że nie uszło to uwagi pewnego Bożego człowieka, świętego Franciszka Salezego, który poznał baronową de Chantal w roku 1604. I było to najważniejsze spotkanie w jej życiu, bo pokazało jej Boga, który pragnie bardziej miłosierdzia niż ofiary. A jeśli już prosi o tę ofiarę, to ma nią być przede wszystkim skruszone, wewnętrznie umartwione i wypełnione Bożą obecnością serce. Serce zdolne do litowania się nad bliźnimi, a nie do samoumęczania i siebie, i ich. W przypadku świętej Joanny Franciszki de Chantal owa litość zaowocowała nową zakonną rodziną, której charyzmatem był nieustanny modlitewny szturm do nieba za tych wszystkich, których normalnie, zanim spotkała świętego Franciszka Salezego, nieustannie by strofowała i próbowała wyprowadzić na ludzi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już za chwil kilka, za 10 minut na naszej antenie serwis kulturalny.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: Ostatni dzisiaj serwis kulturalny na antenie Radia Emaus, ale myślę, że to jeszcze takie propozycje, z których warto skorzystać, bo na przykład Lato ze szpiegami, które jest wspólnym projektem Centrum Szyfrów Enigma i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zaprasza dzisiaj na wyjątkowe spotkanie. Wykład ukryte w widoku publicznym. O 17:00 Centrum Szyfrów Enigma i tam będziecie mogli podczas tego wykładu poznać sztukę kamuflażu stosowanego przez tajne służby, a także szyfry proste i steganografię. Dowiecie się, na czym polega różnica między kryptografią, czyli ukrywaniem treści, a steganografią, czyli ukrywaniem istnienia komunikatu, a także jak wykorzystywano przedmioty codziennego użytku do transportu danych. Zobaczycie arcyciekawe eksponaty. Kamuflaże z aparatami, guziki, zapalniczki, zegarki z wbudowaną optyką. Poznacie atramenty sympatyczne i listy z ukrytą treścią. Wstęp bezpłatny na to wydarzenie, ale liczba osób ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy, więc uważajcie na siebie. 17. Centrum Szyfrów Enigma, ulica Święty Marcin 78. Ukryte w widoku publicznym, Lato ze szpiegami. Ten wykład dzisiaj o godzinie 17:00. Ale miejsc tam jest sporo, więc myślę, że spokojnie warto się wybrać. Tym bardziej, że to dla osób pełnoletnich jest w ogóle. To też taka informacja, którą powinniście wiedzieć. No i to jest rzadka okazja, żeby zajrzeć za kulisy świata wywiadu, kryptologii i pracy służb specjalnych. No nie co dzień mamy taką okazję, a dzisiaj jest taka możliwość. Kolejny tego typu wykład będzie dopiero 26 sierpnia, a zatem dzisiaj, 12 sierpnia, można się wybrać na spotkanie w ramach Lata ze szpiegami. Wykład ukryte w widoku publicznym. Centrum Szyfrów Enigma, godzina 17:00. Pracownia fotografii, kompozycja w fotografii. O tym dzisiaj Fyrtel Główna, przy ulicy Głównej 42. Tam wstęp wolny na to wydarzenie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tworzenia kompozycji fotograficznych, jak robić zdjęcia, jak proporcje zachować w tych zdjęciach, jak robić siatkę trójpodziału, mocne punkty, które mogą zaważyć na zdjęciu, różne rodzaje kontrastów. O tym wszystkim dzisiaj będziecie mogli posłuchać w pracowni fotografii, kompozycja w fotografii. Fyrtel Główna przy ulicy Głównej 42 zaprasza o godzinie 17:00. Pracownia rękodzieła, obrazy z pistacji, to też Fyrtel Główna. No i jeśli ktoś jadł pistację, to wie, że pistacje mają też pestki, które da się wykorzystać w rozmaity sposób. No i dzisiaj pracownia rękodzieła zaprasza na wyjątkowe warsztaty tworzenia obrazu z łupin pistacji. Poprowadzi te zajęcia Grażyna Dyk. No i myślę, że ktoś, kto nieraz wyrzucał łupiny od pistacji, to od tej pory nie będzie tego robił, bo stwierdzi, że może coś ciekawego jeszcze z tego stworzyć. 10. Lato ze stradą, ten cykl spotkań, Górczyn dzisiaj, spektakl opowieści małej Lupitiny Gonzales, Park Górczyński, ulica Ostrobramska 35 o godzinie 18:00, Lądki bez hranic i ten spektakl z Czech, opowieści małej Lupitiny Gonzales dzisiaj tam właśnie będzie przedstawiany. Pomysł i wykonanie to Dora Bołskowa, lalki i scenografia Magdalena Koderowa, a produkcją zajęły się Lądki bez hranic, czyli ta grupa teatralna z Czech. I to będzie o meksykańskich obchodach Dnia Zmarłych. Jakże są barwne i radosne te obchody, o tym się przekonacie, jeśli na to spotkanie się wybierzecie. Zwiedzić Zamek Cesarski z przewodnikiem, no to jest nie lada gratka. Wiem, skorzystałem kiedyś i byłem pod wielkim wrażeniem tej niesamowitej budowli w Poznaniu. Hol Wielki, CK Zamek, dzisiaj o godzinie 18:00 tam zbiórka chętnych na zwiedzanie Zamku Cesarskiego z przewodnikiem. W ramach 10. Lata ze stradą jeszcze Strzeszyn, tam koncert dzisiaj o godzinie 19:00. Będzie saksofon, będzie flet, będą klawisze, będzie gitara basowa, będzie perkusja. Adam Bławicki, Filip Miguła, Rafał Krzywosz i Dawid Opaliński. Oni tworzą zespół Sedno i ten zespół dzisiaj zagra dla Was w Teatrze Zielonym przy Górce między ulicą Owidiusza i Horacego o godzinie 19:00. Wstęp wolny na to wydarzenie. Jeszcze jedno spotkanie w ramach Lata ze Stradą. Grunwald, tam w parku księdza Józefa Jasińskiego przy ulicy Rembertowskiej, kino plenerowe. I tam dzisiaj film Come on, w reżyserii Mike'a Millsa z 2021 roku. To jest opowieść o Johnnym, dziennikarzu radiowym, który uczy się uważnie słuchać, tworzyć trwałe więzi, naprawiać błędy przeszłości i przytulać się uczy też. No o tym będziecie mogli dzisiaj się dowiedzieć, gdy wybierzecie się do tego kina plenerowego. Dzisiaj kino plenerowe, pogoda na pewno na to pozwoli. O godzinie 21:00 spektakl kinowy w parku księdza Józefa Jasińskiego przy ulicy Rembertowskiej w ramach Lata z Estradą. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: A może taki dzień jak dziś, właśnie, przy zaćmieniu słońca, powiedzieć komuś, że się go kocha, to będzie coś naprawdę wyjątkowego.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 17 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Gdzie poznaniacy będą oglądać dzisiejsze zaćmienie słońca? Kalwaria w Bogdanowie ma już 90 lat. Marcin Romanowski wysłał list do Sądu Okręgowego w Warszawie z prorosyjskiego Naddniestrza. Dzisiejsze zaćmienie słońca w Poznaniu rozpocznie się po godzinie 19. Gdzie będą je oglądać mieszkańcy Poznania? Pytał Maciej Szefer z Polskiego Radia.
3: Myślę, że z balkonu dzisiaj.
4: Ma pani jakieś okulary, cały sprzęt?
3: Nie mam, jeszcze będę przygotowywać.
5: Spróbujemy. Może jak przy dobrej pogodzie coś się uda. Wydaje mi się, że następne wydarzenie będzie dopiero za 100 ileś tam lat, chyba 130 ileś, tak? O, jeszcze dwa pokolenia prawie.
6: Właśnie się dowiedziałam. Jak się dowiedziałam, to będę oglądać.
4: Będziesz oglądał zaćmienie słońca dzisiaj?
7: No tak, oczywiście, taki jest plan. Ale mam nadzieję, że nie przegapię, no bo jestem też w pracy, więc no po prostu wyjdę przed firmę pewnie z kolegami.
2: Zaćmienie nie będzie całkowite. W zachodniej i północnej części kraju w kulminacyjnym punkcie zasłonięte zostanie do 84% tarczy słonecznej. Z kolei w Bieszczadach obserwatorzy zobaczą zaledwie 42% zasłonięcia. Z Polski najbliższe całkowite zaćmienie będzie widoczne w 2035 roku.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Kalwaria w Bogdanowie pod Obornikami ma już 90 lat. Z tej okazji 14 sierpnia o godzinie 18 zostanie tam odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Ksiądz Paweł Książkiewicz, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej, która zarządza Kalwarią, mówi o jej początkach.
8: Inicjatywa pochodziła od księdza Stefana Szymańskiego, który urodził się w Wienichowie. To był rok 1876 i bardzo go natchnęła ta myśl właśnie, żeby wybudować taką kalwarię, gdy zobaczył, jakie jest powodowanie terenu tutaj na tym malowniczym wzgórzu bogdanowskim.
2: Z okazji tej wyjątkowej uroczystości parafia przygotowała reprint broszury opisującej Kalwarię wydanej w 1937 roku, która bardzo szczegółowo przedstawia budowę poszczególnych stacji.
1: Informacje z Poznania.
2: Jutro będzie można oddać krew w budynku Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim 17. To kolejna odsłona akcji, podczas której Poznań włącza się w promocję honorowego krwiodawstwa. Stanowiska do pobierania krwi czekać będą w godzinach od 8.30 do 14.00 na parterze w pobliżu sal sesyjnych. Oddawanie krwi w urzędzie możliwe będzie również 29 października, a także 22 i 30 grudnia.
1: Informacje z kraju.
2: Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Polityk Prawa i Sprawiedliwości, ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie wniosek ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreślił, że fakt wysłania listu z Tyraspola nie musi świadczyć o tym, iż Marcin Romanowski tam przebywa.
9: Mamy tutaj tylko i wyłącznie świadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
2: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: 2135 rok. Dopiero wtedy będzie można oglądać całkowite, najbliższe zaćmienie, całkowite słońca, widoczne z Polski, więc no, lepiej zobaczyć dzisiaj, chociaż trochę tego zaćmienia. No bo nie wiem, komu będzie dane zobaczyć to w 2135 roku, ale może tacy są wśród nas. Moi drodzy, jeśli chodzi o pogodę, czy ona pozwoli dzisiaj na obserwację nieba i w nocy, czy będzie można oglądać Perseidy na przykład? Tak, będzie można to robić, dlatego że niebo w 40% pewnie w nocy będzie zakryte chmurami, a do zachodu słońca będzie bezchmurne niebo. Już teraz jest bezchmurne niebo nad Poznaniem. No tak prawie bezchmurne, no ale będzie za chwilę całkowicie bezchmurne. Tak mówią synoptycy i tego się trzymajmy. 23 stopnie Celsjusza na termometrach teraz. Odczuwalna temperatura 25 stopni Celsjusza. No i jeśli chodzi o jakość powietrza, ona jest dobra. Nie ma się do czego przyczepić. Ciśnienie wysokie, atmosferyczne. 1029 hektopaskali. No a myślę, że emocje też wielkie. No bo tak

0: A jeśli chodzi o inne terytoria, nie tylko polskie, to już za chwilę Maciej Gładysz. Dokądś nas zabierze, to będzie powtórka audycji Dookoła Świata. Tych audycji podróżniczych Maciek trochę stworzył, no i za chwilę jedną z nich usłyszymy. Myślę, że to może być też inspiracja dla tych, którzy chcą gdzieś popodróżować sobie, a nie mają jakiejś koncepcji, gdzie by to mogło być. To inspirację za chwilę być może Maciej Gładysz przekaże, ale najpierw zaśpiewa jeszcze Mrozu i Thompson, a my się pożegnamy, prawda, droga pani redaktor?
1: No tak by wypadało się przygotować do zaśmienia słońca i w ogóle...
0: No i w ogóle się przygotować, bo
1: w
0: to przecież...
1: Tak
0: no
1: jest,
0: tak,
1: bo
0: też
1: to
0: mentalnie,
1: ważna okazja.
0: Też mentalnie się przygotować, a w nocy Perseidy. Ty pewnie będziesz spała.
1: Nie, no tak mnie namówiłeś obaj, że ale najwyżej jutro nie przyjdę do pracy i ty czytasz
0: ale serwisy. Żeby nie było, że po prostu powiesz mi jutro, że nie widziałeś ani jednej gwiazdy spadającej.
1: No ja muszę zobaczyć, bo w życiu nie muszę powiedzieć. Przecież nie, wiesz, jak to jest Perseidan.
0: Takie tam wierzysz.
1: Oj, tam.
0: No ale warto popatrzeć, bo na niebie sporo się będzie działo. Najpierw zaćmienie słońca, zdarza się raz naprawdę na kilkadziesiąt lat, a potem w nocy mamy Perseidy. No i to też będzie kumulacja niezła. Nawet do 100 na godzinę będzie można zobaczyć takich obiektów na niebie. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my za dzisiaj dziękujemy. Za chwilę Maciej Gładysz, a my mówimy do usłyszenia. Jutro będziemy tutaj o godzinie 12. Będziemy, prawda? Dobrze, będziemy.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata, a dziś po raz kolejny zaglądamy do Tbilisi, stolicy i jednocześnie największego miasta Gruzji, miasta położonego nad rzeką Kurą. Tak jak wspominałem w jednym z wcześniejszych odcinków, Tbilisi to niezwykła mieszanka różnych wpływów kulturowych. Jest to stolica państwa, które z jednej strony ma silne aspiracje europejskie, ale z drugiej strony wciąż nie potrafi odciąć się od swojej poradzieckiej przeszłości. Ciężko też zdefiniować to miasto jednym słowem, czy nawet jednym zdaniem, bo jest tu wszystkiego po trochu. Trochę Europy, trochę Azji, trochę Bliskiego Wschodu i trochę wpływów rosyjskich. Stolica Gruzji, pomimo swoich sporych rozmiarów, zachowała przynajmniej w centrum bardzo swojski i mało miasteczkowy klimat. Uliczki Starego Miasta są wąskie, a ruch uliczny jest tam stosunkowo, oczywiście jak na gruzińskie standardy, bardzo mały. Dlatego Stare Miasto warto zwiedzić na piechotę, po prostu głubiąc się w labiryncie wąskich i krętych uliczek. Tym bardziej, że na korzyść tego miasta przemawia również jego niezwykłe górskie położenie, przez które zabudowa układa się tarasowo na stokach wzniesień. No a dzięki temu możemy podziwiać naprawdę niezwykłe widoki. Na spokojne zwiedzanie miasta najlepiej przeznaczyć sobie około 2-3 dni i obowiązkowo trzeba wybrać się na spacer po mieście po zmroku. Panorama miasta z pobliskich wzgórz prezentuje się wówczas naprawdę imponująco. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc i jednocześnie centralnym punktem miasta jest Plac Wolności, czyli Freedom Square, charakteryzujący się ogromnym rondem ze znajdującym się pośrodku pomnikiem świętego Jerzego, patrona Gruzji. To właśnie tu miała miejsce rewolucja róż, czyli pokojowe protesty, które w listopadzie 2003 roku doprowadziły do ustąpienia prorosyjskiego prezydenta Edwarda Szewardnadze i zastąpienia go przez prozachodniego reformatora Michaela Szakaszwilego. Od Placu Wolności w kierunku północnym odchodzi najbardziej reprezentacyjna ulica miasta, czyli Aleja Rustawelego. To główna ulica miasta i świetne miejsce, po którym warto przespacerować się o każdej porze roku. Na długości mniej więcej 1,5 kilometra znajdziemy tu sporo efektownej wielkomiejskiej architektury, przeróżne muzea, galerie i placówki kultury, a także kawiarnie, restauracje i kluby. To właśnie przy tej alei mieści się m.in. Muzeum Narodowe, Budynek Parlamentu, Muzeum Sztuki Gruzji czy Opera i Balet. Na południe od Placu Wolności usytuowane jest natomiast Stare Miasto z jego wąskimi, krętymi uliczkami, restauracjami i barami. Najstarszą dzielnicą Tbilisi jest Abanatubani. Znajdują się tu m.in. łaźnie siarkowe, a także interesująca architektura z typowymi dla tego miejsca ceglanymi kopułami. Łaźnie siarkowe zostały zaprojektowane pod dużym wpływem irańskiej architektury, co szczególnie widać po fasadzie łaźni Orbeliani. Wygląda jak wejście do jednego z meczetów. Historyczne zapiski potwierdziły, że w XIII wieku w dzielnicy tej działało aż 65 łaźni. Tuż obok znajduje się kolejna historyczna część Tbilisi, a mianowicie dzielnica Betlemi z bardzo charakterystyczną zabudową. To, co wyróżnia to miejsce, to m.in. drewniane tarasy i strome, kręte schody przy prawie każdym domu. Między budynkami co jakiś czas pojawia się nam też przepiękna panorama na drugą stronę rzeki Kura z parkiem Rike, Pałacem Prezydenckim i Soborem Świętej Trójcy. Do największych sakralnych atrakcji Tbilisi bez wątpienia należy katedra Sioni. Pierwsza świątynia stanęła w tym miejscu już w IV wieku, natomiast dzisiejsze mury wzniesiono w wieku XI i XII, a później kilkukrotnie je przebudowywano. Katedra jest typowym przykładem średniowiecznej gruzińskiej architektury sakralnej. Jej nazwa nawiązuje do biblijnej góry Syjon w Jerozolimie. Leży na prawym brzegu rzeki Kura w pobliżu Mostu Pokoju. Wnętrze świątyni ozdabiają piękne freski z XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje m.in. bogato zdobiona apsyda oraz kamienny ikonostas pochodzący także z XIX wieku. W kościele tym przechowywane są najcenniejsze gruzińskie relikwie, mianowicie krzyż świętej Nino. Z kolei największą i najważniejszą świątynią Tbilisi, jak i całej Gruzji, jest Sobór Świętej Trójcy. Jest to sobór katedralny, będący siedzibą patriarchy Gruzji. Obiekt został wzniesiony w stylu gruzińskim w latach 1995-2004 na wzgórzu Świętego Eliasza. Świątynia posiada imponujące rozmiary. Ma 86 metrów wysokości, 70 metrów długości i 65 metrów szerokości. Charakterystycznym elementem tej świątyni jest również pozłacana kopuła o średnicy 9,5 metra zwieńczona krzyżem. Na uwagę z pewnością zasługuje też świątynia Meteki. Zaliczana jest ona do najpopularniejszych obiektów sakralnych w Tbilisi. Stanowi jednocześnie jeden z najważniejszych symboli gruzińskiej stolicy. Podobnie jak w przypadku katedry Sioni, pierwsze wzmianki o świątyni w tym miejscu pochodzą już z V wieku. Obecny kościół zbudowano w wieku XIII, jeszcze za panowania króla Dymitra II w pobliżu dawnej rezydencji królewskiej nad skalistym urwiskiem wznoszącym się nad rzeką Kura. Pierwotnie świątynia była otoczona przez budynki rezydencji królewskiej. Kościół ten jest idealnym punktem widokowym. Na terenie klasztoru znajduje się niewielki ogród, a także taras, z którego rozpościera się wspaniała panorama na twierdzę Narikala oraz stare miasto leżące po drugiej stronie rzeki. Nad historycznymi dzielnicami Betlemi i Abanatubani na górze Sololaki wznosi się z kolei twierdza Narikala. Nazwa budowli jest tłumaczona na dwa sposoby, jako cytadela z języka perskiego lub mała twierdza, to z kolei z języka mongolskiego. Pierwsza warownia powstała w tym miejscu prawdopodobnie w VI wieku, natomiast większa część dzisiejszych murów była budowana w VIII stuleciu. W IX wieku rozbudował ją król Dawid Budowniczy, a w 1827 roku mieszkańcami Tbilisi wstrząsnęła mocna eksplozja, która zniszczyła dużą część tej twierdzy. Twierdza Narikala sąsiaduje z kolejnym symbolem miasta, mianowicie z monumentalnym posągiem Matki Gruzji. Przedstawia on kobietę w tradycyjnym gruzińskim stroju. W jednej ręce trzyma ona puchar z winem, który symbolizuje gościnność i dobre traktowanie przyjaciół, w drugiej zaś błyszczy miecz, którym Gruzja rozprawi się ze swoimi wrogami. Aluminiowy pomnik ma 21 metrów wysokości. Pomnik Matki Gruzji spogląda na Tbilisi od 1958 roku, gdy miasto obchodziło 1500-lecie swojego istnienia. I dosłownie, góruje on nad miastem. Powyżej twierdzy Narikali usytuowany jest też Narodowy Ogród Botaniczny Gruzji. Zajmuje on powierzchnię 161 hektarów i posiada zbiór ponad 4,5 tysiąca gatunków roślin, charakterystycznych przede wszystkim dla południowego Kaukazu. Na górę Sololaki prowadzi kilka szlaków pieszych, a przechodzą one przez zabytkowe dzielnice Tbilisi, dlatego warto przynajmniej raz skorzystać z tej opcji i albo wejść, albo zejść z góry właśnie na piechotę. A jeśli ktoś nie lubi wspinaczki, no to może wjechać na górę kolejką linową. Dolna stacja znajduje się w parku Rike, tuż obok Placu Europy po drugiej stronie rzeki, natomiast górna w pobliżu twierdzy. Z kolejki warto skorzystać też po zmroku, wówczas będziemy mogli delektować się naprawdę niezwykłymi widokami i niezapomnianą panoramą miasta. W Tbilisi jest jeszcze jedna kolejka, z której warto skorzystać. To funikular, który prowadzi do parku rozrywki ulokowanego na wzgórzu Mtatsminda. To najwyższy punkt w mieście, osiągający 770 metrów nad poziomem morza. Tor tej kolejki ma długość 500 metrów i jest nachylony pod kątem nawet 65 stopni. Na tak krótkim odcinku kolejka pokonuje różnicę wzniesień wynoszącą aż 267 metrów. Na turystycznej mapie podróży po Tbilisi koniecznie uwzględnić trzeba także zbudowany w 2010 roku Most Pokoju. To niebanalna, futurystyczna konstrukcja ze stali i szkła o długości 150 metrów. Choć pozornie nie pasuje do zabudowy stolicy Gruzji, szczególnie do zabudowy Starego Miasta, to most ten szybko stał się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta i jednym z jego symboli. Serdecznie zapraszam, zachęcam i namawiam do tego, aby odwiedzić Gruzję i Tbilisi, a to, o czym dzisiaj była mowa, to naprawdę tylko wycinek tego, co stolica Gruzji ma do zaoferowania. W dzisiejszej podróży dookoła świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: O Bieszczadach inaczej. Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: Bieszczady to przede wszystkim góry, a jak góry, to wędrówki po nich i szlaki turystyczne, którymi najczęściej wędruje się po górach. Oczywiście można wędrować tam, gdzie nie jest to zabronione innymi przepisami, jak te o ochronie przyrody w parkach narodowych czy rezerwatach, ale większość turystów właśnie wędruje szlakami. Szlakami, które mają oczywiście swoje oznaczenia. Tutaj klasyczne oznaczenie szlaków pieszych górskich to dwa białe paski i kolorowy pasek po środku. I tutaj, kiedy wyruszamy na takie wędrówki, to niektórym od razu kolory kojarzą się z poziomami trudności. I tutaj od razu chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Kolor szlaku nie oznacza poziomu trudności. Czyli można być na czerwonym, łatwym szlaku, można być na szlaku czerwonym, na bardzo trudnym odcinku, na czarnym, niebieskim, zielonym, również czy żółtym. I tutaj, jeżeli chodzi o Bieszczady, to przez nasz region przebiega odcinek najdłuższego w polskich górach szlaku turystycznego, czyli głównego szlaku Beskidzkiego. W skrócie GSB, to często w takiej formie też ludzie komunikują w internecie czy w mediach informacje na temat tego szlaku turystycznego, który zaczyna się w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim i biegnie do Wołosatego w Bieszczadach. To jest szlak, który liczy sobie około 500 kilometrów długości. Mówię około, bo tutaj kiedy na przykład spowodowane pracami leśnymi czy z innych powodów są pewne zmiany w przebiegu, to też ta długość szlaku ma pewne wahnięcia w jedną czy w drugą stronę. Ja sam pamiętam, jak 3 razy zmieniał się przebieg szlaku na krótkim odcinku między miejscowością Duszatyn a jeziorkami duszatyńskimi w rezerwacie Zwiezło, w tym początkowym odcinku bieszczadzkiego fragmentu głównego szlaku beskidzkiego. Oczywiście ten główny szlak beskidzki nie wiedzie tylko przez Bieszczady, ale jak zaczyna się w Beskidzie Śląskim, to przez ten Beskid Śląski prowadzi następnie przez Beskid Żywiecki, przez Gorce, przez Beskid Sądecki, przez Beskid Niski i Bieszczady. Historia tego szlaku sięga jeszcze okresu międzywojennego i jego powstanie zainicjował Kazimierz Sosnowski. Tutaj uwaga, żeby ktoś nie przejęzyczał, bo z racji podobieństwa nazwiska czasem nazywany Sosnkowskim przez niektórych błędnie. Sosnowski. Po prostu Sosnowski jak sosna. Nauczyciel, polonista związany z Krakowem, ale przede wszystkim krajoznawca. Krajoznawca, który w 1923 roku zaproponował, a 6 lat później wytyczył i oznakował pierwszy odcinek głównego szlaku wiodącego przez Beskidy. Wiodącego z Ustronia do Krynicy, czyli na tej trasie tak jak i obecnie przebiega główny szlak beskidzki. Kilka lat później Mieczysław Orłowicz, również bardzo zasłużony krajoznawca, wytyczył szlak z Sianek do Czarnochory, czyli tutaj tej wschodniej części Karpat, a po połączeniu powstał główny szlak karpacki. To znacznie dłuższy od dzisiejszego szlaku beskidzkiego, bo liczący wówczas 830 kilometrów tam od Beskidu Śląskiego aż po góry Czywczyńskie w Karpatach Wschodnich. I szlak ten otrzymał wówczas imię Józefa Piłsudskiego i też wiódł przez Bieszczady. Przyszła wojna, przyszły powojenne tragiczne wydarzenia w Bieszczadach i kiedy odradzała się turystyka w latach 50. XX wieku, to pamiętając o tym szlaku wiodącym przez Beskidy w okresie międzywojennym, dwóch kolejnych działaczy turystycznych, krajoznawców, Władysław Krygowski i Edward Moskała, z siekierami w rękach wytyczyli w latach 50. odcinek szlaku przez Bieszczady, tego głównego szlaku, tego, który teraz nosi kolor czerwony, i ten bieszczadzki odcinek głównego szlaku beskidzkiego liczy sobie około 100 kilometrów. I tutaj, kiedy wędrujemy w Bieszczadach, no to możemy tak symbolicznie rozpocząć się oczywiście w Komańczy. No, pominijmy te spory, czy Komańcza to Bieszczady, czy bardziej Beskid Niski. Wielu miłośników naszego regionu no, potrafi się tam wyzłośliwiać, o czym już wspominałem chyba w naszej pierwszej audycji, na temat granic regionu i jedni drugim w najlepszym przypadku od niezbyt douczonych osób sobie tam ubliżają, ale zostawmy te rzeczy. Przyjmijmy, że w Komańczy rozpoczyna się bieszczadzki odcinek głównego szlaku beskidzkiego i z Komańczy szlak koloru czerwonego, jak już mówiłem, nie ma tutaj poziom trudności nic do rzeczy. Po prostu jest to szlak długodystansowy, a właśnie koloru czerwonego przeważnie te szlaki długodystansowe łączące różne pasma górskie taki kolor mają. Wiedzie do miejscowości Prełuki. O, tutaj może hasło miejscowość trochę szumna, bo dwa domy tam są, zresztą podobnie jak w sąsiednim Duszatynie, do którego dalej ten szlak prowadzi. Duszatyn jednak w sezonie turystycznym ożywa, gdyż w tej lesistej, zachodniej części naszego regionu jedną z najważniejszych osobliwości przyrodniczych, krajobrazowych są jeziorka duszatyńskie. Dwa osobiskowe jeziorka, które pozostały z trzech, jakie powstały w wyniku zejścia ze zboczy góry Chryszczata w 1907 roku wielkiego, potężnego osuwiska, które zatarasowało koryto potoku o nazwie Olchowaty. A że z Duszatyna jest dosyć blisko do tych jeziorek duszatyńskich, to tak jak mówiłem, w sezonie się tam roi na parkingu przy sezonowym barze od samochodów i ludzie na krótkie wycieczki wyruszają. Ja tutaj bardzo mam taki sentymentalny i osobisty stosunek do Duszatyna, bo nad jeziorkami duszatyńskimi byłem, no trudno mi policzyć ile razy, ale myślę, że ze 300 razy na przestrzeni ostatnich 20 lat, może nawet więcej, bo będąc aktywnym przewodnikiem beskidzkim, miewałem takie tygodnie, że w tygodniu i 5 i 6 razy nad jeziorkami duszatyńskimi byłem. No polecam, kto jeszcze nie był, to wybrać się nad jeziorka duszatyńskie, które są położone na trasie głównego szlaku beskidzkiego na jego bieszczadzkim odcinku. Od jeziorek trzeba się ostro spiąć na górę Chryszczata, która ma 997 metrów nad poziomem morza. O, taki policyjny numer wysokości. Następnie dalej schodzimy na przełęcz Żebrak. Zdobywamy dwa kolejne szczyty w tej lesistej części Bieszczadów, Jaworne i Wołosoń. Cały czas tutaj w okolicach jeziorek duszatyńskich, Chryszczatej, Wołosania jesteśmy w paśmie wysokiego działu. To jest duże, długie, lesiste pasmo. Niezbyt wysokie są te szczyty, ale jeżeli chcecie się wybrać w Bieszczady i nie mieć tłumu ludzi na szlakach, to właśnie pasmo wysokiego działu na trasie głównego szlaku beskidzkiego to jest dobre rozwiązanie. Co prawda w ostatnich latach, kiedy pojawiła się odznaka głównego szlaku beskidzkiego, to można spotkać turystów oczywiście, którzy idą czy to z Ustronia, czy z Komańczy. Jeżeli robią cały szlak, to oczywiście z Ustronia, jeżeli robią tylko odcinek bieszczadzki i chcą ten GSB mieć w swoim dorobku turystycznym zaliczony, ale nie jest to tak masowa turystyka jak na bieszczadzkich połoninach w piękne letnie czy jesienne dni. Ale zostaliśmy na Wołosaniu. Z Wołosania schodzimy do Cisnej. Tam po drodze jest jedno z nielicznych bieszczadzkich schronisk, czyli bacówka PTTK pod Honem. Cisna, która jest takim węzłem szlaków turystycznych, ważną turystyczną miejscowością w Bieszczadach, to miejsce, skąd główny szlak beskidzki podąża dalej na Małe i Wielkie Jasło, na Okrąglik. Nie są to połoniny, ale też na tych szczytach mamy polany widokowe i też nie są to tak często odwiedzane szczyty jak Tarnica czy Połonina Wetlińska i Połonina Caryńska. Z Okrąglika szlak przez Fereczatą schodzi do miejscowości Smerek. I tutaj jak miejscowość Smerek, to na pewno wiele osób kojarzy szczyt o tej samej nazwie. I tutaj wchodzimy już w pasmo bieszczadzkich połonin. I tutaj też taka dygresja, bo często turyści, którzy przyjeżdżają w Bieszczady, mówią, że oni chcą się wybrać na Połoniny i jeżeli ich wiedza o regionie nie jest jakoś taka bardzo rozwinięta, to są przekonani, że w Bieszczadach są tylko dwie Połoniny. Jest Połonina Wetlińska i jest Połonina Caryńska. A tutaj naprawdę mylnym jest takie myślenie, bo trzeba o tym wiedzieć, że Połoninami, w sensie tego zbiorowiska przyrodniczego, czyli tych łąk wysokogórskich powyżej 1150 metrów występujących w Bieszczadach, są również masyw Małej i Wielkiej Rawki, że Połoniną jest Szeroki Wierch, że Połoniną jest Bukowe Berdo, że Połoniną jest Tarnica, Halicz, Rozsypaniec, Kopa Bukowska, Krzemień. Także nie tylko można Połoniny zobaczyć idąc na Caryńską i Wetlińską i warto o tym pamiętać. I ja wiem, ile razy musiałem przekonywać na przykład nauczycieli, którzy wybierali się na wycieczkę, zamawiali usługi przewodnickie i kiedy mówiłem, chodźmy na Wielką Rawkę, nie, myśmy chcieli na Połoniny, żeby było widokowo. No ale na Połoninie Wielkiej Rawki też jest widokowo. Na Tarnicy, no myślę, nie trzeba tego miłośnikom Bieszczadów powtarzać, jest nawet bardziej widokowo niż na Połoninie Wetlińskiej. Ale zatrzymałem się tutaj na miejscowości Smerek i na szczycie Smerek, jeżeli chodzi o przebieg głównego szlaku beskidzkiego, który w masywie Połoniny Wetlińskiej przebiega przez przełęcz Mieczysława Orłowicza, czyli też ta postać dla krajoznawstwa i dla Bieszczadów i dla głównego szlaku beskidzkiego zasłużona, jest upamiętniona swoim nazwiskiem w nazwie przełęczy oddzielającej w masywie Połoniny Wetlińskiej szczyt Smerek, który też jest częścią Połoniny Wetlińskiej od pozostałej części tego masywu. Dalej szlak główny beskidzki wiedzie przez Osadzki, to jest ten szczyt Połoniny Wetlińskiej najwyższy udostępniony turystycznie, a potem obok, i tutaj zawaham się, bo jak powiem chatka puchatka, to niektórzy zwolennicy takiej staranności i poprawności bieszczadzkiej mówią, że chatka puchatka to była w Bieszczadach, ale kilka lat temu ją zburzono, a teraz tam jest nie wiadomo co. No, ja raczej nie jestem tak radykalny w sądach. Oczywiście jest tam teraz nowy obiekt, który Bieszczadzki Park Narodowy postawił w miejscu wcześniejszego i nazwał go Chatką Puchatka 2. I tutaj jak najbardziej ta nazwa, myślę, jest uprawniona i nie ma co płakać, narzekać. Po prostu czasem pewne sprawy się zmieniają, ale jest zawsze też okazja do tego, żeby dyskusje w internecie rozgorzały. Także niezależnie od tego, jak nazwiemy ten obiekt, to z Hasiakowej Skały, bo tak się ten szczyt, przy którym ten obiekt, którego nazwy już teraz nie będę powtarzał, stoi, nazywa, schodzimy do, no dzisiaj to się nazywa miejscowość Brzegi Górne, tu też miejscowość, może to szumna nazwa, bo tam jest jeden dom, no Bieszczady, tak, takie były wyroki dziejów, opustoszały nam po II wojnie światowej i mamy takie miejscowości, gdzie jeden, dwa, trzy czy cztery domy się znajdują i jest to pełnoprawna miejscowość na mapach oznaczona, chociaż często kilka wsi musi się na jedno sołectwo składać, ale potem właśnie z brzegów, a przedwojenna nazwa to Berechy Górne, udajemy się głównym szlakiem beskidzkim obok miejsca po cerkwi i cmentarza grecko-katolickiego w tej miejscowości na Połoninę Caryńską, grzbietem Połoniny Caryńskiej. Idziemy, podziwiamy piękne widoki, patrząc na wschód, na południe i na północ i schodzimy do Ustrzyk Górnych, do serca Bieszczadów, do tej miejscowości, która jest chyba najlepszym wyborem, jeżeli ktoś chce rzeczywiście spędzić czas na wędrówkach górskich, bo daje to nam możliwości wędrowania przez kilka dni nowymi szlakami. I Ustrzyki Górne, jak będziecie się wybierać Bieszczady, to szybko musicie rezerwować nocleg, bo Ustrzyki Górne nie mają tej bazy noclegowej tak dużej jak Cisna czy miejscowości nad Jeziorem Solińskim. Ale wracając do przebiegu głównego szlaku beskidzkiego, to z Ustrzyk Górnych szlak prowadzi na Szeroki Wierch. Też jest to Połonina i Szerokim Wierchem dochodzimy do przełęczy pod Tarnicą. I sama Tarnica, najwyższy bieszczadzki szczyt liczący 1346 metrów nad poziomem morza, nie jest na głównym szlaku beskidzkim, tylko dojściowym, żółtym szlakiem, krótkim, bardzo w 10 minut wdrapać się można na Tarnicę i stanąć pod krzyżem upamiętniającym wizytę, wycieczkę księdza Karola Wojtyły na ten najwyższy bieszczadzki szczyt, ale jeżeli chcemy podążać dalej głównym szlakiem beskidzkim, to z przełęczy pod Tarnicą schodzimy na przełęcz Koprowców i tutaj no, kiedyś szlak prowadził przez szczyt Krzemienia i szczyt Kopy Bukowskiej teraz prowadzi pod tymi szczytami, ale cały czas jest widokowo, bo cały czas wędrujemy połoninami na Halicz, na Rozsypaniec, na Przełęcz Bukowską i później zaczyna się coś, co no, niejednemu turyście mrozi krew w żyłach, asfalt w górach. Niestety z Przełęczy Bukowskiej do Wołosatego trzeba zejść asfaltem. Dlatego ja osobiście preferuję, żeby to co najgorsze zrobić sobie na początku, więc jak będziecie chcieli wędrować głównym szlakiem beskidzkim, to ja bym rekomendował, żeby z Wołosatego wyruszyć na Przełęcz Bukowską, zaliczyć ten asfalt, a później już tylko cieszyć się widokami.
0: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: rana.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolbem. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
3: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
4: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają według ojców Soboru convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do wiernego uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
3: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
2: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
3: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla Was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienie tych wydarzeń kieruje Wasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim Wam błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
2: Natomiast pozdrawiając pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, papież ponowił zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
4: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. To jest powtórka. Trzy kolory. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: Gdybyśmy zajrzeli do mitologii greckiej, do mitów greckich, to można by mówić o części Hadesu, części podziemnego świata, który przeznaczony był dla dusz dobrych ludzi. No ale czy my o tym dzisiaj będziemy mówić? No nie, no Grecja nie, jednak nie jest tematem audycji Trzy Kolory. Audycja Trzy Kolory to audycja, która zabiera was zawsze na przestrzenie związane z tym, co francuskie, z tym, co z Francją się wiąże, przynajmniej z kulturą francuską albo z muzyką francuską. No ale tak, Elysium pochodzi z mitologii greckiej i właśnie stanowi część Hadesu. Elysium to inaczej pola elizejskie. Dzisiaj na pola elizejskie was zabieram, a w zasadzie to bardziej w taką część pól elizejskich, no ale o tym dzisiaj porozmawiamy właśnie w audycji Trzy Kolory. Eryk Kotys jak zwykle będzie audycję realizował, Arkadiusz Szymański mówi do was te słowa. Zapraszam dzisiaj do Paryża, na najsłynniejszą aleję w Europie.

Avenue des Champs-Élysées, czyli pola elizejskie, inaczej Elysium, do którego nawiązywałem przed chwilą, to jest reprezentacyjna aleja Paryża. Ona łączy Plac Zgody, czyli Place de la Concorde, z Placem Gwiazdy. Place de l'Étoile, zwany też Placem Charles de Gaulle'a. Na Placu Charles de Gaulle'a znajduje się jedna z najsłynniejszych budowli Paryża, Łuk Triumfalny, a pod Łukiem Triumfalnym pali się wieczny ogień, bo tam jest grób nieznanego żołnierza. Pola elizejskie rozciągają się na odcinku 1910 metrów w 8 dzielnicy w północno-zachodniej części centralnego Paryża. Mają liczne teatry, restauracje, kina, ekskluzywne sklepy, no i są miejscem, które jest najczęściej wybierane, jeśli chodzi o trasę zwiedzania stolicy Francji. W pobliżu znajduje się Pałac Elizejski, w którym oczywiście siedzibę swoją mają władze Francji z prezydentem Francji na czele. I tam też piękne ogrody. Na miejscu obecnych pól elizejskich od roku 1616 były pola uprawne, przez które Maria Medycejska prowadziła drogę wysadzaną drzewami. W 1640 roku drogę tę przedłużono z Luwru do ogrodu Tuileries, a w 1724 roku ta droga sięgała już Place de l'Étoile, czyli Placu Gwiazdy. W XVIII wieku aleja stała się bardzo modnym deptakiem spacerowym i miejscem spotkań wielkich tego świata, spotkań arystokratów. Maria Antonina chodziła na przechadzki po tej alei z przyjaciółmi i brała lekcje muzyki w hotelu Crillon, który mieści się tutaj właśnie. Pola elizejskie zostały wchłonięte przez aglomerację paryską i to was może zaskoczyć. Dopiero w XIX wieku, dokładnie w 1828 roku Champs-Élysées włączono do stolicy Francji, do Paryża. Aleja została zaopatrzona w tym czasie w chodniki, oświetlenie gazowe i fontanny. Fontan tam naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, a gdy już przejdziemy przez Place de la Concorde, no to tam nie można przejść bez fontan po prostu przez tę część naszej podróży dzisiejszej. Później aleja była wielokrotnie przebudowywana i nadal jest przebudowywana, bo ona cały czas jest modernizowana. Bo to taka wizytówka Paryża, wizytówka Europy. Ostatniej większej przebudowy dokonano tam w 1993 roku, kiedy to poszerzono chodniki. I tu jest też istotna informacja dla was, bo sklepikarze, którzy wynajmują tam swoje miejsca na sklepy, na swoje siedziby, płacą więcej, ci, którzy wynajmują tę część nasłonecznioną, od tych, którzy wynajmują tę część w cieniu. No to jest zrozumiałe, że tą częścią nasłonecznioną częściej chodzą turyści, częściej chodzą zwiedzający. A ta część zacieniona jest mniej uczęszczana. Ktoś to zbadał, ktoś to wyliczył, ktoś to sprawdził i z ekonomicznego punktu widzenia droższa część alei to jest ta, która jest nasłoneczniona przez większą część dnia. A tańsze miejsca do wynajmu, do kupna, to są te miejsca, które znajdują się w cieniu alei. Co roku 14 lipca podczas Święta Narodowego Francji wzdłuż alei odbywa się defilada wojskowa, która jest odbierana przez oczywiście prezydenta Republiki Francuskiej. Aleja często jest wtedy wyłączona z ruchu, ale oprócz tej defilady, ona jest też w inne święta również wyłączana z ruchu, bo odbywają się tu liczne wystawy, imprezy. Szczególnie w okresie letnim jest tego bardzo, bardzo dużo tutaj. I począwszy od 1975 roku, tu o tym wam już niejednokrotnie mówiłem, a kiedyś mieliśmy nawet na ten temat całą audycję poświęconą, aleja staje się finałowym miejscem etapu Tour de France. I po tym właśnie finałowym etapie tego wyścigu, jednego z najtrudniejszych wyścigów kolarskich świata, tu właśnie na Champs-Élysées odbywa się ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom. Ale tak naprawdę to ja wcale nie chciałem wam dzisiaj opowiadać o Champs-Élysées. No bo pola elizejskie już kiedyś omawialiśmy tutaj szczegółowo, jeśli chodzi o audycję Trzy Kolory. Chciałem wam dzisiaj bardziej nawiązać do monumentalnej La Voie Triomphale. La Voie Triomphale, czyli drogi triumfalnej, która wiedzie od Luwru równolegle do głównych alei Jardin des Tuileries, przez Place de la Concorde, czyli Plac Zgody, przez pola elizejskie, pod Łukiem Triumfalnym i dochodzi aleją do Wielkiej Arki, do granic miasta w Port Maillot
i przedmieść Neuilly. Do drapaczych chmur w dzielnicy La Défense, która jest dzielnicą szkła, betonu i wszelkiej nowoczesności, to są nowoczesne biurowce, nowoczesna architektura, zabudowa naprawdę bardzo, bardzo futurystyczna, do tego miejsca właśnie dochodzi La Voie Triomphale. Oczywiście w przeszłości ona nie miała tam się kończyć, ale zamysł był taki, że droga triumfalna wjedzie od Louvru równolegle wzdłuż Jardin des Tuileries przez Place de la Concorde do Place Charles de Gaulle Étoile, czyli do Placu Gwiazdy. Ponieważ ta część Paryża mocno się rozbudowała, ponieważ ona się rozwijała, modernizowała i rozwijała cały czas, no to dzisiaj możemy mówić, że La Voie Triomphale jest dużo, dużo dłuższa. Są takie miejsca na Champs-Élysées, na tej drodze triumfalnej, które idealnie pokazują linię prostą. Od Louvru, między skrzydłami Louvru, gdybyśmy się znaleźli. Po drodze mamy Place du Carrousel, gdzie mieści się dług z kwadrygą na górze. Później przechodzimy w kolejną część przez pola elizejskie, przez Plac Zgody. Podług triumfalny, gdzie mieści się grób nieznanego żołnierza. Później Aleja de la Grande Armée i granice miasta w Port Maillot, przedmieścia Neuilly, drapacze chmur w futurystycznej dzielnicy La Défense. Tak mniej więcej to wygląda i to wszystko jest w linii prostej. Są takie miejsca na tej trasie naszej, którą teraz wymieniam, na drodze triumfalnej, gdzie można zobaczyć obałuki na przykład. Tak, obałuki, mówię o wielkiej arce, która jest w dzielnicy La Défense. Ja pamiętam, że zrobiłem sobie takie zdjęcie kiedyś, przechodząc przez ulicę, przez Champs-Élysées w poprzek, na przejściu dla pieszych, stojąc na światłach, gdy już zrobiło się zielone. Zatrzymałem się w pół drogi na środku i zrobiłem zdjęcie wzdłuż alei. Coś niesamowitego. Można uchwycić w perspektywie obałuki triumfalne, czyli ten, który mieści się na Placu Gwiazdy, i nołuki triumfalne, mówię trochę w uproszczeniu oczywiście, bo mam na myśli tę futurystyczną wielką arkę, która mieści się w dzielnicy La Défense. Obie można uchwycić, obie te budowle, na jednym zdjęciu. Jest to widoczne. Oczywiście widoczność musi być bardzo dobra, ponieważ ta długość tej alei jest imponująca. I do długości zaraz wrócimy.

długość tej drogi triumfalnej, gdybyśmy zaczęli ją między skrzydłami Luwru w Pałacu Królewskim, to poprzez Plac Zgody, poprzez Place Étoile, Charles de Gaulle Étoile, no to ona dalej biegnie aż do Wielkiej Arki na dzielnicę La Défense i ta długość jest w granicach 10 kilometrów. Jeśli ktoś chciałby się tamtędy przespacerować, oczywiście można i to są piękne wrażenia, jeśli chodzi o wrażenia spacerowe, ale jeśli ktoś chciałby się wybrać do Paryża samochodem, no to ja zdecydowanie odradzam, chociaż znam takie osoby, które no nie mogą się jakoś oderwać od czterech kółek i lubią podróżować sami samochodem. W Paryżu to raczej nie jest dobry pomysł, bo dobrze jest zaparkować sobie gdzieś auto na obrzeżach Paryża i dalej poruszać się już tylko komunikacją miejską, zarówno podmiejskimi pociągami, które są idealnie skomunikowane z metrem paryskim, jak i dowolnym środkiem transportu od metra poprzez ów RER, czyli te pociągi podmiejskie, jak i tramwaje i autobusy. Doskonale jest stolica Francji skomunikowana w tej komunikacji miejskiej. No ale jeśli ktoś już nie będzie mógł się oderwać od swojego samochodu, no to na przykład wybierzmy się pod Łuk Triumfalny. Tam jest wyjątkowe rondo. Szalone rondo, bym powiedział. I może to trochę zniechęci tych wszystkich, którzy lubią poruszać się samochodem. No ta budowla, Łuk Triumfalny, ona od razu rzuca się w oczy, ale gdybyście byli na górze jest taras widokowy i można zobaczyć, jak auta jadą wokół tego ronda, wokół Łuku Triumfalnego. Jazda zewnętrznym skrajem ronda to jest koszmar. I więcej się tam stoi niż jedzie, aut jest mnóstwo, kierowcy starają się wjechać jak najbliżej środka ronda, a następnie zjechać z jego w jedną z 12 ulic. Tak, no dlatego się nazywa ten plac Charles de Gaulle Étoile. Étoile dlatego, że te 12 ulic, odbiegając od środka, czyli od dokładnie tego punktu, gdzie mieści się Łuk Triumfalny, tworzą taką gwiazdę. Gwiazdkę, od której odchodzi 12 ulic w każdą stronę. No i teraz tak, na rondzie pasy ruchu nie są wyznaczone. Nie ma tam linii, rozumiecie to? A więc, no bo zmieściłoby się ich tam zaledwie 7, może nawet 8 tych linii, ale nie ma znaków ani sygnalizacji. Jest po prostu tak zwana wolna amerykanka, jak mówi młodzież. Warto to zobaczyć i warto to zobaczyć z góry, z Łuku Triumfalnego, z tego tarasu widokowego. Ja wiem, że to się wtedy człowiek skupia bardziej na tych widokach związanych z drogą triumfalną, czyli z jednej strony mamy Wielką Arkę w dzielnicy La Défense, którą idealnie widać z dachu Łuku Triumfalnego, z tego miejsca widokowego. Idealnie widać Plac Zgody, idealnie widać Paryż w ogóle, bo to piękny punkt widokowy w ogóle, Łuk Triumfalny na placu Charlesa de Gaulle'a. Ale gdy spojrzycie w dół i zobaczycie to wyjątkowe rondo, rondo, które, podkreślam, nie ma wyznaczonych pasów ruchu, nie ma sygnalizacji, zmiana pasa tam to naprawdę jest, no jest to po prostu koszmar. Dla kogoś, kto lubi jeździć samochodem, to może się zdecydowanie zniechęcić właśnie tam. Ale czy wy wiecie, gdzie znajduje się największe rondo, jedno z największych rond w Europie? No ciekaw jestem, czy wiecie.

Obwód jednego z największych rond w Europie wynosi 850 metrów. Aby je przejechać wokoło, to trzeba zarezerwować sobie około minuty. Oczywiście, jeśli nie ma dużego ruchu w tym miejscu. No w godzinach szczytu to rondo też bywa tak zakorkowane, może nie tak bardzo jak rondo na placu Charles de Gaulle Étoile w Paryżu, ale jest równie imponujące. Biegnie po nim droga krajowa numer 12 i droga wojewódzka 292. Skoro już wymieniam, że wojewódzka droga i droga krajowa, no to pewnie wiecie, że chodzi o miejsce w Polsce. Tak, chodzi o Głogów, plac Konstytucji 3 Maja. I tam mieści się rondo, które jest jednym z największych tego typu skrzyżowań o ruchu okrężnym w Polsce, w Europie, jedno z największych w Europie. I gdybyście chcieli spróbować trochę takiej jazdy, no to to ronda zdecydowanie jest łatwiutkie do przejechania. Tam naprawdę jest wszystko idealnie skomunikowane. Ale też w Głogowie, jeśli już będziemy na chwilę w Głogowie, może tak, no to trochę będzie dziwna podróż. Jesteśmy w audycji Trzy Kolory, ale na chwilę wybierzemy się do Głogowa. To skrzyżowanie też ma swoje sekrety. Pod ziemią znajdują się tutaj kazamaty i korytarze minerskie. Bo Głogów kiedyś był taką też twierdzą w niektórych miejscach. Miał takie elementy bardzo warowne. No i tam między innymi był bunkier, w którym chował się pociąg pancerny. To jest też niebywała gratka dla osób, które lubią tego typu historie, historie militarne. Pociąg pancerny tam właśnie miał swój, nazwijmy to, kolejowy garaż. Właśnie tam w Głogowie. To rondo oczywiście nie stanowi żadnego problemu dla kogoś, kto jedzie samochodem. To jest żadna przeszkoda. Skrzyżowanie o ruchu o kierunku okrężnym, tak to się chyba fachowo nazywa, nawet nie wiem dokładnie, ale tak, jeśli byście chcieli zobaczyć duże rondo, to Głogów na pewno oferuje jedno z największych w Europie. Ale jeśli wrócimy teraz już do Paryża, no to Paryż naprawdę, jeśli chodzi o plac Charles de Gaulle Étoile, nie ma sobie równych. Nie znam drugiego takiego miejsca na świecie, w których byłem oczywiście, ale no może byliście w takich miejscach, piszecie czasami do mnie rozmaite maile i tradycyjną korespondencją również dostaję od was informacje. Może znacie takie miejsce, które ma równie trudne do przejechania rondo, równie trudne do włączenia się do ruchu i wyłączenia się z tego ruchu okrężnego po tym rondzie. No bo to jest istotne, żeby wjechać na rondo, a później z tego ronda bezpiecznie zjechać. W Paryżu na Charles de Gaulle Étoile nie jest to takie łatwe, dlatego odradzam podróżowanie po Paryżu samochodem. Metro, pociągi podmiejskie, autobusy, tramwaje, nawet taksówki, ale nie samochodem. To nie jest dobry pomysł. To, co jest niesamowite w Paryżu, to to, że możemy w bardzo krótkim czasie, nie korzystając oczywiście ze swojego samochodu, cały czas podkreślam, że korzystając z komunikacji miejskiej, w bardzo krótkim czasie przemieścić się z jednego punktu stolicy Francji do drugiego punktu. Jest to bezkolizyjne. Jeśli podróżujemy metrem, jeśli podróżujemy jakimiś środkami transportu miejskiego, no to jeśli one jadą tymi trasami bezkolizyjnymi, pomijając skrzyżowania jakieś, to naprawdę możemy w bardzo krótkim czasie przemieścić się chociażby z dzielnicy Montmartre do dzielnicy Montparnasse, z podłuku Triumfalnego pojechać sobie na dzielnicę do dzielnicy La Défense, tej dzielnicy futurystycznej. Idealnie się podróżuje w ten sposób po Paryżu i polecam tę formę podróży właśnie. Można sobie wyrobić bilet, taki bilet na przykład kilkudniowy, który oczywiście jest odpowiednio tańszy od takich biletów jednorazowych kupowanych. Tego nie polecam zdecydowanie, bo to przedroży wam podróżowanie komunikacją paryską. Kupcie sobie taki kilkudniowy bilet albo no w zależności od tego, ile czasu zarezerwujecie sobie na stolicę Francji. Myślę, że tydzień to jest minimum, który trzeba poświęcić na Paryż. I tak się wszystkiego nie zobaczy. Byłem tam już wielokrotnie i jeszcze wszystkiego nie widziałem. Jeśli ktoś z was pojedzie tam po raz pierwszy, to naprawdę tydzień to jest minimum. Tak sobie zarezerwujcie. Oczywiście, jeśli będziecie mieli okazję być tam przez chwilę, to chłońcie chociaż tę chwilę. Ale jeśli będziecie mieli okazję zaplanować dłuższy pobyt w stolicy Francji, to zdecydowanie minimum określcie jako 7 dni. I to myślę, że jest takie dotknięcie Paryża na początek.

Gdy spojrzymy z tarasu widokowego umieszczonego na Łuku Triumfalnym, L'Arc de Triomphe, na placu Etoile, placu Charlesa de Gaulle'a, to w jedną stronę mamy podróż w historię sięgającą królów francuskich, bo patrzymy na siedzibę królów francuskich, na Louvre, a z drugiej strony mamy dzielnicę przyszłości, dzielnicę La Défense. Widzimy Pałac Inwalidów z piękną kopułą, która nad nim góruje, a z drugiej strony widzimy banki, widzimy rozmaite firmy, które mieszczą się w tych wysokich biurowcach, wieżowcach sięgających nieba w dzielnicy La Défense właśnie. Widzimy ten, ja nazywam to łuk, ale to jest wielka arka, taki karton monumentalny ustawiony w dzielnicy La Défense, który jest potężnym budynkiem, potężnym, pustym w środku. Można na przestrzał zobaczyć, co jest w oddali. I widzimy aleję, którą mkną samochody. I one się nie poruszają tak szybko jak metro, dlatego warto po obejrzeniu sobie tych pięknych widoków wejść do metra i przejechać się metrem w kilka minut dosłownie na koniec tej alei, potem wsiąść z powrotem w metro, przejechać się w drugim kierunku, obejrzeć sobie to wszystko z bliska, pospacerować pewne odcinki, żeby też pochłonąć ten klimat tych kafejek, tych sklepików, tego francuskiego klimatu, który tam też na pewno na Champs-Élysées jest. Poza tym, tego też wam życzę. To jest miejsce, gdzie często, bardzo często nawet, można spotkać jakichś celebrytów, jak to się mówi, ale celebrytów, takich naprawdę celebrytów. No bo tam wchodzicie gdzieś do sklepiku i nagle, proszę bardzo, Tom Hanks wychodzi ze środka z tego sklepu. Albo jedziecie kawałek dalej i spotykacie Catherine Deneuve. Na przykład spotykacie jakiegoś piosenkarza amerykańskiego, spotykacie kogoś, kto z Wielkiej Brytanii tam przyjechał. To są znane osobistości całego świata, które na pewno na Champs-Élysées prędzej czy później będą. Czy akurat wam uda się być w tym samym czasie? No to może nie ma takiego dużego znaczenia. Dla mnie żadnego. Ale niektórzy tak organizują sobie wyjazdy, aby gdzieś być może spotkać kogoś takiego znanego na świecie. I może poprosić o autograf. No myślę, że tam to jest bardzo możliwe. Jeśli będziecie gdzieś tam w takich miejscach blisko jakichś znanych hoteli, że ktoś znany prędzej czy później tam się pojawi. Pytanie tylko, czy będziecie mieli tyle czasu, żeby na niego tam czekać. No jeśli nie, no to po prostu przespacerujcie się tą ulicą. Na pewno wrażenia są niesamowite. To jest też taka podróż w czasie trochę, bo poszczególne elementy Champs-Élysées rozrastały się, tak jak wam wspominałem. Najpierw wszystko zaczęło się przy Pałacu Królewskim, czyli przy Luwrze. Między skrzydłami Luwru, tam zaczyna się podróż Drogi Triumfalnej. Ona biegnie w stronę Place de la Concorde, na którym mamy obelisk egipski i to wszystko jest w prostej linii, gdy spojrzymy w stronę dzielnicy La Défense. Prosta linia. Champs-Élysées, które potem przechodzi w Aleję Wielkiej Armii. No tak to wygląda. Myślę, że podróż niezapomniana.

0: po Paryżu dzisiaj trochę pobiegaliśmy, ale to taka dosłownie malutka przebieżka tylko. Tak naprawdę, żeby się tam wybrać, to trzeba zarezerwować sobie minimum tydzień czasu i odwiedzić wszystkie te miejsca, które są w stolicy Francji istotne. Jeśli będziecie mieli mniej czasu, to też warto. Na pewno warto sobie tak po prostu tylko poczuć klimat Francji, żeby tam wracać. Ja robię tak często, może ostatnio trochę mniej, ale już czekam, aby to wszystko minęło, aby można było podróżować bezproblemowo, żeby można było tam wracać, do stolicy Francji też między innymi. Ale ta audycja to nie tylko zwiedzanie, to także muzyka, to także kultura francuska i mam nadzieję, że trochę tego dzisiaj dostaliście w prezencie od audycji Trzy Kolory. Eryk Kotys audycję realizował, Arkadiusz Szymański mówił do Was te słowa. Dziękuję, do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Trzy Kolory. Była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace. Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Estera schyliła głowę, dotykając policzkiem jego twarzy. Inna miłość moja to tylko wspomnienie, ale mogę o niej powiedzieć, że jest jakby błogosławieństwem Bożym, gdyż obejmuje całą jedną rodzinę. Tu głos kupca zniżył się i zadrżał. Gdybym tylko wiedział, gdzie ich szukać. Twarz Ben-Hura zapłonęła rumieńcem. Zawołał gwałtownie. Moja matka i siostra, wszak o nich mówisz. Estera spojrzała na niego, jak gdyby do niej zwracał był swe słowa, ale Simonides uspokoił się i odrzekł chłodno. Posłuchaj do końca. Ponieważ jestem tym, czym jestem, muszę w imię ukochanych, o których mówię, zanim odpowiem na pytanie twoje tyczące się moich stosunków z księciem Hurem, żądać od ciebie dowodów, kim ty jesteś. Ta sprawa musi poprzedzić tamtą. Dlatego mów, czy masz piśmienne świadectwo lub żyjących świadków. Pytanie było słuszne i Simonides miał niezaprzeczone prawo je postawić. Niemniej Ben-Hur poczerwieniał i odwrócił się niepewny. Simonides nie przestawał nalegać, mówiąc: dowody, dowody mówię, pokaż je, daj mi je w rękę. Ben-Hur niestety nie miał na to odpowiedzi. Nie spodziewał się takiego żądania, a zresztą nie miał dowodów. Matki i siostry już nie ma, a nikt inny nie wie, że on żyje. Wprawdzie znało go wielu, ale cóż to znaczy? Gdyby nawet Quintus Arius był tu obecny, cóż by mógł więcej powiedzieć nad to, że go znał i że wierzył, iż był synem Hura. Zresztą dzielnego tego Rzymianina, jak się wkrótce dowiemy, nie było już między żyjącymi. Juda czuł się zawsze osamotnionym, a teraz ogarnęło go to uczucie z całą siłą. Stał z zaciśniętymi rękoma, odwróciwszy twarz zdrętwiały z boleści. Simonides, który szanował każde cierpienie, czekał w milczeniu. Simonidesie, odezwał się na koniec młodzieniec. Na usprawiedliwienie mego wyznania mógłbym jedynie opowiedzieć dzieje mego życia, ale nie uczynię tego, jeśli mi nie przyrzekniesz, że wstrzymasz się od wszelkiego sądu i nie zechcesz mnie słuchać bez uprzedzenia. Mów, tylko śmiało, odrzekł Simonides. Mów, ja słuchać będę tym chętniej, że nie przeczyłem, jakobyś nie był tym, kim się mienisz. Ben-Hur opowiedział więc pokrótce swoje życie z taką wymową, jaką daje poczucie prawdy i przeświadczenia. Ponieważ znamy jego życie dokładnie, aż do wylądowania w Misenum wraz z Ariuszem, kiedy ten wracał po zwycięstwie na Morzu Egejskim, odtąd dopiero zajmiemy się opowiadaniem młodzieńca. Cesarz kochał i szanował mego dobroczyńcę, mówił Ben-Hur. I obsypywał go bogatymi darami, które pomnażali jeszcze kupcy ze wschodu. Stał się więc niebawem jednym z największych bogaczy w Rzymie. A jednak, czyż Żyd zdoła zapomnieć swej wiary lub miejsca urodzenia, zwłaszcza jeśli nim jest święta ziemia ojców naszych? Zacny ten człowiek przyjął mnie za syna, stosownie do ustaw i praw swego narodu. Ja zaś pragnąłem odwdzięczyć mu się i zaiste nie było chyba dziecka, które by więcej szanowało ojca niż ja jego. Pragnąłby był widzieć mnie uczonym. Chciał mi dać najsławniejszych nauczycieli sztuki, filozofii, wymowy. Odmówiłem, bo czyż jako Żyd mogłem zapomnieć Pana Boga, chwały proroków lub świętego grodu na wzgórzach, stolicy Dawida i Salomona? Spytasz może, czemu przyjąłem dobrodziejstwo Rzymianina? Kochałem go, a oprócz tego spodziewałem się za jego pomocą i potężnym wpływem dojść tajemnicy okrywającej los mojej matki i siostry. Oprócz tego obowiązku miałem jeszcze drugi cel, o którym nie mówiłbym wcale, gdyby mnie nie był zupełnie opanował. Poświęciłem się sztuce wojennej. Walczyłem więc nie tylko w szkołach szermierki i w cyrkach, ale w polu i obozie, a wszędzie zdobyłem rozgłos dla mego imienia, lecz imię to nie było imieniem mych ojców. Wieńce, a jest ich wiele na murach willi w pobliżu Misenum, odbierałem jako syn Dumwira i tylko jako taki jestem znany Rzymianom. Dążąc do swego celu, opuściłem Rzym i przybyłem do Antiochii w zamiarze towarzyszenia konsulowi Maksencjuszowi w wyprawie przeciwko Partom. Ponieważ jestem już mistrzem w robieniu bronią, pragnę jeszcze przy tej sposobności nauczyć się strategii, czyli szykowania wojska w polu. Gdyśmy wczoraj wpłynęli na wody Orontesu, spotkaliśmy dwa statki z żółtymi flagami, a jeden z podróżnych, współwyznawca z Cypru, powiedział nam, że są twoją własnością, obznajmiając nas pokrótce z dziejami twego żywota. Mówił o twoim szczęściu w handlu, o licznych karawanach i ich cudownych przygodach. A nie przypuszczając, jak bardzo mnie to obchodzić może, wspomniał, żeś Żyd i dawny sługa księcia Hura.

wykuty i nie rzekł ani słowa. Widzę jasno trudność mego położenia, ciągnął dalej Ben-Hur. Wszystko, co się odnosi do czasu mego pobytu w Rzymie, mogę udowodnić. Dość mi odwołać się do konsula goszczącego obecnie w waszym mieście, ale niestety nie mogę dostarczyć dowodu, którego żądasz. Nie mam nic, co by świadczyło, żem synem Hura, a ci, którzy by mi mogli pomóc, może zgubieni, może umarli. To mówiąc, zakrył twarz rękoma. Na ten widok Estera wstała, a podając mu wzgardzony puchar, rzekła: oto wino z krainy, którą kochamy wszyscy. Wypij. Proszę. Głos ten był słodki, a oczy pełne łez, co widząc Juda, wypił i rzekł: córko Simonidesowa, serce twe jest pełne dobroci i miłosierdzia, skoro je wraz z ojcem okazujesz nieznanemu. Bóg nasz niechaj ci błogosławi, dziękuję ci. Potem, zwróciwszy się do kupca, mówił dalej: nie mając dowodów na to, żem synem Itamara, cofam zadane ci pytania i odchodzę, nie chcąc trudzić cię dłużej. Jednak zanim odejdę, powiedzieć muszę, że nie miałem zamiaru zamienić cię w sługę, ani nie czyniłem tego dla majątku. Cokolwiek bądź byłbyś mi wyznał, zawsze byłbym rzekł to, co teraz mówię. Zachowaj owoce twego przemysłu i twej pracy. Używaj ich w spokoju, nie potrzebuję ich. Gdy sprawiedliwy Ariusz odpływał w podróż, która miała być ostatnią, uczynił mnie spadkobiercą swego książęcego mienia. Jeśli więc kiedy pomyślisz o mnie, pamiętaj, że ci tylko jedno postawiłem pytanie, które, przysięgam na proroków i Jehowę, twojego i mojego Boga, było jedynym celem mego przybycia tutaj. Pytałem, co wiesz i możesz mi powiedzieć o mojej matce i mojej siostrze Tirzy, która pięknością i wdziękiem podobna była do tej, która jest osłodą twego życia. Pytam raz jeszcze, powiedz, co wiesz o nich? Po licach Estery płynęły łzy, a Simonides zdawał się być nieubłaganym i odrzekł głosem spokojnym: powiedziałem, żem znał księcia Hura. Pomnę, że słyszałem o nieszczęściach jego rodziny i dziś jeszcze czuję boleść, której doznałem na tę wieść. Sprawca ich niedoli stał się później moim prześladowcą. Co więcej, robiłem najstaranniejsze poszukiwania, nie zaniedbałem niczego, aby ich odszukać. Wszystko na próżno, nie ma ich. Ben-Hur westchnął głęboko. A więc i ta nadzieja stracona, rzekł, walcząc z rozrzewnieniem. Przywykłem do zawodów. Daruj, proszę, mojemu natręctwu. A jeśli cię obraził, przebacz, pomnąc na me cierpienia. Prócz zemsty nie mam już w życiu innego celu. Bywajcie zdrowi. Doszedłszy do kotary, zasłaniającej wejście, obrócił się raz jeszcze i rzekł: dziękuję wam obojgu. Pokój niech będzie z tobą, rzekł kupiec. Zaledwie Ben-Hur opuścił komnatę, Simonides ocknął się jakby ze snu. Oblicze jego ożywiło się. Przyćmione światło oczu zabłysło w całej pełni i rzekł promienny z radością: Estero, zadzwoń, a prędko. Dziewczyna, zbliżywszy się do stołu, zadzwoniła. Równocześnie jeden z przedziałów ściany usunął się i ukazały się drzwi w murze, przez które wszedł jakiś człowiek i pokłoniwszy się nisko, zbliżył się do kupca. Zbliż się, maluchu, rzucił szybko Simonides. Powierzam ci poselstwo, które musisz spełnić, choćby nawet słońce zagasło. Słuchaj, przez skład towarów przechodzi teraz młodzieniec, wysoki, zręczny, ubrany po izraelsku. Idź za nim, a cień jego niech mu nie będzie wierniejszy od ciebie. Co wieczór doniesiesz mi, gdzie jest, co robi, w jakim przebywa towarzystwie, a gdybyś bez obawy zdradzenia się mógł słyszeć jego rozmowy, powtórz mi je dokładnie, tak jak i wszystko, co może mi dać poznać jego zwyczaje i usposobienie. Rozumiesz, czego chcę? Teraz idź, a gdyby miał opuścić miasto, towarzysz mu, a pomnij, że mu przyjacielem. Gdybyś wdawał się z nim w rozmowę, mów o wszystkim, ale strzeż się wydawać, żeś moim sługą, a teraz śpiesz się. Człowiek skłonił się jak przedtem i zniknął. Simonides, śmiejąc się, zatarł wyschłe ręce. Co to za dzień, córko moja, rzekł. Co za dzień. Chcę go zapamiętać dla tej szczęśliwości. Z uśmiechem zapisz datę tego dnia i zapamiętaj go w radości, Estero.
Wesołość ta wydała się jej dziwną, a chcąc zwrócić uwagę na jej niestosowność,

0: odparła smutnie. Biada mi, jeśli bym kiedy ten dzień zapomnieć miała. Ręce Simonidesa zwisły, a głowa opadła na piersi. Zaiste, masz słuszność, rzekł, patrząc na nią, bo oto dziś 20 dzień 4 miesiąca. Dziś 5 lat temu matka twoja, moja droga Rachel, żyć przestała. Gdy mnie takim kaleką, jak ja jestem, przyniesiono do domu, zastałem ją umarłą z boleści i przerażenia. Była mi ona jak krzak miry, jak zapach nardu, wypełniający dni mego żywota. Pogrzebaliśmy ją w pięknym miejscu, w grobie wykutym w skalistej górze. Spoczywa tam samotna. Odchodząc, pogrążyła mnie w ciemność, lecz poprzez noc smutku przedarło się trochę światła. Zrosło ono z latami i stało się jasnością poranku. Dzięki ci, panie, że w mojej Esterze żyje Rachel, którą utraciłem. Po chwili podniósł głowę i rzekł w zamyśleniu: czy dzień dzisiejszy nie jest jasny? Był jasny, gdy tu wszedł ten młodzieniec. Przywołaj Abimelecha, aby przyszedł i zawiódł mnie do ogrodu, skąd bym mógł widzieć rzekę i statki. Tam powiem ci, czemu usta moje pełne są uśmiechu, język mój pełen śpiewu, a umysł podobny jagnięciu igrającemu na łące.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc, a dzisiaj przed mikrofonami
2: Antoni Cofto
1: i Stanisław Brysz, a w audycji będziemy rozmawiać między sobą o tych tematach, które są z nami, myślę, wszystkimi teraz, gdzieś tam albo na drugim planie, albo coraz bardziej na pierwszym i chyba niestety na pierwszym. Będziemy rozmawiać o social mediach, będziemy rozmawiać o tym, jak to internetowe życie nas wciąga i się zastanowimy, czy to jest coś, nad czym panujemy, czy coś, nad czym powinniśmy popracować, przynajmniej tutaj my we dwójkę z Antkiem. No i jak już tutaj przejąłem taką rolę trochę prowadzącego, ale to raczej bardziej taka rozmowa dzisiaj będzie. Antek, powiedz mi, no bo w sumie ten pomysł na audycję trochę wyszedł od tego, że chcieliśmy porozmawiać o tych rzeczach, które dzieją się teraz aktualnie gdzieś tam w takiej właśnie sferze mediów społecznościowych, sferze internetu.

0: tych ciekawych treści w internecie, no to na pewno by mi to wszystko jakoś łatwiej się układało, żebym był w stanie bardziej efektywny. I powiedz mi, jak ty to odbierasz, to właśnie też jakby jest jakiś twój może nie tyle problem, co właśnie jakaś taka obserwacja, że to nam dużo czasu zajmuje i to też w sumie tak trochę niepotrzebnie.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie w sumie, bo ja tak jakiś czas temu miałem taką obserwację, że no właśnie, social media, mówimy, że są social, socjale mówimy, czy jakkolwiek by tego inaczej nie nazwać, a z drugiej strony mam coraz większe takie wrażenie, że mimo, że spędzamy w nich praktycznie całe nasze życie teraz bez przerwy, to tak naprawdę oddalamy się od ludzi. Czyli, że ta funkcja social mediów, która powinna tak naprawdę być tą główną funkcją, czyli funkcja komunikacyjna, jakiegoś budowania relacji i tak dalej, odchodzi gdzieś tam w plan, a my tak naprawdę ten cały czas przeznaczamy na scrollowanie, tak jak mówisz. I właśnie to jest nasze takie, nie wiem, ja tak przynajmniej właśnie mam teraz, że tak naprawdę jestem w tych social mediach, jestem w jakiś sposób od nich uzależniony, można powiedzieć, tak jak pewnie większość naszego, no osób z naszego pokolenia, ale wcale nie wykorzystuję tego czasu na komunikowanie się z innymi ludźmi. I myślę, że gdyby jeszcze to właśnie wyglądało w ten sposób, że ja rzeczywiście mam kontakt z ludźmi, dzielę się z jakimiś swoimi doświadczeniami, rozmawiam, poznaję ludzi i tak dalej, to nie miałbym takiego poczucia, że tracę ten czas, a jednak ja ten czas poświęcam bardziej na scrollowanie, czyli takie bardzo bezmyślne przeglądanie treści, które jakby daje mi takie poczucie, że nie jestem wyautowany, że nie mam tego, jak to się mówi, FOMO, tego fear of missing out, czyli tego poczucia, że jestem gdzieś poza czymś, że coś mnie omija, ale no właśnie, ale tak naprawdę cały czas mnie omija ta rzeczywistość, która jest poza tym internetem. No i ja siedzę i przeglądam jakieś rolki, jakieś filmiki, niby jestem na bieżąco, ale z nikim się nie kontaktuję i potem odkładam ten telefon i czuję taką pustkę, bo niby siedziałem w social mediach, ale z nikim się nie kontaktowałem, a w rzeczywistości też mnie nie było. I myślę, że to jest duży problem właśnie dla mnie też.
0: No właśnie tak też przed audycją rozmawialiśmy, że i tu w sumie chciałbym przeprosić wszystkich, którym nie odpisuję na wiadomości, że też jest tak, że trochę właśnie zanika ten aspekt takiej społeczności, że to są social media, czyli z nazwy powinno być czymś, co nas łączy, tak naprawdę wcale nas nie łączy, tylko sprawia, że gdzieś tam się zamykamy w tym naszym świecie, w świecie tych treści, które są idealnie dopasowane do naszych wcześniejszych wyszukiwań albo do tych wcześniejszych rolek, które oglądamy i powoduje, że właśnie gdzieś tam tracimy trochę nawet potrzebę takiego kontaktu z drugą osobą, że to, że gdzieś tam się spotykamy, to często też jest tak, że czujemy tą chęć, żeby zerknąć do telefonu i gdzieś tam sobie znowu poskrolować te, żeby sobie zobaczyć te obrazki, jakieś śmieszne rzeczy, które ktoś tam przygotował, memy, nie memy, jakieś rolki. No i właśnie to powoduje, że gdzieś tam może nawet nie chcemy z drugim człowiekiem przebywać, bo to nas bardziej nudzi niż to scrollowanie. Chociaż w zasadzie często ja mam też tak, że siedzę sobie w tym telefonie i sobie myślę, po co ja tu siedzę, oglądam te rzeczy, o których zapominam po w zasadzie. Myślę, że po jednym filmiku już nie pamiętam, co oglądałem wcześniej, więc to jest naprawdę taka trochę droga donikąd.
1: Tak, ale właśnie, bo ty wspomniałeś o tym aspekcie, że kiedy jesteśmy gdzieś w towarzystwie nawet, nie, że mamy taką chęć sięgania po ten telefon. No właśnie, czy czujesz też właśnie, że czasem ta rzeczywistość staje się dla nas na tyle właśnie nudna, można powiedzieć, albo w porównaniu do tych bodźców, które dostarcza nam internet, ta rzeczywistość staje się na tyle nudna, że po prostu właśnie potrzebujesz sięgnąć po telefon właśnie nawet w towarzystwie. Nie? To tak to zrozumiałem przynajmniej. I ja się właśnie zastanawiałem, że trochę nad tym, że mam wrażenie, że telefon stał się taką taką naszą, można powiedzieć, barierą, takim murem, nie? Już się oddaję mikrofon zaraz, tylko dokończę zdanie, ale właśnie, że jakby, że czasami nawet, właśnie ostatnio rozmawiałem z moją dziewczyną właśnie o tym, że jakby czasami

0: nawet widzimy kogoś znajomego, załóżmy w komunikacji miejskiej czy gdzieś, to ten telefon staje się takim alibi, że ja nie muszę z tą osobą rozmawiać. Czyli że kiwnę tej osobie, ale wyciągam telefon i wyglądam, jakbym robił coś ważnego, ale pewnie to jest tylko taka moja bariera, że ja teraz mam telefon, więc nie muszę z tą osobą rozmawiać, nie muszę do niej podchodzić, bo jestem zajęty. A tak naprawdę po prostu się blokuję tym telefonem, nie?
1: No myślę, że tu jeszcze chciałbym do tego, co przed chwilą powiedziałeś, czyli do tego sięgania gdzieś tam w czasie spotkania do telefonu. Ja często mam tak, że sięgam do tego telefonu, bo faktycznie chcę coś sprawdzić takiego konkretnego, że tak mi się przypomni, że dobra, tutaj mam jakąś tam rzecz do wysłania komuś, do sprawdzenia jakąś informację, która jest mi w jakiś tam sposób potrzebna. Mniej lub bardziej, ale to się nie kończy na sprawdzeniu tej rzeczy, bo często potem wskakują do głowy jakieś kolejne tematy, a potem włączam Instagrama i zupełnie robię coś innego. Także właśnie to jest taka trochę też zgubna rzecz, że mamy wszystko dostępne pod ręką i od razu możemy sprawdzić, najpierw możemy sprawdzić pogodę, potem możemy sprawdzić, ile kroków tego dnia przeszliśmy, potem możemy sprawdzić, kto co wrzucił na Instagrama, a tu się okaże, że na przykład, nie wiem, nie jest Biril do zrobienia, chociaż myślę, że akurat to jest dosyć niszowa aplikacja, ale też trochę angażująca. I no i tracimy trochę, ale myślę, że gdzieś tam, jeśli chodzi o takie uciekanie przed drugą osobą, no to bardziej coś takiego, przynajmniej ja mam, że jak jadę gdzieś właśnie komunikacją miejską i spotykam, widzę gościa, z którym nie rozmawiałem przez 10 lat, a chodziliśmy na przykład razem, nie wiem, do liceum, czy gdzieś tam nawet nie do klasy, no to jest trochę takie ryzyko, takiego zabrnięcia, trochę niezręczną ciszę, że podejdziesz do kogoś, zagadasz, a będziecie jechać 10 przystanków i w sumie nie wiadomo, o czym rozmawiać. Tutaj trzeba jednak trochę ćwiczyć te swoje umiejętności interpersonalne, żeby na tyle mieć ciekawe tematy pod ręką, żeby móc po prostu sypać z rękawa, żeby się dostosować do każdego rozmówcy. Chociaż w sumie nie wiem, czy tak można. No są mistrzowie smalltalku na pewno. Są mistrzowie smalltalku, którzy wyciągną z każdej rozmowy. To mi się tak skojarzyło, jak w zasadzie taki motyw, który się przebija w naszych rozmowach od czasu do czasu, jak ze sobą rozmawiamy. Jak jest piosenka Łony o panu Darku, który jest taksówkarzem, który zupełnie nic nie rozmawia z ludźmi, których przewozi, ale jest klucz do jego, do tego, żeby zaczął mówić, i tym kluczem są ryby, bo pan Darek jest wędkarzem, łowi ryby i właśnie Łona śpiewa w tym utworze panu Darku, że po prostu zaczyna się w taksi misterium, że pan Darek gdzieś tam roztacza te obrazy. No ale mi się wydaje, że teraz zboczyłem z tematu, bo mieliśmy rozmawiać o internecie, a zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to można zagadywać do ludzi i rozmawiać, ale myślę, że właśnie tak jak teraz zaczęliśmy od tego, od tych negatywnych aspektów internetowych, różnych rzeczy, które nas pochłaniają, myślę, że możemy przejść do trochę właśnie do tego, co ten internet może nam dać, też w takiej formie rozrywki, ale też poznawania świata. Tylko myślę, że skoro to już jest taki kolejny temat, to możemy teraz zrobić kilka minut przerwy i tak sobie pomyślałem, jak rozmawialiśmy i tam coś powiedziałem o drodze donikąd, to myślę, że tak tytułem pasuje utwór Talking Heads, Road to Nowhere, także posłuchajmy i wrócimy do naszej rozmowy już za kilka minut.

0: Między nami mówiąc.
1: Audycja Między nami mówiąc. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. A dzisiaj Stanisław Bresz i Antoni Cofta rozmawiamy sobie tutaj o social mediach. Trochę powiedzieliśmy właśnie o tym uzależnieniu od social mediów i jak nas pochłania to ten wirtualny świat. No właśnie, ale myślę, że możemy zarówno dostrzec jakieś i zalety, i wady tak naprawdę tego świata. I tych zalet też na pewno jest sporo, bo rzeczywiście ja na przykład bardzo sobie cenię ten przepływ informacji w internecie. To może właśnie, to jest może i plus, i minus internetu i social mediów, ale że tempo przepływu informacji, nie? To tak sobie ostatnio myślałem też właśnie w kontekście na przykład gazet, że nie wiem, czy ty czytasz gazety. Ja jeszcze jakiś czas temu mi się zdarzało jakieś sięgać po takie tygodniki, ale przyznam szczerze, że teraz mnie, że już nawet wtedy jak czytałem, zaskakiwało mnie to, że jak na przykład brałem sobie taki tygodnik, to miałem informacje sprzed tygodnia, co dla mnie już było totalnie nieaktualne i już nawet jakieś w kontekście na przykład jakichś konfliktów światowych, które były tam opisywane, to było zupełnie nieaktualne informacje i że to życie dzieje się tak szybko obecnie, że to już trochę nie ma sensu, nie? I właśnie nie wiem, jestem ciekawy, czy ty czytasz gazety?
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o właśnie o czytanie gazet, to fajne jest to, znaczy dobre jest takie właśnie to, że czytając taką papierową gazetę się nie rozpraszasz i nie ma czegoś takiego, że wyskoczy ci link, że nie wiem, ktoś tam kogoś tam poznał i nie wiem, jakieś takie plotkarskie albo jakieś nawet nie plotkarskie, tylko takie tematy, które po prostu pokazują, o, a to się wydarzyło 15 minut później, no i klikasz w tamto, tylko tutaj możesz przeczytać. To też jest takie miejsce, gdzie oprócz takich wiadomości można drukować felietony, no i myślę, że takie felietony myśli, którą ktoś zawarł właśnie, no to jest rzecz, która się trochę ma trochę dłuższą ważność niż ten, ale zapytałeś mnie, czy ja czytam tygodniki takie papierowe, to nie, kiedyś faktycznie, ale to jeszcze zanim wszystko było dostępne w internecie, tak od po prostu pstryknięcia palcem, no to tak, to w naszym domu się pojawiały różnego typu gazety i czytaliśmy. No ale teraz chyba wszyscy się przerzuciliśmy na tą taką szybką, na te szybkie informacje, które gdzieś tam dostajemy, tym bardziej, że często no, w zasadzie to samo, co później czytasz na papierze, jest dostępne w internecie, więc to jest po prostu inna forma tego samego, ale tak jak już powiedziałem, jest o tyle taka może wartościowa, że nie rozproszysz się tak łatwo jak przy czytaniu treści w telefonie, jednak to wymaga trochę większej dyscypliny od ciebie, żeby dobrnąć do końca, jak czytasz coś na telefonie, tak myślę, chociaż może to wcale nie jest jakoś tam taka prawda objawiona.
1: Tak, ale właśnie to też, bo rzeczywiście papier, tak jak powiedziałeś na samym początku, to jest mega fajne, że rzeczywiście papier nam daje takie skupienie na tym, że rzeczywiście nie mamy tych rozpraszaczy, nie ma tych reklam, które nam gdzieś wyskakują i linków i wiadomości, nie, bo to właśnie na telefonie czy na komputerze, jak cokolwiek czytasz, to gdzieś tam zawsze Facebook w tle włączony, to jakieś wiadomość przyjdzie, coś ci przeszkodzi i tak dalej. A ten papier rzeczywiście ma tą przewagę? Ale tak sobie teraz właśnie pomyślałem, że internet dał nam taką dużą wolność wyboru treści. I to ma ogromne zalety, no bo właśnie nie jest tak, że ktoś będzie nam narzucał jedną gazetą na przykład to, jak mamy myśleć, tylko możemy sobie w tym internecie wybrać, jakie źródło tych informacji chcemy mieć, z czego chcemy czerpać, co chcemy czytać. No a z drugiej strony tak sobie myślę, że przez tą wolność jesteśmy bardzo przebodźcowani. I ja po sobie na przykład widzę, że ja potrafię czasami tak bardzo przebierać w treściach, że ja potrafię na przykład w 5 minut zacząć oglądać 5 różnych, albo słuchać 5 różnych podcastów i wyłączam po minucie, bo temat, który przed chwilą wydawał mi się interesujący, nagle już teraz mi się nie wydaje. I właśnie to jest chyba też mój problem z czytaniem książek, że ja na przykład bardzo lubię czytać książki i bardzo chciałbym czytać więcej, ale bardzo szybko tracę zainteresowanie książką. A internet mi daje właśnie takie poczucie, że mogę sobie skakać między tymi tematami, co właśnie też nie jest dobre, no bo potem się gubimy w tych treściach i nie czerpiemy z tego.
2: No i często nie znajdujemy tak naprawdę treści, która gdzieś tam nas interesuje, a właśnie sobie przeskakujemy między jednym filmem, jednym podcastem, a drugim.
1: Dokładnie, no. I właśnie potem, ja nie kończę tych treści i tak naprawdę nic z tego nie wyciągam. Plus też, nie wiem, czy ty jesteś słuchowcem, czy wzrokowcem, ale na przykład ja jestem wzrokowcem, więc jak często czegoś słucham, nawet właśnie jakichś podcastów, to nie wyciągam tyle, ile bym wyciągnął czytając. Ale mimo to i tak wolę tych łatwiejszych bodźców, czyli wolę coś puścić sobie i na przykład w tym samym czasie, nie wiem, tu prasować, tutaj sprzątać, tutaj sobie, nie wiem, poćwiczyć, czy odpocząć, czy się gdzieś przejść, niż po prostu siedzieć i czytać, bo musiałbym wygospodarować tak typowo na to czas.
2: Wspomniałeś o tych czynnościach domowych i o tym, że często przy tym towarzyszy nam słuchanie jakiegoś podcastu albo słuchanie muzyki. Ja mam często tak, że szukam sobie tej treści, którą chcę włączyć, nie znajduję jej i to mnie trochę frustruje i przez to, no tak trochę to jest absurdalne, no bo mógłbym się skupić na robieniu jakiejś czynności domowej, zrobić ją szybko i po prostu już zająć się innymi sprawami, a ja w zasadzie szukam sobie czegoś, żeby te 10 minut roboty upłynęło mi przy słuchaniu treści, no i właśnie często jest tak, że pewnie nawet lepiej by było taką czynność zrobić po cichu. Mam na myśli, że już po prostu nie szukać jakiejś tam najlepszej muzyki, którą może sobie do tej czynności puścić, albo jakiegoś podcastu, tylko to wykonać. I ta produktywność też pewnie byłaby lepsza, gdyby to robić bez jakiegoś takiego umilacza. Chociaż z drugiej strony patrząc, no to często się spotyka takie treści, które faktycznie gdzieś tam mogą nas rozwinąć. W sumie nie możemy mówić, że to jest wszystko złe, no bo to, że mamy dostęp do w zasadzie nieograniczonej wiedzy, jest takim dużym dobrodziejstwem czasów, w których żyjemy, ale no często jest tak, że że nie przyswajamy tych treści, które faktycznie są wartościowe, a drugie, że jesteśmy odbiorcami treści, które wcale nie są wartościowe. Ja nie wiem, czasami się zastanawiam, jakieś tam słucham takie jakieś bardziej komediowe rzeczy, sobie myślę, kurczę, no co mi to daje, nie? Że słyszę o jakichś tam paru typów, którzy się śmieją, gadają, rozmawiają, więc tak trochę szukamy chyba tej rozrywki w tych naszych komórkach, w internecie. Może to nie jest aż takie potrzebne, to jakby, no ale to jest coś, co jest na wyciągnięcie ręki i co nam daje dużą satysfakcję, więc myślę, że no i tak będziemy to robić. Niezależnie od tego, czy sobie uznamy to za dobre, czy za złe, ale myślę, że ja tak patrząc po sobie, powinienem więcej czasu po prostu spędzić na tym, żeby porobić niektóre rzeczy, skupić się na nich, niekoniecznie szukając tego, w jaki sposób mogę tam jeszcze sobie posłuchać jakichś ciekawych podcastów.
1: A czy zdarza ci się na przykład też właśnie oglądać coś podczas jedzenia? Bo ja myślę, że to jest też takie bardzo typowe, że jemy i słuchamy czegoś albo oglądamy sobie coś w tle, a ja właśnie jakiś czas temu miałem taką fajną rozmowę z panią dietetyk i ona właśnie mi tak tłumaczyła, że właśnie z tym też mogą być związane jakieś zaburzenia odżywiania, dlatego że przez to, że nie skupiamy się tak całkowicie na tym jedzeniu, to nie rejestrujemy tego, ile jemy, przez co jak robimy to regularnie, to może to właśnie wpływać na to, że albo nie dojadamy, albo właśnie się przejadamy, bo oczy są skupione na czymś innym, nasza głowa jest skupiona na czymś innym i automatycznie wciągamy. I to pewnie, jak sobie przygotujemy jakiś posiłek, to pewnie inaczej, ale w przypadku, kiedy otwieramy jakąś paczkę chipsów czy coś, to myślę, że to jednak łatwiej wtedy wszystko wchodzi, bo nie skupiamy się na tym wystarczająco i te kalorie sobie lecą i gdzieś tam to może właśnie być jakieś takie potem mieć skutki też właśnie w kontekście zaburzeń odżywiania czy dietetycznych tematach, ale to myślę, że jest temat na oddzielną rozmowę z dietetykiem.
2: No to ciekawy temat, który poruszyłeś, jakiś taki aspekt kolejny, o którym nie myślałem wcześniej. Ja pomyślałem sobie, jak właśnie powiedzieć o tym dietetyku, o to trochę innych rzeczy, czyli o śnie. Ja na przykład nie mam problemu ze zaśnięciem wieczorem po spędzeniu czasu przy telefonie, ale myślę sobie, że często jest tak, że idę za późno spać przez to właśnie, że sobie gdzieś jakiś jeszcze film zobaczę, że właśnie przez jakąś taką nieopanowanie tej pokusy ten dzień staje się taki trochę nieuregulowany, że powinno być coś takiego, powinienem to stosować, na przykład faktycznie nie używam telefonu ileś tam czasu przed snem. Już nie pamiętam, ile jest tak higienicznie, czy to jest 40 minut, czy to jest więcej czasu nawet. W każdym razie no to na pewno wpływa gdzieś tam na tą jakość snu i na to może też, że kolejnego dnia jesteśmy bardziej zmęczeni, bo no, jakoś tam to światło ekranu, to błękitne światło ekranu wpływa na to, jakie procesy się dzieją w naszym ciele, jakie enzymy się wydzielają, no i destabilizuje tą naszą równowagę gdzieś tam taką i ten nasz naturalny zegar biologiczny, który jest połączony z tym, co się dzieje na niebie, kiedy jest dzień, kiedy jest noc, a przez to światło, które nam świeci prosto w oczy z ekranu, to wszystko w jakiś tam sposób destabilizujemy.
1: To jest ciekawe, bo to jedna rzecz, że ten czas przed samym snem powinien być właśnie trochę, no, bez tego ekranu, bez takiego męczenia oczu, ale druga rzecz, i ostatnio słyszałem właśnie taką też ciekawą rzecz, a propos używania telefonu zaraz po przebudzeniu, że to też może być no takie niedobre, nawet niekoniecznie dla samych oczu, co też oczywiście jest prawdą, ale dla naszej głowy, bo budzimy się rano, przed nami jest dzień pełen pracy, zajęć, wszystkiego dookoła, spotkań z ludźmi i tak dalej, a my już na samym początku, otwierając oczy, chwytamy telefon i zaczynamy się bodźcować jakimiś właśnie materiałami i po prostu dostarczamy już na starcie masę informacji do przetworzenia w naszej głowie, w naszym mózgu i już męczymy swoją głowę tym wszystkim. Nie dajemy nawet takiego momentu wejścia spokojnego w ten dzień, nie? I to rzeczywiście, ja tak zwróciłem na to uwagę, że rzeczywiście otwieramy oczy i dosłownie zaraz patrzymy, co się wydarzyło na świecie, nie? Widzimy jakieś tutaj, wchodzimy na Instagrama, widzimy jakieś rolki, że ktoś tam, jakiś polityk powiedział to i tamto. Trump tutaj powiedział, że wyśle tych żołnierzy, ktoś mówi, że jednak nie wyśle. I jakby już po prostu zaczynamy tym żyć i zaczynamy się tym stresować też, bo gdzieś tam te newsy, te informacje gdzieś odbijają się na nas i na naszej psychice i po prostu już jest takie ciężkie wejście w dzień tak naprawdę, więc myślę, że to też jest takie dobre wyzwanie może dla nas, nie? Żeby spróbować albo odłożyć ten telefon wieczorem, albo rano właśnie.
2: Jestem ciekawy, jak będą prowadzone jakieś badania za kilkadziesiąt lat, no bo w zasadzie jesteśmy ta technologia i jakby te problemy są z nami od, nie wiem, od 10, od 15 lat. Faktycznie takie masowe używanie tych urządzeń w zasadzie w każdym momencie naszego dnia, no to jest kwestia, która się pojawiła niedawno i nie wiem, jakie skutki będą długofalowe tego, w jaki sposób to wpłynie na nasze relacje jakieś takie społeczne, w jaki sposób nasze społeczeństwa będą dalej z tym funkcjonować. No widzimy niektóre zjawiska, które są pewnie niepokojące i myślę, że ważne jest to, żebyśmy nie tracili głowy w tym wszystkim i żebyśmy się nie poddawali tym algorytmom, które są specjalnie tworzone w ten sposób, żeby jak najbardziej tą naszą uwagę kraść i żebyśmy jak najwięcej spędzali czasu przed ekranami, żebyśmy wyświetlali jak najwięcej reklam, przez co żebyśmy jak najwięcej pieniędzy gdzieś tam generowali z tych reklam, z tego czasu, który poświęcamy do wielkich korporacji, które gdzieś tam są w dolinach krzemowych, albo w Chinach, albo gdziekolwiek indziej na świecie. No jakby ten czas spędzony, nasz czas, który w zasadzie jest dla nas bezcenny, no bo już go nie odzyskamy, w jakiś sposób powoduje, że generowane są zyski w korporacjach, o których nawet pewnie nie mamy pojęcia.
1: To jeszcze no tak na sam koniec tego naszego tutaj, bo weszliśmy w takie depresyjne już tony troszeczkę. Zaraz byśmy weszli w jakieś jeszcze teorie spiskowe. Więc ja tak trochę odbiję ten temat i mam takie ciekawe pytanie do ciebie. Jakie ty masz doświadczenia właśnie w kontekście social mediów ze starszymi osobami? Czy masz jakieś takie doświadczenia? Bo na przykład dla mnie to jest z jednej strony fascynujące, że starsze osoby ogólnie no jakby nie wychowały się tak jak my, przez to nie mają takiej umiejętności korzystania z tych mediów i myślę, że jakby my no jednak jak będziemy właśnie w ich wieku, to będziemy korzystać z tych social mediów, przynajmniej na tym poziomie, na którym korzystamy teraz, bo już będziemy tego nauczeni, ale po prostu dla mnie to jest niesamowite, że jakby teraz małe dzieci po prostu instynktownie uczą się obsługiwać telefony, jak sobie włączać, jak odblokowywać telefon i w ogóle, a starsze osoby mają z tym problem. No i ostatnio właśnie próbowałem moją babcię nauczyć zgłaśniania dźwięku na telefonie i jakby tłumaczyłem jej, że to są dwa przyciski, góra, dół i po prostu ona nie mogła tego zrozumieć, nie? Próbowała przesuwać palcem i tak dalej i ja tłumaczyłem jej to dosłownie parę razy w ciągu tygodnia i jakby to, dla mnie to jest jakby niepojęte, jak to, że ci ludzie po prostu totalnie są jakby spoza tej rzeczywistości i jakby nie potrafią jej pojąć w jakiś sposób, nie? Czy ty masz jakieś takie doświadczenia właśnie?
2: Tu pytałeś o to doświadczenie ze starszymi osobami i no myślę, że jednak osoby starsze są jakoś bardziej chyba skłonne do tego, żeby w te rzeczy uwierzyć. Jednak kurczę, myślę, że my z tego młodszego pokolenia jakoś tak szybciej złapaliśmy może te chociaż no czasami się trudno rozeznać. Ile razy mi się zdarzyło na przykład uznać, że jakaś treść jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję, a potem się okazywało, że to jest prawda. No i odwrotnie oczywiście, nie? Także no teraz już jakby w momencie, w którym to się stało takie bardziej masowe, to można się nauczyć, które elementy są takie perfidnie wskazujące na to, że coś zostało stworzone przez sztuczną inteligencję. No i ja bym coś o czymś takim pomyślał, że to jest kwestia, która... No ale to jest coś, o czym dzisiaj nie rozmawialiśmy podczas tej naszej audycji, ale co też jest takim problemem, który chyba będzie, to nawet nie chyba, który będzie narastać. Właśnie to, że nabieramy się na te piosenki, na tych wykonawców, którzy tak naprawdę nie istnieją, którzy są efektem załadowania do algorytmu ileś tysięcy różnych popowych piosenek, rockowych piosenek, które później znajdują te cechy wspólne i generują utwór, który ma opowiedzieć jakąś historię, który ma nawet już pewnie przygotowany tekst. No, myślę, że dużo naszych słuchaczy kojarzy te piosenki, które jakiś czas temu były najbardziej popularne na Spotify. Już nie będę tutaj tych tytułów wymieniać, ale to też było tak, że były piosenki generowane przez sztuczną inteligencję, które stały się tak zwanym viralem, czyli się bardzo mocno rozprzestrzeniły. Wszyscy się z tego śmiali, ale no myślę, że oprócz takich perfidnie wiadomych rzeczy, że to jest generowane przez sztuczną inteligencję, jest wiele takich, które po prostu się pojawiają gdzieś tam na playlistach, w jakichś tych serwisach streamingowych, no i nie wiemy, które są tak naprawdę prawdziwe, które zostały stworzone przez maszynę, a które zostały stworzone przez człowieka, no i tak będzie, nie? To będzie gdzieś tam nam towarzyszyć. Tak samo twórcy, którzy też się przyznają do tego, że gdzieś tam korzystają z tej sztucznej inteligencji, no i właśnie, i jakby myślę, że może taka wartość, która w tych kolejnych latach będzie cenna, no to to, że będziemy widzieć, które rzeczy są autentyczne, a które rzeczy są robione po prostu przy pomocy albo w zasadzie całkowicie przez sztuczną inteligencję. No ale myślę, że to też było trochę z nami zawsze, że to część treści powstawało stricte ze względu na to, że miało się sprzedać, miało wygenerować zyski i uczynić z tej osoby, która to tworzyła, bogacza, a część ludzi po prostu mimo jakiegoś takiego swojego talentu chciało tworzyć sztukę, chciał się realizować właśnie w ten sposób, tworząc jakieś takie dzieła, które były niekoniecznie zrobione pod masową sprzedaż, ale które były piękne i chyba to właśnie też z nami zostanie, że właśnie będziemy tą autentyczność cenić w sztuce i w sumie tak nie tylko w sztuce, może w takich treściach, które też my sobie na swoją potrzebę gdzieś tam produkujemy, no bo też staliśmy się, wszyscy się staliśmy twórcami w tej dobie urządzeń i aparatów i tego wszystkiego, całego tego dobrodziejstwa, techniki, które z nami jest.
1: Tak, myślę, że nie obyłoby się tutaj właśnie od tematu sztucznej, bez tematu sztucznej inteligencji w kontekście social mediów i internetu. I myślę, że to jest temat, który naprawdę mocno, można powiedzieć tak po młodzieżowemu, grzeje i myślę, że grzałoby to również, ten temat byłby też całkiem nośny w taksówce, prawda? Tak samo jak ryby, o których już wspominaliśmy, które potrafiły uruchomić pana Darka. No właśnie, tak ładnie powiedziałeś o tym utworze, że myślę, że możemy na koniec go puścić. Chyba to nie ma żadnych przekleństw, prawda? Więc tym miłym akcentem zakończymy tą nasze dywagacje, te nasze przemyślenia na temat social mediów. Tak, więc dziękujemy wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami, że słuchaliście i może jakieś takie właśnie małe postanowienie. Fajnie by było, żeby każdy sobie zrobił, czy na przykład, żeby troszeczkę tego internetu odpuścić, czy wieczorem przed snem właśnie odłożyć gdzieś ten ekran, czy może właśnie rano postanowić sobie, żeby tak przebudzić się i dać sobie takie jeszcze 20, chociaż 15 minut, czy może nawet pół godziny bez tego ekranu. Tak, żeby właśnie może właśnie znaleźć jakąś taką drogę ucieczki od tego świata i skupić się bardziej na tej rzeczywistości, bo myślimy, że to jest, myślę, że możemy dojść do takiej konkluzji, że to jednak jest ważne, żeby w tej rzeczywistości być jak najbardziej osadzonym. Także zapraszamy was do słuchania, a my jeszcze raz dziękujemy wam za dzisiejszą rozmowę, za to, że byliście tutaj z nami, że słuchaliście nas, byli z wami
2: Stanisław Bresz
1: i Antoni

55, wąsiak, są wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Ty dobrze

szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo summa z mistyczną formą o sumach, jak je łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A w dzisiejszym programie wrócimy jeszcze do peregrynacji relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. Przypomnijmy tylko, że ogólnopolskie zakończenie peregrynacji tych relikwii miało miejsce w minioną niedzielę w poznańskiej katedrze. W dzisiejszym programie zaprosimy też na uroczystości odpustowe, między innymi do parafii świętego Rocha w Poznaniu, a także na Świętą Górę w Gostyniu. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Nawiedzenie tej prastarej bazyliki archikatedralnej przez doczesne szczątki świętych Tereski i jej rodziców jest mobilizacją do tego, żeby uświadomić sobie, iż i my dziś we współczesności, tak jak oni nieco wcześniej, jesteśmy tak samo powołani do tego, żeby swoje życie zagospodarować, żeby uczynić je szczęśliwym i żeby nadać temu życiu właściwy kształt, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w Poznaniu na zakończenie ogólnopolskiej peregrynacji relikwii świętej Teresy i jej rodziców. W poznańskiej katedrze metropolita poznański przewodniczył z tej okazji uroczystej mszy świętej, którą koncelebrowali m.in. biskup Grzegorz Balcerek i ojcowie karmelici Bosi.
2: W uroczystym i podniosłym nastroju przeżywamy nawiedzenie tej prastarej bazyliki archikatedralnej.

Ojciec Ernest we swoim wprowadzeniu byli jedynymi z nas, czy zwykłymi, czy niezwykłymi ludźmi, to już inny temat, bo różnie te słowa rozumieją ludzie. Ale też jest mobilizacją do tego, żeby sobie uświadomić, że i my dzisiaj, we współczesności, tak jak oni nieco wcześniej, jesteśmy tak samo powołani do tego, żeby swoje życie zagospodarować, żeby uczynić je szczęśliwym i żeby nadać temu życiu właściwy kształt. Mówi się dzisiaj, że człowiek współczesny jest wyjątkowo skupiony na sobie. Mówi się o wysokim stopniu egoizmu, samouwielbienia, troski o własne sprawy, zapatrzenia w czubek własnego nosa. Są to opinie podane bardzo precyzyjnymi badaniami, że dzisiaj jak nigdy dotąd jesteśmy skupieni na sobie. I nie bynajmniej przywołuję te dane z badań współczesnych naukowców zajmujących się kondycją człowieka po to, żeby nas przygnębić, ale po to, żeby zachęcić. Skoro tak, to zróbmy wszystko, by to skupienie na sobie miało właściwy, dobry kształt i sprawiło, że nie pójdzie na marne to zainteresowanie sobą samym i przełoży się na to, że będziemy dobrymi, pięknymi, szczęśliwymi ludźmi. Niestety te same badania mówią o tym, że to skupienie na sobie wcale nie przekłada się na wysoką deklaratywność dobrego życia, zadowolenia z osiągnięć, zwłaszcza u progu tego życia. Zatem dziś możemy jeszcze bardziej sobie uczciwie postawić pytanie, co robić, żeby naszego życia nie przegrać. I w tej odpowiedzi stają się dzisiaj nam pomocne te nawiedziny relikwii świętej Tereski i jej świętych rodziców, bo chcemy dzisiaj wśród tych różnych z pewnością odpowiedzi odnaleźć między innymi odpowiedź w rodzinie, w małżeństwie. To dzisiaj mamy okazję za sprawą nawiedzin naszej katedry przez relikwie świętej Tereski i jej świętych rodziców uzmysłowić sobie też ten odwieczny plan Boga. Dobrze, że człowiek poszukuje swojej osobistej recepty na życie, ale szkoda, że nie korzysta z doświadczeń minionych pokoleń, dziedzictwa wieków. Ostatniego Wielkiego Tygodnia tu w katedrze, gdy spowiadaliśmy przychodzących w czasie przedświątecznym, miałem okazję usłyszeć rozmowę pomiędzy młodym tatą i synem. Przechodzili obok grobu pańskiego. Syn zadaje pytanie tacie, dlaczego on tam leży, pokazując na figurę Pana Jezusa. Tato skwitował. To skomplikowana historia, nie zrozumiesz tego. Jaka niezwykła okazja do przekazania dziecku wiary. Dziecku, które było zaciekawione losem Jezusa, którego przywoływała ta figura w dekoracji wielkotygodniowej. Mamy mnóstwo takich okazji, choć mówimy, że młodzież nie zawsze chce nas słuchać, że nie zawsze jest otwarta. To jest jeden z przykładów na to, że to dziecko chciało z ust swego ojca usłyszeć o tej historii, ale nie za bardzo potrafiliśmy z tej okazji skorzystać. Módlmy się o pedagogiczną mądrość i pełną wiary odwagę dla małżonków, rodziców, dla nas, byśmy w tym roku, przeżywając tę peregrynację, w roku przeżywanym pod hasłem uczniowie i misjonarze, byli tymi, którzy potrafią pilnie uczyć się w szkole mistrza z Nazaretu, ale też dzielić się tym wszystkim, czego sami się nauczyliśmy, z innymi, zwłaszcza z tymi, za których jesteśmy najbardziej odpowiedzialni. Z członkami naszych rodzin, bliskimi, tymi, do których posyła nas opatrzność.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentów są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, pozdrawiając pielgrzymów udających się do miejsc kultu. Sierpień jest miejscem wypoczynku, jednak wiele osób tradycyjnie zdecydowało się wykorzystać ten czas na rozwój duchowy, uczestnicząc w pielgrzymkach, zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, pamiętając o pielgrzymach, którzy zdecydowali się wykorzystać czas wakacji na rozwój wiary. Tradycyjnie już najwięcej pielgrzymów przybywa co roku w miesiącach wakacyjnych na Jasną Górę. Pierwsza duża grupa dotrze tam w okolicach 15 sierpnia, czyli już niedługo, kiedy obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kolejny szczyt pielgrzymkowy przypada przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, czyli w okolicach 26 sierpnia.
2: Sierpień jest miesiącem wypoczynku, jednak wiele osób zdecydowało się wykorzystać ten czas na rozwój duchowy, uczestnicząc w pielgrzymkach. Dziękuję za to piękne świadectwo wiary i pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z całej Polski. Niech Matka Boża dodaje Wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu Wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech Wasz trup przyniesie potrzebne łaski Wam samym, Waszym rodzinom, Ojczyźnie i całemu Kościołowi.
1: W magazynie Credo mamy teraz zaproszenie na uroczystości odpustowe. Pierwsze dotyczą parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu. Ta parafia zaprasza na uroczystości odpustowe ku czci świętego Rocha, a także błogosławionej siostry Sancji Janiny Szymkowiak. W niedzielę 16 sierpnia przypadać będą uroczystości patrona parafii, czyli świętego Rocha, natomiast we wtorek 18 sierpnia odpust ku czci błogosławionej siostry Sancji. O szczegółach mówi ksiądz Piotr Garstecki, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu.
3: Święty Roch, jego otwarcie, posługa chorym, cierpiącym w czasach tak zarazy, chorób, pomorów różnych, to jest coś niesamowitego. On też w ikonografii zwykle bywa malowany czy rzeźbiony z cem, który też w legendzie o jego życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Więc Święty Roch z jednej strony jest dla nas takim ważnym patronem, uczącym nas otwartości na świat, na ludzi i na drugiego człowieka. Dlatego też zapraszamy do parafii Świętego Rocha 16, czyli w niedzielę, na mszę główną, mszę odpustową o 12:15, ale wszystkie msze niedzielne też będą uroczyste. Mamy tam dla każdego małą niespodziankę przygotowaną, drobiażdżek, który gdzieś tam będzie można zabrać ze sobą. Więc zapraszamy bardzo serdecznie na odpust Świętego Rocha. Tę mszę świętą będzie odprawiał o 12:15 ksiądz Franciszek Grobelny, który jest wikariuszem w Kościanie, ale kilka lat temu był też tutaj w naszej parafii, posługiwał jako diakon, więc cieszymy się bardzo z jego obecności. Kumulacja odpustów w wakacje u Świętego Rocha jest wielka, bo tak 16 odpust Świętego Rocha, dzień wcześniej Niebowzięcie Matki Bożej, a 18 sierpnia ważny odpust ku czci błogosławionej siostry Sancji Szymkowiak, naszej patronki, która od ponad 20 lat czczona jest jako błogosławiona siostra Serafitka, anioł dobroci, z sercem otwartym, usługująca chorym, cierpiącym, niezwykle wrażliwa i otwarta na Bożą miłość, głosząca cześć serca Jezusowego. Niezwykła osoba, warto ją poznawać. W tych dniach jest trwa nowenna ku czci błogosławionej Sancji. W social mediach można jakoś też włączyć się w tą modlitwę. W sam dzień odpustu zapraszamy bardzo serdecznie wraz z siostrami Serafitkami, które też są gospodarzami tego sanktuarium razem z parafią, na uroczystości. Do południa o godzinie 10 będzie msza święta, podczas której będziemy modlić się za zmarłych dwóch wielkich promotorów siostry Santi, mianowicie kardynała Donana Grofolewskiego oraz księdza profesora Infuata Mariana Pomkę. To oni tak dbali o to, żebyśmy o niej nie zapomnieli, też od takiej strony oficjalnej, urzędowej w procesach beatyfikacyjnych odegrali wielką, wielką, wielką rolę. Ksiądz kardynał Zenon Grofolewski często bywał tutaj w sanktuarium i nieustannie nam przypominał, że dostaliśmy świętą siostra Antia, tak, on już jest święta, już jest święta. Co o 10:00? O godzinie 16:00 w kościele w parafialnym będzie modlitwa nieszporów, nieszpory będziemy mówić. Potem o godzinie 17:00 wieczuwanie modlitewne, które przygotowują siostry. Ono będzie tak z jednej strony zwracało naszą uwagę na siostrę Santię, ale też skoro siostry Serafitki tak są duchowo związane ze świętym Franciszkiem, nie możemy zapomnieć o świętym Franciszku, którego rocznicę śmierci okrągłą obchodzimy, jest rok świętego Franciszka, więc te dwie postaci, święty Franciszek i błogosławiona siostra Francja, ich drogi miłości Boga i bliźniego będą nam towarzyszyły w czuwaniu, a o godzinie 18:00 po tym czuwaniu kulminacja, ta suma odpustowa, której będzie przewodniczył biskup Damian Bryl, biskup Kaliski, zakończona Eucharystia procesją, gdzie z relikwiami siostry Santi wyjdziemy na zewnątrz, prosząc Pana Boga za przyczyną siostry Santi, by wysłuchał, przyjął nasze modlitwy. Na końcu też uroczysta modlitwa o proszenie łask. Więc zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich na to duchowe spotkanie z naszymi świętymi patronami, którzy wskazują nam na Boga, który jest źródłem miłości, źródłem pokoju, źródłem harmonii, wbrew trudom i przeciwnościom, które spotykały i świętego Rocha, i błogosławioną Francję, nas też nie opuszczają. Ale nasi święci patronowie pokazują, że warto żyć dla tej miłości, warto tak to serce Panu Bogu oddać, bo miłość miłości niczego nie może odmówić, jak powiadała siostra Santia. No i jeśli idziemy z Panem Bogiem, to na całość, na przepadłe. Też niejednokrotnie powtarzała te słowa z Panem Bogiem na przepadłe, to znaczy na całość. Więc zapraszam bardzo serdecznie do naszego kościoła, do naszego sanktuarium i w niedzielę na odpust rochowy i na spotkanie z błogosławioną Santią 18 sierpnia.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W sobotę 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To także tradycyjny czas uroczystości odpustowych na Świętej Górze koło Kostynia. O godzinie 12 przy ołtarzu polowym zostanie odprawiona uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Podczas tej mszy świętej poświęcone będą bukiety ziół, ziarno dla rolników i zaczyn na chleb dla piekarzy. A po mszy świętej odbędzie się obrzęd dożynkowy z dzieleniem chlebem. O szczegółach mówi ksiądz Marek Dudek.
2: Tak, serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które od lat też połączone są ze świętem plonów powiatu gostyńskiego, z względu na dożynki powiatowe. Uroczystości rozpoczynamy tradycyjnie dzień wcześniej wieczorem mszą świętą o godzinie 19, w czasie której modlimy się też za naszych bliskich zmarłych i po mszy świętej udajemy się w procesji na gostyński cmentarz, by tam właśnie modlić się za zmarłych, by Matka Boża w niebo wzięta dla nich wypraszała niebo. A następnego dnia już od godziny 6 rano rozpoczynają się uroczystości odpustowe pierwszą mszą świętą. Suma odpustowa o godzinie 12 przy ołtarzu polowym, połączona właśnie z dziękczyniem za tegoroczne plony. U nas oprócz normalnego zwyczaju właśnie przyniesienia wieńcy dożynkowych i bukietów ziół, kwiatów i chleba też święcimy zaczyn dla piekarzy. Tutaj z okolicznych piekarni to już też taka tradycja, taki zwyczaj, że w czasie tej uroczystości święcimy zaczyn, z którego potem na cały rok brany jest zaczyn, by piec chleby dla ludzi. Oprócz tego oczywiście w związku z dożynkami takie jest wydarzenie nazwane Dobre Smaki Powiatu, więc tutaj lokalne różne firmy, które produkują żywność, będą też miały swoje stoiska i będzie oczywiście ten obrzęd dożynkowy i dzieleniem chlebem i różne zabawy też dla całych rodzin aż do wieczora. Też piekarze gostyńscy tutaj na miejscu pieką świeży chleb, więc zawsze kolejka stoi i chętnych nie brakuje. No oczywiście, że trzeba przyjść na mszę świętą na godzinę 12 zwłaszcza, ale msze święte są przez cały dzień, bo to jest godzina, przypomnę, 6, 7, 39, 10, 30, 12, ta suma odpustowa przy ołtarzu polowym, godzina 15 i 17. Cóż, ja myślę, że no, na pewno dla całych rodzin będą różne wydarzenia. No i wieczorem koncert w tym roku będzie to Budka Suflera. Ale to jest coś dla ciała, a dla ducha oczywiście możliwość zyskania odpustu i msza święta.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć kolejne spotkanie z muzycznym kalejdoskopem w Radiu Emaus, na które zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Już niedługo będziemy obchodzić uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Popularnie to święto nazywa się Świętem Matki Boskiej Zielnej i dlatego dzisiaj będzie bardzo maryjnie. Będziemy skupiać się na twórczości, która dotyka właśnie tematyki maryjnej. Także dużo będzie utworów Magnificat i od takiego zaczniemy. A on pochodzi z 2025 roku, z zeszłego roku, autorstwa Elmara Lechnena. Bardzo, bardzo ciekawy utwór, bardzo ciekawa kompozycja, Kevelaerer Magnificat. Tutaj też słowa do poszczególnych części dopisał Bastian Rüthen. Natomiast akurat ten fragment to jest typowe Magnificat. Frazy wyciągnięte z tego hymnu uwielbieniowego. I wysłuchamy go w wykonaniu chóru Radia WDR, a także zespołu Brass Fabric 4.0, czyli takiego zespołu instrumentów dętych. Na organach Dirk Tecklenborg, a całością dyryguje Nicolas Fink.

To jest przecudowna kompozycja Elmara Lechnena. Polecam. Kevela Errer Magnificat. Odnajdźcie gdzieś ten album, który został w zeszłym roku wydany, ponieważ tam jest mnóstwo pięknej, przepięknej, uduchowionej muzyki. Są w historii muzyki dzieła, które powstawały z myślą o konkretnym miejscu, czasie i liturgii, a mimo to od dawna należał już do całego świata. I takim utworem jest Magnificat Jana Sebastiana Bacha. Kompozycja, która od blisko 300 lat niezmiennie zachwyca rozmachem, subtelnością, ale też i niezwykłą siłą wyrazu. Kompozycja powstała w 1723 roku, niedługo po przybyciu Bacha do Lipska, gdzie objął prestiżowe stanowisko kantora przy kościele świętego Tomasza. Był to dla kompozytora czas szczególny. Początek nowego etapu życia, związany z ogromną odpowiedzialnością za oprawę muzyczną najważniejszych uroczystości kościelnych. Pierwsza wersja została wykonana podczas nabożeństwa bożonarodzeniowego i zawierała dodatkowe świąteczne wstawki. Kilka lat później jednak Bach przygotował drugą, ostateczną wersję dzieła w tonacji D-dur, przeznaczoną do wykonywania przez cały rok liturgiczny. I to właśnie tę wersję najczęściej słyszymy dziś na estradach koncertowych i w kościołach. Magnifikat składa się z 12 krótkich części, które w niezwykle różnorodny sposób ilustrują kolejne wersety łacińskiego tekstu. Monumentalne chóry przeplatają się z ariami i duetami solistów, a Bach z niezwykłą wrażliwością oddaje znaczenie każdego słowa. Tam, gdzie mowa o radości i uwielbieniu, muzyka rozbrzmiewa blaskiem trąbek i kotłów. Tam, gdzie pojawia się refleksja nad pokorą czy miłosierdziem, orkiestra i głosy stają się bardziej kameralne, a muzyczny język nabiera głębi i skupienia. To właśnie ta umiejętność łączenia architektonicznego ładu z emocjonalną

presją stanowi o wyjątkowości Jana Sebastiana Bacha. W jego muzyce kunszt kompozytorski nigdy nie jest celem samym w sobie. Każda fuga, każdy motyw i każda struktura harmoniczna służą tekstowi, jego znaczeniu i duchowej wymowie. Dzięki temu Magnificat przemawia nie tylko do osób wierzących, jest opowieścią o zachwycie, wdzięczności, nadziei, wartościach, które pozostają uniwersalne, niezależnie od czasu i światopoglądu. Dzieło Bacha od dawna wykracza poza ramy liturgii, jest obecne w repertuarze najwybitniejszych chórów i orkiestr świata, inspiruje kolejne pokolenia wykonawców i słuchaczy, a każda interpretacja odkrywa w nim nowe znaczenia. Można w nim odnaleźć zarówno barokowy przepych, jak i niezwykłą przejrzystość muzycznej konstrukcji, a także charakterystyczne dla Bacha przekonanie, że piękno i duchowość mogą współistnieć w doskonałej wręcz równowadze. Wysłuchamy za chwilę siedmiu pierwszych części Magnificat Jana Sebastiana Bacha. Zaczniemy od pierwszej frazy tego tekstu łacińskiego, czyli Magnificat anima mea, a skończymy na części ogniwie siódmym Fecit Potentiam. Przed wami Monteverdi Choir, English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera.

Wysłuchaliśmy przed chwilą 7 pierwszych z 12 ogniw Magnificat Jana Sebastiana Bacha w tonacji D-dur, w wykonaniu The Monteverdi Choir, a także English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera, a partie solowe wykonali Nancy Argenta sopran, Patricia Quella mezzosopran, kontratenor Charles Brett, tenor Anthony Rolf Johnson, a także bas David Thomas. A teraz czas na magnifikat innego kompozytora, który bardzo przyczynił się do popularyzacji twórczości Jana Sebastiana Bacha. Chodzi o Felixa Mendelssohna i za chwilę posłuchamy jego magnifikat, które jest dowodem ogromnego talentu, który rozwijał się już w dziecięcych latach. To magnifikat zostało skomponowane, kiedy Felix Mendelssohn miał zaledwie 13 lat. Nie jest to oczywiście jeszcze Mendelssohn, którego znamy z oratorium Eliasz, uwertury do Snu nocy letniej czy słynnego koncertu skrzypcowego. To kompozytor stojący u progu swojej drogi artystycznej, lecz już doskonale władający warsztatem. W jego magnifikat słychać staranne studia nad muzyką dawnych mistrzów. Rodzina Mendelssohnów otaczała muzykę szczególną troską, a domowe koncerty stwarzały młodemu Felixowi warunki do poznawania dzieł Bacha, Händla, Mozarta, Haydna. To właśnie z tej tradycji wyrasta jego młodzieńcza kompozycja. Utwór jest przeznaczony na chór, solistów i orkiestrę. Mendelssohn prowadzi muzyczną narrację z niezwykłym wyczuciem formy. Partie chóralne mają przejrzystą fakturę, naturalną śpiewność. Natomiast fragmenty solowe wnoszą do dzieła liryczne skupienie. Już tutaj można dostrzec cechy, które w przyszłości staną się znakiem rozpoznawczym kompozytora. Zamiłowanie do klarownej konstrukcji, subtelnej melodyki oraz umiejętność budowania nastroju bez zbędnego patosu. Słuchając magnifikat, trudno nie ulec wrażeniu, że obcujemy z dziełem już wyjątkowo dojrzałym. Oczywiście można odnaleźć w nim ślady młodzieńczej świeżości, spontaniczności, ale jeszcze silniej przemawia niezwykła muzyczna intuicja autora. To kompozycja, która zapowiada jednego z najwybitniejszych twórców XIX wieku. Artystę, który łączy romantyczną wrażliwość z klasycznym umiłowaniem ładu i proporcji. Wysłuchamy za chwilę dwóch ostatnich ogniw Magnificat Felixa Mendelssohna, czyli Gloria Patri, a także Sicut Erat z przepiękną fugą. W wykonaniu orkiestry Filharmonii Kameralnej w Bremen, chóru kameralnego ze Stuttgartu pod dyrekcją Friedera Berniusa.

To było Magnifikat Feliksa Mendelssohna. A teraz uciekamy zupełnie w innym kierunku na koniec dzisiejszej audycji, do XX wieku, a właściwie do końca XX wieku, kiedy muzyka sakralna często poszukiwała nowych środków wyrazu. Jedni kompozytorzy zwracali się ku awangardzie, inni odnajdywali inspirację w najdawniejszych tradycjach chrześcijaństwa. I do tej drugiej grupy należał Sir John Tavener, jeden z najwybitniejszych brytyjskich twórców naszych czasów, którego muzyka stała się wyjątkowym pomostem między wschodem i zachodem, między współczesnością a wielowiekową tradycją modlitwy. I właśnie ten wschód jest tutaj chyba bardzo, bardzo istotny. W 1977 roku bowiem Tavener przyjął prawosławie, a wydarzenie to wywarło ogromny wpływ na całe jego późniejsze życie i twórczość. Fascynacja liturgią Kościoła Wschodniego, ikoną, śpiewem bizantyjskim i rosyjską tradycją churalną sprawiła, że jego muzyka zaczęła nabierać niezwykłej prostoty. A ta prostota nie oznacza jednak ubóstwa środków. Przeciwnie, jest świadomym wyborem kompozytora, który wierzył, że dźwięk może prowadzić słuchacza ku doświadczeniu tego, co niewidzialne i niewyrażalne. Magnifikat powstało w 1986 roku dla chóru King's College w Cambridge. Choć zostało napisane z myślą o tradycji anglikańskiej, jego duchowy język pozostaje głęboko zakorzeniony w estetyce prawosławia. Muzyka rozwija się powoli, niemal bez pośpiechu. Długie, nieruchome brzmienia tworzą fundament dla śpiewnych linii melodycznych, przypominających starożytne psalmodie. Poszczególne wersety tekstu nie są ilustrowane w sposób dramatyczny, raczej stopniowo rozświetlane, jak kolejne fragmenty ikony odsłaniane w blasku świec. Charakterystycznym elementem tej kompozycji jest dialog pomiędzy chórem a krótkim hymnem ku czci Bogu Rodzicy, zaczerpniętym z liturgii prawosławnej. Powracający niczym refren, motyw nadaje całemu utworowi medytacyjny rytm i przypomina, że muzyka Tavenera nie opowiada historii, lecz prowadzi słuchacza ku modlitwie. Każdy dźwięk zdaje się mieć swoje miejsce, a cisza pomiędzy frazami staje się równie ważna jak same współbrzmienia. Twórczość zatem Tavenera bywa określana mianem świętego minimalizmu, choć sam kompozytor niechętnie godził się z takim określeniem. Istotnie jednak jego muzyka korzysta z prostych struktur i ograniczonego materiału dźwiękowego. Jednak jej celem nie jest eksperyment formalny. Tavener poszukuje przede wszystkim piękna, które nie olśniewa efektownością, lecz rodzi się z ciszy, skupienia i duchowej obecności. Dlatego jego utwory często sprawiają wrażenie zawieszonych poza czasem, jakby należały jednocześnie do współczesności, jak i do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Słuchając Magnifikat Johna Tavenera, łatwo zapomnieć się o codziennym pośpiechu. To muzyka, która nie narzuca emocji, ani nie stara się imponować. Zaprasza raczej do wsłuchania się w brzmienie, do zatrzymania i refleksji. W świecie pełnym hałasu staje się przypomnieniem, że największa siła sztuki nie zawsze kryje się w tym, co głośne i spektakularne, lecz często w tym, co ciche, proste i głęboko poruszające. Tak jak właśnie Magnifikat Johna Tavenera, którego za chwilę wysłuchamy w wykonaniu The Choir of Westminster Abbey pod dyrekcją Jamesa O'Donnella. I właśnie tym Magnifikat Johna Tavenera chciałbym się z wami pożegnać dzisiaj, bo to koniec już dzisiejszej podróży po twórczości maryjnej, takiej uwielbieniowej. Życzę wam wszystkiego dobrego na ten długi weekend, powiedzmy połączony z tą przepiękną uroczystością, pachnącą ziołami, pachnącą już zbliżającymi się żniwami. Coś jest klimatycznego, przepięknego w tej uroczystości, zwłaszcza w naszym tutaj kręgu kulturowym. Wszystkiego dobrego wam życzę i mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień. Dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

музыка в Радио Эмаус. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolbem. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
3: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
4: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają według ojców Soboru convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do wiernego uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
3: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
2: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
3: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla Was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienie tych wydarzeń kieruje Wasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez niepokalaną. Wszystkim Wam błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
2: Natomiast pozdrawiając pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, papież ponowił zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
4: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: To z Radiem Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniosłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei, za Jordan.
2: I przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Często są to tylko słowa, a nie modlitwa. Zdarza się, że ktoś w emocjach zawoła: O mój Boże, czy Jezus Maria, a później ma wyrzuty sumienia. I słusznie. Jednak znacznie poważniejszym problemem jest prosić Boga o przebaczenie, a jednocześnie nie chcieć przebaczyć drugiemu człowiekowi. Bić się przed Bogiem w piersi, a w sercu dusić bliźniego urazą i gniewem. Pomyśl, czy moje przebaczenie płynie z serca, czy tylko z ust?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Na odgłos dzwonka wszedł sługa i na rozkaz Estery przewiózł krzesło na kółkach na dach niższego domu zwany ogrodem. Wśród róż i kwiatów, z wielkim staraniem, pielęgnowanych, choć na nie w tej chwili wcale nie zwracano uwagi, ustawiono krzesło tak, aby starzec mógł widzieć szczyty pałaców z przeciwległej wyspy, koniec mostu i dalsze wybrzeże, a na ruchliwych wodach rzeki rój okrętów mieniących się w słońcu rozmaitymi barwami. Służący zostawił ich samych. Estera, siedząc na poręczy krzesła, pieściła rękę ojca i czekała na opowiadanie, które tak rozpoczął. W czasie opowiadania tego młodzieńca pilnie śledziłem, jakie wrażenie zrobił na tobie i zdaje mi się, że zdołał cię pozyskać. Jeśli mój ojcze pytasz, czy mu wierzę, to odpowiem, że tak. Dla ciebie jest on więc zaginionym synem księcia Hura. Jeśli nim nie jest... Tu zawahała się. Jeśli nim nie jest, Estero? Byłam, ojcze, twą służebnicą od czasu, kiedy pan powołał matkę moją. U twego boku słyszałam i widziałam wiele, a wszystko to nauczyło mnie podziwiać twą mądrość w postępowaniu z różnymi ludźmi szukającymi sprawiedliwego zysku. Dlatego powiem, że jeśli młodzieniec ten nie jest księciem, którym się być mieni, to nigdy kłamstwo nie było podobniejsze do prawdy. Na chwałę Salomona, córko moja, to co mówisz jest ważne. Wierzysz więc zarazem, że ojciec twój był sługą jego ojca? O tym, zdaje mi się, mówił jako o rzeczy zasłyszanej. Jakiś czas oczy Simonidesa wpatrywały się w okręty, mimo że wcale nie myślał o nich w tej chwili. Jesteś dobrym dzieckiem, Estero, i posiadasz iście izraelską przebiegłość, a wiek twój daje ci też prawo i siłę do usłyszenia smutnych dziejów mego żywota. Słuchaj więc, a będę ci mówił o matce, sobie i innych przeszłych zdarzeniach, których nie znasz ani kiedy śniłaś o nich. Urodziłem się w dolinie Chinon, na południowym stoku góry Syjonu. Rodzice moi byli izraelskimi niewolnikami, hodującymi figowe i oliwne drzewa wraz z winnicami królewskimi opodal stawu Siloa. W dziecinnych latach pomagałem im, a że należeli do klasy ludzi skazanych na wieczną niewolę, sprzedano mnie księciu Hurowi, który po Herodzie był najbogatszym i najznakomitszym w Jeruzalem. Najpierw pracowałem w ogrodzie, ale potem postąpiłem, bo pan mój przeniósł mnie do swego składu towarów w Aleksandrii, w Egipcie, gdzie doszedłem pełnoletności. Jako pełnoletni służyłem mu lat 6. W 7 zaś roku, stosownie do praw Mojżesza, miałem zostać wolnym. Estera z lekka klesnęła w dłonie. A więc nie jesteś niewolnikiem jego ojca. Słuchaj dalej, córko moja, i dowiedz się, że byli w owym czasie w przedsionkach świątyni uczeni w piśmie, którzy występowali przeciwko temu prawu i twierdzili, że dzieci zrodzone w niewoli mają pozostać w stanie swych rodziców. Powstały spory między uczonymi, ale książę Ben-Hur, najsprawiedliwszy z ludzi, surowo zawsze wykonujący prawa zakonu, wiedział, że jestem hebrajskim kupionym sługą i stosownie do ducha prawa ustanowionego przez wielkiego prawodawcę otrzymałem wolność na mocy pisanego i opieczętowanego dokumentu, który dotąd posiadam. A moja matka? Spytała Estera. Usłyszysz wnet o niej, córko, i przekonasz się, iż łatwiej mi było zapomnieć o sobie niż o niej. Przy końcu mej służby przybyłem do Jerozolimy, aby uroczyście święcić Wielkanoc. Pan mój podejmował mnie już jako gościa. Pokochałem go jeszcze serdecznie i prosiłem, aby mnie przyjął między swoje sługi. Przystał na to i służyłem mu wiernie 7 lat, ale już jako płatny najemnik z narodu izraelskiego. W jego imieniu i zastępstwie podejmowałem liczne przedsięwzięcia morskie na okrętach i lądowe karawanami na wschód. byłem w Suzie, Persepolis i jeszcze dalej, aż w krajach Jedwabiu. Były to, córko moja, nieraz bardzo niebezpieczne podróże, ale Pan błogosławił mi we wszystkim. Wielkie były zyski, które przywoziłem Panu, ale większa była mądrość, którą zdobyłem, a ona to dopomogła mi do objęcia tego, co mi przypadło. Pewnego dnia bawiłem w domu Pana mego w Jeruzalem. W czasie uczty weszła służąca, niosąc na tacy kilka kawałków chleba i zbliżyła się do mnie. Wtedy to po raz pierwszy ujrzałem Twoją matkę i zabrałem w dalekie strony miłość w sercu. Miłość ta rosła ciągle, a po jakimś czasie prosiłem księcia, aby mi ją dał za żonę. Od niego dowiedziałem się, że była wprawdzie niewolnicą na wieki, jednak jeśli ona zechce, uwolni ją, abym był nagrodzony. Rachel kochała mnie, ale tak się czuła szczęśliwą w swoim położeniu, że nie chciała przyjąć wolności. Błagałem i namawiałem, odjeżdżałem i wracałem w długich odstępach czasu, wszystko na próżno. Zawsze odpowiadała, że zostanie moją żoną, ale wtedy, gdy się stanę towarzyszem jej niewoli. Jeśli nasz praojciec Jakub służył dla swej Racheli 2 razy po 7 lat, czemużbym nie miał tego uczynić dla mojej? Ale matka twoja chciała więcej. Żądała bowiem, abym się stał niewolnikiem na całe życie. Odszedłem oburzony, ale wnet wróciłem. Patrz. Mówiąc to, odwrócił dolną część ucha. Widzisz bliznę, którą zostawiło żelazo? Widzę i rozumiem, jak miłowałaś matkę moją. Czy ją miłowałem, Estero? Droższa mi była niż sulamitka królowi psalmiście, piękniejsza i czystsza nad wody wodotrysków zdobiące książęce ogrody, nad źródła żywej wody, nad strumienie Libanu. Pan mój na moje prośby zawiódł mnie do sędziów, a potem przed dom swój, gdzie do drzwi przybił żelaznym szydłem moje ucho, przez co wróciłem do niewoli i zostałem własnością Pana na wieki. Tak zdobyłem moją Rachelę. Czy widziano kiedy miłość równą mojej? Estera, schyliwszy się, objęła go rękoma i tak złączeni przez długi czas w milczeniu myśleli o zmarłej. Pan mój utonął na morzu. Była to pierwsza boleść w moim domu. Mówił dalej kupiec. Żałobą okrył się dom jego w Jerozolimie i mój w Antiochii, bo wówczas ona już była miejscem mego zamieszkania. Po śmierci zacnego pana zostałem głównym zarządcą jego majątku i posiadłości. Osądź więc, jak bardzo mnie kochał i jak mi ufał. Pośpieszyłem do Jerozolimy, aby zdać rachunki wdowie, a ona zostawiła mi rządy. Ze zdwojoną gorliwością oddałem się pracy, a interesy szły mi dobrze i majątek ciągle się powiększał. Minęło 10 lat i wtedy spadło nieszczęście, o którym wspominał młodzieniec, zwąc je wypadkiem prokuratura Gratusa. Rzymianin uważał to za zamach na swoje życie i pod tym pozorem zabrał za pozwoleniem Rzymu ogromny majątek wdowy i dzieci, ale nie poprzestał na tym, bojąc się, aby kiedy wyrok nie został cofnięty, usunął wszystkich członków rodziny. Od tego strasznego dnia nie istnieje rodzina Chórów. Syna, którego widziałem dzieckiem, skazano na galery. Wdowy i córkę zamknięto prawdopodobnie w jakimś lochu jednego z grodów judejskich, a wiadomo, że takie więzienie jest raczej zamkniętym i zapieczętowanym grobem. Zniknęli z oczu ludzkich, jakby ich pochłonęło morze. Nie dojdzie naszych uszu wieść, jak umarli, ani nawet czy umarli. Oczy Estery zalały się łzami. Dobre masz serce, Estero, dobre jak niegdyś twoja matka. Oby nie zaznało losu wielu dobrych serc, oby go nie podeptali niemiłosierni i okrutni, ale słuchaj dalej. Udałem się do Jeruzalem, aby się dowiedzieć o mojej dobrodziejce, ale u bramy miasta chwycono mnie i wtrącono do więzienia w twierdzy Antonia. Za co? Nie wiedziałem, dopóki nie przyszedł sam Gratus, żądając pieniędzy Chórów, o których wiedział, że żydowskim zwyczajem mogą być na wystawiony przeze mnie weksel ściągnięte z całego świata. Żądał, abym podpisał jego rozkaz i poczynił stosowne kroki dla odebrania sum. Odmówiłem. Czyż nie posiadał domów, ziemi, dóbr, okrętów, wszystkich ruchomych majątności tego, który był moim panem? Miałże jeszcze posiąść pieniądze? Nie. Wiedziałem, że jeśli Bóg zachowa mi łaskę swoją, potrafię odbudować ich majątek. Odmówiłem więc spełnienia życzenia tyrana. Skazał mnie na tortury
3: Silną wolą zdołałem je znieść. On nie zyskał nic, a ja?
2: Wróciłem do domu i zacząłem handel w imieniu Simonidesa z Antiochii, a nie Ben-Hura z Jerozolimy. Wiesz, Estero, jak mi się wiodło, wiesz, że miliony księcia rosły cudownie w moim ręku, wiesz także, jak w 3 lata później schwytano mnie na drodze do Cezarei i znów trącono do więzienia. Gratus chciał mnie torturami zmusić do przyznania, że moje majątności i pieniądze podległy jego zaborowi. Wiesz, że i to mu się nie udało. Wróciłem do domu kaleką i zastałem Rachelę umarłą ze zmartwienia i zgryzoty. Ale Pan, Bóg nasz, panuje, bo ja żyw. Od samego cesarza kupiłem sobie przywilej i pozwolenie handlowania na całym świecie. Dziś niech będzie pochwalony Bóg, który na chmurach tron swój buduje. Dziś, Estero, to, czym zarządzałem, pomnożyło się w sumy, których starczy na wzbogacenie nawet samego Cezara. Z dumą podniósł głowę. Oczy ich spotkały się i wyczytali w nich wzajemnie swoje myśli. Co mam uczynić z tym skarbem, Estero? Zapytał wreszcie, nie spuszczając z niej oczu. Ojcze, odparła cichym głosem, czy właściciel nie pytał właśnie o niego? Spojrzenie jego, jasne i czyste, spoczywało ciągle na córce. A ciebie, moje dziecko, mam w nędzy pozostawić? Czyż nie jestem twoim dzieckiem, a jego niewolnicą? Czyliż pismo nie mówi o mężnej niewieście? Siła i godność strojem jej w przyszłości cieszyć się będzie. Promień niewysłowionej radości rozjaśnił twarz ojca. Rzekł, Pan Bóg udarował mnie w rozmaity sposób, ale ty, Estero, jesteś najdoskonalszym darem jego ręki. Mówiąc to, przycisnął ją do piersi i ucałował. A teraz mówił dalej. Dowiedz się, dlaczego się dziś rano śmiałem. Młodzieniec ten to obraz ojca swego w młodości. Duch mój pragnął go powitać. Czułem, że minęły dni smutku i próby. Zaledwie zdołałem powstrzymać okrzyk radości, a ręce pragnęły ująć go i pokazać wielkie i potężne zyski. Usta chciały wyrzec, oto wszystko twoje, a jam sługa twój gotowy do odejścia. I wierzaj, Estero, byłbym to uczynił, gdyby mnie 3 myśli nie były wstrzymały. Najpierw postanowiłem przekonać się, czy to rzeczywiście syn mego pana. Jeśli zaś jest nim, muszę poznać jego duszę. Zważ tylko, Estero, ilu wśród tych, co się urodzili bogatymi, nie umie używać dostatków. Ilu jest takich, w których ręku bogactwo przynosi tylko przekleństwo. Tu się zatrzymał, ręce mu zadrżały, głos stał się namiętnym. Zważ, Estero, straszne cierpienia, jakie poniosłem z rąk Rzymian, gdy oni śmiali się, słysząc moje jęki. Przypatrz się memu połamanemu ciału i przypomnij sobie lata, które przeżyłem w ułomnej i jakby obcej postaci. Pomnij o matce złożonej w samotnym grobie z duszą równie złamaną jak moje ciało. Zastanów się nad cierpieniami rodziny mego pana, jeśli kto z nich żyje, i nad okropnościami, które musiały poprzedzić ich zgon, jeśli już żyć przestali. Rozważ to wszystko i powiedz, zaklinam cię na miłość nieba, czy być może, aby nie miał spaść ani włos z głowy, ani kropla krwi na zadośćuczynienie i karę za tak straszliwą zbrodnię. Nie mów do mnie słowami kapłanów. Nie mów, że zemstę zostawił sobie Pan. Wszakże on sam karze lub nagradza po swej woli, wszakże liczniejsze ma wojowniki niż proroki, alboż nie od niego pochodzi prawo, oko za oko, ręka za rękę, noga za nogę. O zemście marzyłem całe lata. Modliłem się o nią, przygotowywałem ją. W zwiększającym się mieniu czerpałem cierpliwość, myśląc i obiecując sobie, że jak żywie Pan, tym bogactwem kupię karę na złoczyńców. Toteż, gdy młodzieniec mówił o swym ćwiczeniu w wojennym rzemiośle i o tajemnym celu, odgadłem, że tym celem jest zemsta, tak? Estero, trzecia myśl, która mnie uczyniła twardym na jego prośby, a która mnie zarazem radowała po jego odejściu, to myśl o zemście. Estera, pieszcząc jego zwiędłe ręce, zdawała się uprzedzać myślą okoliczności, rzekła, odszedł, a czy powróci? Wierny sługa mój Malluch jest z nim i przywiedzie go, gdy będzie czas. A rychłoż to będzie, ojcze? Wnet. On sądzi, że wszyscy świadkowie wymarli. Tymczasem żyje jeszcze ktoś. a ten pozna, czy on jest synem mego pana. Czy jego matka? Nie, moja córko. Postawię tego świadka przed jego obliczem. Tymczasem zdajmy tę sprawę panu. Zmęczyłem się. Przywołaj Abimelecha. Estera uczyniła zadość woli ojca i wrócili do domu.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Lato z Radiem Emaus.